Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. No i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym, nie przystoi. Nie zdobisz szata.

0: Radio Campus.
1: Powiedz, jak zrobić tak, żeby latać? Powiedz, czy miewasz sny z dziewczynami? Czemu, gdy ja i ty, to nie są?

Boże, gdzie ja się dałem zaprosić? Jaki tu mętny ten horyzont zabaw? Jakże się na nic tu nie zanosi? Jak to się nie zapowiada? Jaki tu creme de la creme? Może bez pędu na trend, ale na czasie.

но я не понимаю их язык.

Pla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: się pisze te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala.

0: czerwą natrapa.
1: Wirują liście jak w Pocahontas. Listonosz znowu przyniósł złe wieści. Czytam pilcha z biblioteki ojca. I w pustym

bezpieczny. A co to znaczy być świętym? Kto wyznacza trendy? Chciałbyś, żeby każdy był non-stop uśmiechnięty? Chyba od wszystkiego dobrze sobie robić przerwę.

budzisz, najważniejsze się postawić. Nie wiem, dokąd pędzą owce, nie beczymy jednogłośnie. Jestem jeb...

0: Ładna blizna.
1: Dzięki. Ty masz jakieś?
0: To WWA. To się jej pudruje.

Często słyszy się opinie, że w dzisiejszej dobie nie ma porywających celów, zadań mobilizujących młodzież do wysiłku, ofiarności, poświęcenia i zaangażowania. I odpowiada to prawdzie.

świat jest, że często nie potrafimy w naszej codziennej pracy zrozumieć jako istotnej części wysiłku całego społeczeństwa, jako istotnego wkładu

zamknęły się drzwi. Bo nie chcę budzić mamy, nie chcę budzić taty, niech sobie śpi. Nie chcę, żeby kiedykolwiek byli smutni. Słyszałem, jak mówili znajomym, że są ze mnie dumni. Dochodzi czasem do kłótni, ale ma pasję i się jej w pełni oddaje. Kocham ich cały czas, pomimo że nie powiedzieli mi tego w twarz.

0: jeszcze wczoraj jak choinka obwieszony łańcuchami latałem obok najlepszych bomb. Teraz w tresie Patagonii kamperem do Katalonii ktoś skanuje mnie jak QR
1: code. Jakiego mnie wolisz od Sodomy to Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić? Kręcę TikTok w czasie wojny z komunizmem, wrócham za ciężki lot.

0: Dzień dobry wszystkim, 7.12, Damian Broszko z tej strony, ze mną jest
1: Dawid Buczek.
0: Mamy 31 sierpnia, to oznacza, że jest ostatni dzień wakacji, a to oznacza, że...
1: Że zaraz będzie Taco Hemingway i wy możecie do nas pisać 886-971-971, jak wam mija ten dzień?
0: I to jest deszcz na betonie, Taco Hemingway.

0: Kapitan Poranek.
1: Boomerang, Run, Run, He Go Remix, a my teraz wracamy, 7.20. Wcześniej, chwilę wcześniej przed tym kawałkiem mieliśmy Taco Hemingwaya, bardzo klasycznego Taco Hemingwaya, czyli dzisiaj pewnie nadto odtwarzany, 31 sierpnia, Deszcz na betonie, o końcu wakacji. Powiedz mi, jak ty w ogóle przeżywasz dzisiejszy dzień? Czy w ogóle się ci dorusza w tym już dorosłym takim życiu, no nie nastoletnim, nie szkolnym?
2: Ja ci powiem, że mimo wszystko, że jesteśmy w pracy i potem jeszcze pewnie też będziemy pracować, to zawsze ten 31 sierpnia jest taki magiczny. Jak zawsze wspominam w ten sposób, że troszeczkę tego deszczu na betonie jest, ale to mi się mimo wszystko kojarzy właśnie z zapachem ostatnich chwil. Taki troszeczkę czystej kartki nadchodzącej, trochę jest sporo energii, że tak powiem, po całych wakacjach, ale mimo wszystko dość pozytywnie i chyba bardzo melancholijnie. Jeszcze to zostało z czasów szkolnych.
1: No i właśnie to tak pozytywnie podchodzi do tego, bo jeden z naszych słuchaczy, 505, pisze: siema, ostatni dzień wakacji, tak jak całe wakacje, czyli w pracy, dorosłość saks. Więc no nie jest to zbyt pozytywne. Mam nadzieję, że jeszcze może gdzieś sobie polecisz we wrześniu, albo chociaż na dalsze wakacje w październiku. Tak samo tutaj pisze Patrycjusz: uwierzycie, że już po wakacjach jeszcze tylko 1 listopada przeżyć i tyle, i święta. No, też można tak patrzeć, że skaczemy po tym kalendarzu od końca wakacji.
2: Ja już na socialach zauważyłem, że powoli każdy odlicza, kiedy Maria Carey zacznie nam się włączać na rolkach i będziemy ją zapętlać, więc może i wy czekacie na Maria Carey, a może właśnie przeżywacie ostatni nostalgiczny dzień wakacji? Dajcie nam znać na WhatsAppie albo na 886-971-971, jak wy podchodzicie do tego ostatniego dnia. No i właśnie, czy to musi być taka czysta kartka przed nami? Czy to jest taka raczej nostalgia, która idzie w taką stronę przyjemną czy nieprzyjemną? Jestem bardzo ciekawy, jak wy ten dzień przeżywacie i czy w ogóle zwracacie uwagę, że dzisiaj jest taka kartka w kalendarzu.
1: A ja mam pytanie do was, bo do was mówię, do ciebie i też do naszych słuchaczy. Czy wykorzystaliście ten czas wakacyjny waszym zdaniem? Możecie pisać 886-971-971, a ty odpowiedz mi już tutaj, bo nie musisz pisać, no.
2: Czy te wakacje wykorzystałem,
1: tak,
2: czy dzisiaj?
1: No, jesteś z nich zadowolony?
2: Jestem z nich zadowolony. Czy bym powiedział, że moje najlepsze wakacje? Nie, ale jest to jakieś kolejne doświadczenia i myślę, że zapamiętam na pewno po raz kolejny.
1: No, genialnie. Ja w takim razie powiem od siebie, że jestem... O, widzę, że już tutaj piszecie, a ja wrzesień na 5 dni nad Bałtyk, bo reszta w robocie. Pozdro. Pozdrawiamy,
2: no
1: również.
2: I mamy nadzieję, 15, że jest ciepło nad
1: 516.
2: Bałtykiem.
1: Oby było. Życzymy ci dobrej pogody. No i co? My w takim razie was na chwilę zostawiamy, ale powrócimy niebawem na...
2: 7.23, All My Feelings, Beth Tanner, Polena w Radio Campus.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Mamy godzinę 7:30. Wiadomości przygotował dla Was Kuba Woźny.

0: ocalał od strony Ukrainy w pobliżu separatystycznego Naddniestrza. Po 10 minutach powrócił tą samą trasą. Także wczoraj służby obronne Rumunii ogłosiły alarm dla północno-wschodniej części okręgu Tulcza, w północno-wschodniej części kraju. Przekazane zostały informacje, że radary rumuńskiej armii wykryły cel powietrzny w pobliżu granicy z Ukrainą. Jutro 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. O 12.00 zaplanowano uroczystości na Bemowie przy pomniku bohaterskim obrońcom przedpola Warszawy. O 14.00 odbędzie się złożenie kwiatów przed Urzędem Dzielnicy Targówek. Obchody rocznicy będą też na Ursusie przy cmentarzu na ulicy Elżbiety Rakuszanki czy na, Ursynowie w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Możliwe są krótkotrwałe utrudnienia w ruchu w pobliżu tych miejsc, jednak nie są przewidziane znaczące zmiany. 31 sierpnia to dla uczniów ostatni dzień wakacji. Jutro zaczyna się nowy rok szkolny, a wraz z nim szereg zmian. Do szkół podstawowych wprowadzony będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów, a moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym będzie nieobowiązkowy. 22 września zacznie się pilotaż państwowego e-dziennika, a szkolnictwo zawodowe poszerzy się o 11 zawodów. Chodzi m.in. o agroogrodnika, technika optyki okularowej czy asystenta florystycznego.
1: Korki.
2: Nie no, moi drodzy, jeśli to mają być korki, no to nie możemy tak tego nazwać. Na pewno, jeśli byśmy mieli jakieś bingo, no to wiadomo, że i tak powiemy o S8, i tak powiemy o Wisłostradzie czy ścisłym centrum, tylko te miejsca akurat, jeśli mówimy o korkach, nie byłyby punktowane w bingo, więc ogólnie jest dobrze, powoli zaczynają się robić problemy, ale naprawdę powoli, jeśli wjeżdżamy od strony Chłomianek czy od Błonia, więc to są te newralgiczne punkty, ale jak na razie i tak jest dobrze.
1: Pogoda.
3: Powiem ci, że właśnie się dowiedziałem, że jest takie powiedzenie, że jaki ostatni dzień sierpnia, taki cały wrzesień. No i ja bym powiedział, że wrzesień to będzie istny kogel-mogel, czyli misz-masz, bo mamy w tej chwili 19 stopni, wychodzi słońce, jest pochmurno, ale dzisiaj będzie przewaga chmur, będzie dość ciepło, bo do 25 stopni, ale również mogą pojawić się opady, więc naprawdę kogel-mogel, a kto dzisiaj rano wstał, ten naprawdę mógł jako jedyny ujrzeć słońce.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kapitan Poranek.
1: Foo Fighters w Radio Campus. No i powiem wam, że ja się obudziłem przez ten singiel i ja już czuję, że słońce właśnie tutaj przygrzewa i jest coraz cieplej. A Damian zasnął, kurczę, ja to, no widzicie, jeden się budzi po to, żeby drugi mógł spać. Może u was też jest taka sytuacja, ale za 19 minut godzina 8, więc już ptaszki wstały, my wstaliśmy, Damian też już się budzi, już go tutaj nogą pod stołem kopię, żeby wstał, żeby się ogarnął.
2: Tak, już jestem, śnił mi się Londyn, bo jeden słuchacz nas napisał, jak ślicznie mi Londynem zaleciało.
1: 601. Halo, halo, tu Londyn, ale
2: tak,
1: tutaj...
2: Siemaneczko.
1: Tutaj Warszawa, nie Londyn. No i słuchajcie, a propos Warszawa, a propos Polski, trochę bardziej swojsko. Zobaczyłem, Damian, na socialach, jak sobie poranne scrollowanie robiłem, że jedna z marek takich smartfonowych sprzętów ogólnie elektronicznych AGD zrobiła konkurs. Każdy ma smartfon i każdy też czasami potrzebuje mieć nowy smartfon, ale żeby ten nowy smartfon wygrać, to zrobiła konkurs ta marka, żeby, uwaga, zrobić najbardziej polskie zdjęcie, jakie tylko można sobie wyobrazić, wysłać to najbardziej polskie zdjęcie do tej marki, no i wtedy oni wybiorą i opublikują te najfajniejsze zdjęcia polskie i może właśnie jedno z tych zdjęć wygra. No i Damianie, gdybyś miał chęć zdobycia nowego telefonu, nowego smartfonu i właśnie musisz zrobić najbardziej polskie zdjęcie, jakie by to było zdjęcie?
2: Ja jestem chyba trochę staroświecki, bo to już trochę przeminęło, ale myślę, że żebym zrobił przykut
1: słowiański.
2: Na rybach. Na rybach jeszcze bym był, albo przynajmniej w takim stroju rybackim, a przy okazji bym wcinał jakieś, nie wiem, na talerzu miał jakieś pierogi chyba
1: i tak bym zrobił. I ze szczupakiem byś zrobił zdjęcie?
2: Nie, wystarczy ten klimat, że gdzieś wędka jest jakaś coś, albo ja sobie siedzę na tym krzesełku, nie wiem, a już nie, wtedy nie mogę mieć przykuca znowu.
1: To nie wiem. Ja też tak słowiańsko, chociaż nie wiem, czy tak mogę powiedzieć,
2: ty,
1: ale...
2: albo wakacje są nad Bałtykiem i parawan.
1: Zdecydowanie. No. Tu od razu wiesz, co mam przed oczami? Taco Hemingway z singlem Gelato. Gdzie lato? Aha. Tam były na teledysku parawany, taki typowo staropolski
2: już
1: teledysk.
2: Nie pamiętam tego.
1: No, słuchacze, może nam... Też rozmawialiśmy o singlach, które się kojarzą z ostatnim dniem wakacji. Ja mówiłem o Samsonie, że jest taki singiel Ostatni dzień wakacji. Deszcz na betonie już słuchaliśmy, może i Gelato puścimy, zobaczymy. Ale słuchacze, to przede wszystkim do was pytanie. 886-971-971 i WhatsApp. Piszcie, dzwońcie.
2: Najbardziej polskie zdjęcie, ale
1: najbardziej
2: jakie twoje
1: polskie zdjęcie
2: w takim razie?
1: Ja albo schabowy na takim stole obitym ceratą u babci na wsi, ewentualnie na trzepaku, ale szczerze ci powiem, to może i trochę takie dziwne i bardzo dziwnie śmieszne, ale obecnie kaucja albo torebki z kaucjami i kolejka przy, wiecie, już nie po chleb, jak nie wiem, 50 lat temu i kiedy na półkach jest ocet, tylko teraz garści kaucyjnych butelek i kolejka do tego, jak to się mówi, butelkomatu. No, przyznam, że teraz to też jest bardzo polskie w ostatnim czasie.
2: Kiedyś bym zrobił pewnie zdjęcie sandały i skarpety, ale na przykład ja uważam, że już teraz nosi się częściej coraz bardziej skarpety i klapki i tak dalej.
1: Moda na pewno się już bardzo, bardzo przenika i jest bardzo różnorodna. Dobra, czekamy na wasze odpowiedzi. Tak. Najbardziej polskie zdjęcie. Możecie nam wysyłać oczywiście.
2: 514 już wysłał zdjęcie swojego kota, który robi jakiś przykuc po prostu i koci słowiański przykuc to jest.
1: Mam nadzieję, że to nie AI.
2: Ja myślę, że jakbym był jurorem, to byś na pewno wygrał ten konkurs.
1: Za 15 minut godzina 8. Wysyłajcie do nas najbardziej polskie zdjęcie. A teraz Fisze Made i Tyle śladów w Radio Campus.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie

cel. Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście?

0: Let me go.
1: Crash and Burn tutaj był z nami, a teraz już my jesteśmy. 7.54, za chwilę 8. No i co, idziemy dalej konwencją najlepszego polskiego zdjęcia, które może wygrać smartfon. My nie rozdajemy smartfonów, a jesteśmy ciekawi, co takiego wymyśliliście. I wysyłacie zdjęcia i dostaliśmy model LAI tym razem. No i co tutaj widzisz?
2: To jest wszystko. Tu są pierogi, jest jakieś takie wiejskie podwórko, bardzo stary samochód, jeszcze jest tutaj oflagowanie z tyłu, nie ma lipy, też polski tekst taki w sumie.
1: Tak, na maluchu to wszystko. Ogólnie to się tak charakteryzuje, że bardzo dużo elementów tu jest zrobionych, chociaż ja uważam, że trochę przerysowane, czyli jest jakiś ogóreczek kiszony, przykuc, wiadomo, jest tutaj jeszcze butelka czegoś mocnego.
2: Ale bardziej mi się podoba to drugie zdjęcie. Polonez Karo Plus. To jest auto, słuchajcie, takiego auta chyba na oczy jeszcze nie widziałem. Piękne, bordowe, mam nadzieję, że nie zabijecie mnie, bo to chyba jest bordowy albo ciemnobrązowy. Znam się na kolorach czterech, więc widzę tutaj jeden z czterech. Jest bardzo ładny, stare auto i bardzo polskie.
1: Tak. I 601 wysłał nam tego Poloneza, podpisał to. Nic bardziej polskiego już dziś nie zobaczycie. I czy wy się z tym zgodzicie, z naszym słuchaczem, że nic bardziej polskiego już nie da się zobaczyć niż Polonez Karo Plus 98 rocznik.
2: A za 4 minuty nic bardziej polskiego jak prosto z Polski wiadomości sportowe w Radiu Campus. Czekajcie.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
0: Reklama.
2: Za moment godzina 8, a więc sportowe wiadomości przygotował dla Was Kuba Woźny.
0: Sportowy kampus.
3: Reprezentacja Polski wygrała memoriał Huberta Jerzego Wagnera, pokonując Francję 3-1. Wcześniej nasi reprezentanci wygrali ze Słowenią 3-2, a także z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 3-1. Wygrana w memoriale to ostatni etap przed Mistrzostwami Europy, które zaczną się już 9 września. Gospodarzami turnieju będą cztery kraje: Bułgaria, Finlandia, Rumunia oraz Włochy. Dziś o 18:00 reprezentacja Polski zagra z Portugalią o ćwierćfinał Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet. Nasza drużyna świetnie spisała się w fazie grupowej. Wygrała grupę A, pokonując kolejno Węgierki, Łotyszki, Słowenki, Niemki i Turczynki. Widzew Łódź przegrał z Lechem Poznań 2-3 w niedzielnym meczu Ekstraklasy. W doliczonym czasie spotkania zwycięski gol dla Lecha zdobył Luis Palma. Piłkarz posłał piłkę do pustej bramki, po tym jak bramkarz drużyny przeciwnej, Bartłomiej Drągowski, źle trafił w piłkę przed polem karnym.

0: Ambos.
1: Same sztosy.
2: Tutaj jest bardzo fajnie, jest pełno lasów, jezioro, a tam było, jak była taka rzeczka i to była tak zanieczyszczona.
3: Mi się jeszcze podobają pomosty na jeziorze, bo bardzo trudno wejść na środek.

0: się bardzo podobają.
1: Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku. Jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są. Różne tam kryjówki są, robię sobie, jest bardzo fajnie. Teraz już tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski

0: 8:09, Spa House, Marcin Krupa już dobiega końca, a my zatem się ponownie witamy z wami i słuchajcie, wszyscy mają jakieś swoje pasje, swoje hobby, a w Hollywood bardzo zdarza się często, że ktoś ma takie trochę podwójne życie i nie mam na myśli tutaj plotkarskiego tematu, tylko to, że Tom Hardy, znany wam chociażby z Peaky Blinders albo z Legenda, albo jeszcze z Venoma, ten oto aktor i ze Strefy Gangsterów, też świetny serial, i ten aktor właśnie pod pseudonimem Frankie Pulitzer w końcu wyjawił swoją tożsamość i wydał swój długo wyczekiwany debiutancki album hip-hopowy. I co jest ciekawe z tego wszystkiego, w nagraniach wzięły udział też duże ksywki, takie jak Busta Rhymes czy Method Man. No i Tom Hardy oczywiście z racji tego, że wywodzi się z kina, no to mnóstwo nawiązań do popkultury, do kina, do różnych aktorów, różnych światów, reżyserów i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że to całkiem spoko sprawa i co jest ważne, on przez lata się przygotowywał do tego, żeby rapować.
1: A myślisz, że to może na przykład takie marzenie z dzieciństwa miał, żeby wystąpić na scenie, bo nie wiem, czy tak miałeś, ale ja na przykład tak miałem i myślę, że wiele osób też tak mogło mieć, żeby jako za dzieciaka marzenie, żeby wystąpić na scenie. Miałeś takie marzenie?
0: Chyba tak, trochę tak, lubiłem. Bałem się takich rzeczy, a jednocześnie chciałem takich rzeczy, ale tak, no zgodzę się z tym, może tak, ale on też, Tom Hardy akurat konkretnie też jest taki opryszkowy trochę, więc taki opryszek, on tak wygląda trochę, więc pasuje też trochę mi do rapu, bo w tym amerykańskim wydaniu trochę.
1: Czyli do takich trochę ulic brudniejszych i szerokich spodni, tak, no. Czapce założonej tył naprzód. No, ja nie wiem, czy Will Smith jest z Hollywood?
0: No, nie wiem.
1: Ale na pewno jest kojarzony z filmu...
0: W sensie tak, Bad, no teraz już jest, no. Teraz jest Hollywood, to jest...
1: No, oczywiście.
0: Will Smith, no może już nie jest po tym policzku na Oscarach, ale...
1: Ale na pewno w muzyce też maczał swoje paluchy. Z filmu Bad Boys czy Faceci w Czerni możecie go kojarzyć, a może kojarzycie go z Mistrzostw Świata w piłce nożnej z 2018 roku z Rosji. Wtedy singlem takim oficjalnym było Live It Up. No i właśnie poza Nicki Jam i Era i Strefy mogliście tam usłyszeć Willa Smitha. No właśnie, on też maczał swoje paluchy w muzie i dalej do tej pory coś tam jeszcze tworzy. Starsze kawałki to też Getting Jiggy With It, Miami czy Men in Black. To oczywiście też jest powiązane z filmowymi jego doświadczeniami. I też od razu a propos mundialów czy piłki nożnej, przypomina mi się holenderski piłkarz Memphis Depay. On do tej pory jest aktualnym piłkarzem, gra w piłę nożną i dalej tworzy muzę. On tworzy już od kilku ładnych lat również hip-hop i dalej jest tym hip-hoperem.
0: Jest też w sporcie na przykład siatkarz francuski Erwin Ngapet i też łączy życie siatkarze z rapującym życiem, no. Nie chciałem tak to ująć, ale już tak ująłem to.
1: Inni z kolei, może nie hip-hopowo, ale gdzieś przenikają się do teledysków, na przykład Jeremy Socha, na propos koszykarzy, wielokrotnie w Polsce widziany choćby w teledyskach Okiego. No może wy, słuchacze, znacie jakiś, czy nawet może i polityków. Pamiętamy naszego prezydenta, który Hot 16 Challenge nagrywał. Można i z polityką mieszać. Czy może wy znacie kogoś, który miesza światy muzyczne z lifestyle'em, aktorstwem, polityką? Myślę, że takich osób troszeczkę możecie znać. A może właśnie kojarzycie Willa Smitha czy innych piosenkarzy, którzy w Hollywood też coś śpiewali, robili.
0: No, a w Polsce oczywiście jest też na przykład Nigdy nie będzie takiego lata Bogusław Linda. To może się bardzo nam skojarzyć z polskim aktorstwem i piękną piosenką. Także 8:14 i teraz będzie Saturn Baobei.

0: poranek.
1: Dance, dance, dance, Barry Can't Swim. Taki singiel mieliście okazję słuchać 20 minut po godzinie 8 na 97,1 FM. My czytamy od was SMS-y, które cały czas możecie pisać do nas 886-971-971, a także na naszym WhatsAppie. I tutaj mamy jedną z wiadomości. Rozmawialiśmy o tym, o jakichś takich lifestyle'owych postaciach. Mówiliśmy o Will Smith, który był właśnie w aktorstwie, ale też i w muzyce. No i piszecie do nas, na przykład Keanu Reeves ma swój dalej zespół rockowy, gra na gitarze. Arnold Schwarzenegger został gubernatorem Kalifornii, a Donalda Trumpa myślę, że wszyscy możecie kojarzyć z epizodu Kevin Sam w domu. Oglądałeś Kevin Sam w domu,
2: Oglądałem,
1: Damian?
2: Oglądałem, ale od pewnego czasu, jak oglądam już, to za każdym mówię razem, że u Kevina był prezydent Stanów Zjednoczonych. No to od pewnego czasu. Tak, ale to też jest ciekawe, że są postacie, jak tam, nie wiem, no, za dziecka się na przykład oglądało, nie zwracałoby się na to uwagi, nie? A potem gdzieś tam idziesz w świat dalej, patrzysz i mówisz, o kurczę, to jest Donald Trump. Nie? Na 3 sekundy czy 15 sekund był w filmie. Ja lubię w ogóle takie crossovery, chyba tak się na to mówi. Też bardzo popularne to jest w serialach, sitcomach na przykład, nie wiem, Jak poznałem waszą matkę, albo nie wiem, W przyjaciołach kiedyś przychodzi przecież sobie i aktor Bruce Willis na przykład był w przyjaciołach, o, taki najbardziej znany, pamiętam. No tak, no ale co masz tutaj jeszcze dla nas?
1: Piszecie o Fabiańskim. Fabiańskiego nie wiem, czy ty kojarzysz, on nie dość, że aktorstwo i rap, i muzyka, i nawet jeszcze tańczył. Słyszałeś, że tańczył w ostatnim roku?
2: Gdzie? Pewnie w jakimś tańcu, tak?
1: Tak, dokładnie, w tym show, gdzie również... O, Saful! Saful z Dixon 37.
2: O, tak, to najbliższy chyba, nie? Będzie
1: dokładnie.
2: Taki...
1: grał w Ślepnąc od świateł. Był też również w Tańcu z Gwiazdami właśnie w tej samej części, co był Fabiański.
2: I on nawet poszedł bardziej w tę stronę, nie? Że z tej muzyki to się trochę ewakuował.
1: Powiem ci, że w ogóle Saful tutaj był w Radio Campus i mówił o tym, zaczynając tą edycję Tańca z Gwiazdami, że napisał w ogóle piosenkę i on do tej piosenki tańczył w Tańcu z Gwiazdami. To też jest niesamowita historia. Mm. Powiedział, że długi czas miał taką przerwę od rapowej muzyki i faktycznie nie zrobił takiego rapowanego kawałka, ale do niego zatańczył i dla mnie to też jest niesamowita i bardzo fajna historia. No oczywiście do takiego show telewizyjnego, no to już w ogóle idealnie pasowało.
2: No. W Nowym Jorku Kevin Sam był Donald Trump. W Nowym Jorku, a nie w tej pierwszej części, czy w tym też?
1: W Nowym Jorku, tak? Jak on był tym wielkim hotelu.
2: Okej, okay. no to tak.
1: A jakbym ci zaśpiewał, ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz, to byś wiedział, o co chodzi?
2: No, Franek Kimono, no,
1: tak.
2: Też tutaj piszecie.
1: Podpowiadacie nam, no. Że jeszcze nie zapominajmy o Franku Kimono. Piotr Frączewski, oczywiście. A, Piotr Frączewski też z Unawezą, to było 2 lata temu. Wydał taki singiel. Dobra, ja szybko muszę go sprawdzić, jak
2: to
1: on się nazywał.
2: Sprawdzaj, a ja powiem wam, drodzy słuchacze, kiedyś miałem taką rozkminę i to od razu skonfrontowałem tę myśl z moją koleżanką, bo uważam, że Piotr Frączewski jest gościem, który mógłby zawrócić dziewczynie w głowie samym swoim głosem. On ma tak dobry głos, że on ludziom po prostu może mącić w głowie tym głosem.
1: Zdecydowanie, jeszcze z rodziny zastępczej. Kojarzę Piotra Frączewskiego, stary serial, pamiętam, oglądałem jak byłem dzieckiem, jeszcze się wtedy nie miało jakichś takich dodatkowych streamingowych platform, to leciało to, co było w telewizji nadrane.
2: To się nie miało dodatkowych kanałów, stary.
1: Dokładnie, miodowe lata, pamiętasz miodowe lata?
2: No, genialne to było.
1: Niesamowite.
2: Co jest Norek, mają kiełbasę?
1: Tadzik, na górę, tadzik! Może wy pamiętacie jeszcze takie seriale, no, powiem wam szczerze, miodowe lata, no tutaj naprawdę na słodko polecieliśmy.
2: A masz ten singiel, czy nie?
1: Tak. Piotr Frączewski, powiedz mi jak, to jest singiel właśnie o tym, żeby być tu i teraz. Mamy go w Radio Campus i myślę, że za parę chwil może nawet wam go zagramy, żeby sobie przypomnieć na ten nadchodzący tydzień, jak to właśnie powinno wyglądać i jak można podchodzić do takiego nowego tygodnia, myśleć o tej chwili. No widzę, że Damian tutaj kombinuje, żeby wam
2: dobrze.
1: Już zagrać.
2: No i dobrze, powiedz mi jak, dobry Kuba Galiński i Piotr Frączewski
1: w Radio Campus.

że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak.

jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być. Nieśmiertelnością.

0: Iści i Kuba Woźny już jest przygotowany na serwis.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Atak USA na wyrzutnię rakiet w cieśninie Ormus. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Od 3 września nowi kierowcy kategorii B będą mieli okres próbny.
1: Wiadomości.
2: Stany Zjednoczone zaatakowały wyrzutnię rakiet w cieśninie Ormus. Atak amerykańskiego wojska nastąpił zaledwie kilka dni po tym, jak administracja Donalda Trumpa zapowiedziała, że skupi się

0: na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. O 19:00 przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich spotkają się mieszkańcy stolicy i przyjaciele uczestniczki powstania, by wspólnie oddać jej hołd. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Od 3 września nowych kierowców kategorii B będzie obowiązywał okres próbny. Wynosi on 2 lata dla pełnoletnich i 3 lata dla 17-latków, ale nie dłużej niż do ukończenia 20 lat. Przekroczenie 12 punktów karnych będzie się wiązało z obowiązkowym szkoleniem praktycznym. 20 punktów w pierwszym roku może skutkować cofnięciem prawa jazdy. Krzysztof Stanowski zatrzymany przez drogówkę za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym. Dziennikarz został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł i 13 punktów karnych. Zatrzymano mu też prawo jazdy na 3 miesiące. Patrol zatrzymał go w Odrowążu w województwie świętokrzyskim, po tym jak poruszał się samochodem z prędkością 110 km na godzinę, gdzie limit prędkości wynosi 50 km na godzinę.
1: Korki. No wam na pewno prawie jazdy nie zabiorą na S8, bo już coraz ciężej na niej będzie się rozpędzić ze względu na to, no, że już się korkuje. No i co? Tutaj mamy na pewno stawki już zapchane w kierunku Wisłostrady, jakbyśmy chcieli tutaj na Wybrzeże Gdańskie jeszcze sobie zjechać też. I tutaj po drugiej stronie Wisły akurat jest w miarę luz, więc ludzie mają spokój. I jeśli mówimy jeszcze o tutaj takich pozacentrowych miejscach, no to jest Towarowa, zapchana, Leszno, Górczewska, tak naprawdę u swojego szczytu aż do końca są problemy z tym wszystkim. Jeśli mowa o wjazdach, najgorzej tutaj wygląda jak na razie Ożarów Mazowiecki, Łomianki i Piaseczno trzeba też mieć tutaj na uwadze, że ciężko jest wjechać też nawet do Piaseczna.
2: Pogoda. Powiem wam tak, spieszmy się kochać słońce, tak szybko zachodzi, bo słońce jeszcze jest nad warszawskim niebem, ale po południu będzie pochmurno. W tej chwili mamy 21 stopni, dzisiaj maksymalnie 25 stopni. Pamiętajcie, że wieczorem mogą pojawić się przelotne opady. Mamy godzinę 8:35 zaraz i za moment również będziemy dzwonić do Bartka Adamowicza, do zwycięzcy eliminacji WBW. Będziemy dzwonić do tego finalisty.
3: Akademickie Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: Poczekajcie chwilę. 8.41 właśnie wybiła, więc z nami już jest Barty, który wygrał sobotnie eliminację do finału WBW, które miały miejsce w Warszawie w klubie Oczki. Siema Barty.
2: Witam serdecznie i witam wszystkich słuchaczy.
1: Słuchaj Barty, jak się czujesz z tym, że w nowej formule eliminacyjnej, bo kiedyś to było 7 turniejów eliminacyjnych, 8 dzika karta pozwalała wejść do wielkiego finału, a teraz macie 4 próby eliminacyjne, wygrałeś te w Warszawie od razu start sezonu, no po prostu piękne uczucie, spodziewałeś się takiego rezultatu, jak się czujesz na tej scenie freestyle'owej, bo pokonałeś między innymi Rehe, który z waszego młodego pokolenia, naszego w sumie młodego pokolenia, jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych freestyle'owców.
2: Tak, Rehe jest na pewno bardzo dobrym zawodnikiem. Ja jestem oczywiście bardzo szczęśliwy, no nie ukrywam, że to był mój cel, żeby awansować do finału w tym roku. No nie jest to co prawda już pierwszy raz, kiedy awansuję, ale mój poprzedni finał, no nie mogę go uznać za udany. No i po prostu zależało mi na tym, żeby awansować jeszcze raz. Masz rację, ta formuła jest obecnie taka, że są tylko 4 eliminacje, także trzeba było się na pewno bardzo spiąć i jestem zadowolony, że już tak naprawdę mam to za sobą.
1: Słuchaj, Samerak, Rehe, Pejty, Bonazinho, to byli twoi przeciwnicy w tej eliminacyjnej formule. Powiedz mi, z kim najciężej ci przyszło walczyć, bo naprawdę mocne tam są ksywy, tak samo jak Pejty, bardzo finezyjny Bonazinho. Powiedz mi, no z kim było najciężej dla ciebie?
2: Myślę, że z każdym była ciężka walka. Najlepsze jest to, że sam sobie to trochę zrobiłem, bo wychodząc z eliminacji z pierwszego miejsca, wybierałem sobie tak naprawdę drabinkę i to ja uznałem, że tam będę walczył z Bonazinhem. Myślę, że najciężej było na dobrą sprawę z Rehą, bo tam już, no powiedzmy, było dużo zmęczenia. W klubie to oczywiście wszystko trwa dużo dłużej. Czułem, że mogło mi trochę zabraknąć pary, ale ostatecznie udało się dowieść. Także no, jestem zadowolony z tej walki mimo wszystko.
3: A Barty, powiedz mi, czy to jest na przykład tak jak z piłką nożną, że trener przychodzi do szatni i mówi: słuchajcie, na tapecie dzisiaj mamy Real Madryt, on gra tak, tak i tak, musimy, a my musimy zagrać tak, tak i tak, żeby ich, wiesz, ofensywę gdzieś tam odepchnąć. I czy we freestyle'owych walkach też tak masz, że trochę znasz już karty swoich zawodników i wiesz, czym oni mogą cię zaskoczyć?
2: No słuchaj, w pewien sposób to wygląda. Ogólnie mówi się, że obecnie freestyle'owcy są schematyczni, że wszyscy tak naprawdę nabijają o tym samym, ale my, gdy obserwujemy siebie nawzajem, no to wiemy, że możemy się po kimś spodziewać danego stylu albo danego sposobu tak naprawdę nabijania lub obrażania. Więc na dobrą sprawę, no to przygotowujemy się w pewien sposób mentalnie, jak kogoś ukąsić, no i w sumie no, wygląda to tak, jak mówisz.
1: No i wrócimy jeszcze do rozmowy, pogadamy z Bartym, który awansował do wielkiego finału WBW jako pierwszy. Zostańcie z nami, dzisiaj teraz będą feromony na antenie Radia Campus.

0: 8.48 w Radio Campus. Bartek Adamowicz, czyli zwycięzca eliminacji WBW. Barti jest pierwszym finalistą właśnie WBW. Dalej na antenie. Elo, elo, słyszymy się dalej, co nie? Barti? O, Barti nam chyba zasnął. Czy już jest?
1: Barti, nie rozdam
2: tego.
1: Jestem. Jest, wrócił. Mamy to.
2: No już mówię do mikrofonu z 3 razy, że jestem, no ale w końcu przeszło.
0: Słuchaj, dzisiaj 31 sierpnia, jutro 1 września, więc byłeś tutaj do tablicy już 3 razy wywoływany, ale dobra, jest. Nie będziesz używał nieprzygotowania, rozumiem.
2: No tym bardziej, że do szkoły już nie chodzę.
0: No my również, chociaż właśnie tutaj nostalgiczny dzień, mamy taki ostatni 31 sierpnia. Może dla ciebie też jest nostalgiczny, co? Mimo wszystko.
2: No teraz myślę, że będzie, ale to względem właśnie tego weekendu bardziej, nie przespanej nocy. Także bardziej już pod tym względem patrzę niż pod względem szkoły, mam wrażenie.
0: Adrenalina dalej trzyma. Powiedz mi, jak jesteś już na scenie i walisz te freestyle'owe punchline'y, czy zawsze w kieszeni masz jakieś takie przygotowane jokery, albo w ogóle wcześniej myślisz, czy to naprawdę jest taki freestyle, że wychodzisz pusto w głowie, słuchasz tego, co robi twój przeciwnik i wtedy walisz punchline'y?
2: Ja uważam, że każdy freestyle'owiec powinien mieć duży zasób, powiedzmy, skojarzeń, który będzie w stanie użyć podczas bitwy niezależnie od tematu. No jest to tak naprawdę kluczowe, ale no nie ukrywajmy, że w obecnych czasach, gdy wiele tematów już zostało przemielonych, zdarzają się również takie wersy, które ludzie przygotowują. Ja jestem zawodnikiem, no powiedzmy, no nie jestem LeBronem Jamesem, no jestem dosyć niski i bardzo często spotykam się z punchline'ami właśnie względem mojego wzrostu, więc tak, czasami się zdarza, że wiedząc, że coś takiego dostanę, no to przygotuję jakąś tam odbitkę, no jestem w stanie to stwierdzić.
1: No powiedz mi, bo wielki finał będzie w listopadzie, no i teraz tak naprawdę nie musisz, no wiadomo, nie musisz jeździć na inne bitwy, no po co, znaczy możesz sobie jeździć jako widz. Ale powiedz mi, jak w takim razie zamierzasz się przygotowywać do tego listopadowego finału? Czy rzeczywiście zwycięstwo na pierwszych eliminacjach jest plusem, no bo nie masz tego, tej bitewnej ścieżki, która jest przez następne 2 miesiące?
2: No słuchaj, jest to dobre pytanie, bo wcześniej nie miałem do czynienia z czymś takim. Zwykle musiałem walczyć tam dużo dłużej w tych eliminacjach, a nie zawsze udawało się wygrywać. Ale w tym roku mam jeszcze finał Wrocławskiej Ligi Freestyle oraz finał Trójmiejskiej Ligi Freestyle, bo po prostu jeździłem przed WBW i startowałem w tych wydarzeniach. Także myślę, że tam po prostu się rozgrzeję. Ewentualnie będę jeszcze startował u siebie w Poznaniu, w Poznańskiej Lidze Freestyle. Także no, mam jakieś możliwości. Myślę, że tam się przygotuję odpowiednio.
0: Czytanie książek podobno jest dobre na wzbogacanie swojego słownika osobistego. Czy ty masz, Bart, jakieś sposoby, żeby swój słownik freestyle'owy albo taki ogólny gdzieś wzbogacać?
2: Na dobrą sprawę ja często słucham jakichś tam podcastów, raczej...
0: Radio Campus głównie,
2: aż tak
0: pewnie.
2: Nie czytam. No słuchaj, Radio Campus to ja codziennie 24 na dobę akurat.
0: Klasa. Słucham.
1: No. Najlepsze punchy, no, najlepsze inspiracje.
2: No, ale jeśli przypadkiem nie słucham Radia Campus, to się zdarzy jakiś tam podcast. Wiesz, to ten zasób słów mi się wydaje, że akurat może nie z książek, ale na co dzień również słucham, operuję słowem i myślę, że z tym akurat nie ma takiego problemu.
1: Dobrze, a powiedz mi jeszcze na koniec, Barti, jak ocenisz w ogóle poziom eliminacji? Jest to otwarcie sezonu, więc to jest też ciekawe. No, 20. edycja, więc też ona ma taki ciężar, żeby udowodnić, że te wszystkie lata to nie są już czasy zamierzchłe, tylko wciąż WBW ma silny, solidny argument. Jak ocenisz właśnie przez pryzmat tego te eliminacje?
2: Ja ci powiem szczerze, że akurat na tych eliminacjach skupiałem się tylko na sobie. Słyszałem różne opinie. Niektórzy mówili, że eliminacje były bardzo fajne, inni tam ze środowiska mówili, że poziom był dosyć niski. No ja nie mam też wpływu na innych zawodników. Ja robię tak naprawdę wszystko, żeby mój poziom dowoził. I no też rozumiem opinię niektórych ludzi, którzy no, są trochę znudzeni formułą, ale też WBW robi wiele, żeby urozmaicać, tak? Wprowadzono nowe konwencje, tak jak storytelling, czy kickback, czy też nawijanie pod obrazki, także no, jest dużo urozmaiceń, które testujemy.
1: No dobrze, Barty. W takim razie gratulujemy ci jeszcze raz jako pierwszy finalista. To jest super osiągnięcie, no bo wszyscy tutaj byli, żeby z tobą rywalizować, bo nikt jeszcze do tego finału się nie dostał. Gratulacje i co? Powodzenia w wielkim finale w takim razie.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Yo, yo, powodzenia.
1: Dziękujemy. A teraz będzie Take the Night na antenie Radio Campus. My wracamy po wiadomościach.

0: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Wejdź na festiwalfotoforma.pl. Tylko do końca sierpnia zgarnij tańsze bilety Early Birds i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama.

0: Pan se w dymie?
1: W przegrzanej głowie i w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem wy...

0: 9:04. Poranek.
1: 9:04 i teraz tak, mieliśmy być po wiadomościach, to powiedziałem, ale widzicie, no szczęśliwi czasu nie liczą.
2: No mamy się dla was po prostu wiadomości teraz, tak jakby nie oceniajcie, słuchamy, tak nie oceniamy.
1: Ja się budzę dopiero po godzinie 10, więc...
2: To ty tak ziewałeś, tak przed chwilą? Tak. Co było słychać?
1: Chyba
2: no
1: tak.
2: Widać, nie?
1: No dobrze, słuchajcie, na Węgrzech wydarzyła się taka sytuacja, że 24-letni gość pod wpływem alkoholu uprowadził lekki samolot Cessna i skierował ją w stronę elektrowni jądrowej w Paksu. I wyobraźcie sobie, że on chyba za bardzo GTA już żyje, bo który wychodzi chyba w listopadzie, bo już cały marketing wszystko zrobił tak, ustawił tak, żeby pół świata się interesowało GTA. A gość GTA zrobił w realu. Po prostu wzbił się w powietrze kradzionym lekkim samolotem, wleciał w tę przestrzeń powietrzną nad elektrownią jądrową i zareagowało wojsko. Co więcej, gość wylądował po kilku minutach awaryjnie w jakichś tam chyba słonecznikach i nic tam nikomu się nie stało, jeśli mowa poza tym gościem. I wiadomo, służby zareagowały, myśliwce go tam gdzieś namierzyły. Tak, myśliwce tam były, dosłownie. Jest komunikat, że myśliwce zlokalizowały uszkodzoną maszynę i pozostały nad miejscem zdarzenia do czasu przybycia z innych służb. Czajcie, nie? 24-latek. Dalej jest tak, że po porzuceniu maszyny ten chłopak wybiegł, poszedł sobie drogą jakąś tam, sprawiał wrażenie zdezorientowanego. Ktoś chciał mu udzielić pomocy, a chłop normalnie wsiadł do auta i próbował jeszcze ukraść to auto i odjechać. Ale świadkowie zapobiegli tej kradzieży, no i ten chłopak już złapany powiedział, że był tak pijany, że nie pamięta próby kradzieży samochodu. No wyobrażacie sobie taką historię?
2: Nie grajcie, błagam, w GTA. No, nagraliście się w gry i potem takie sytuacje się dzieją. Nie, no żartuję, grajcie, ale pamiętajcie, że to tylko gra i nie przynoście tego w realia, bo to niebezpieczne.
1: Ile on miał gwiazdek, stary? Jakby wsiadł do tego samolotu, leciał nad przestrzeń jądrową, no to chyba z automatu piątka.
2: Pięć gwiazdek.
1: Jakieś myśliwce tam zaczęły latać.
2: Ale powiem ci, że GTA bawi i uczy, bo to nowe GTA, które już niedługo będzie ujrzeć światło dzienne, podobno tam ludzie będą uczyć się, jak żyć w związkach. Że normalnie będą kłótnie, będą jakieś takie dochodzenia i to ma na celu właśnie nauczenie w realiach, jak zachowywać się. No to myślę, że to jest to, czego możecie tam akurat się nauczyć albo gdzieś zainspirować. Raczej pięciu gwiazdek nie szukajcie w życiu takim normalnym, realnym.
1: No nie, pięć gwiazdek nie, ale...
2: Ja ci jeszcze powiem lepszą sytuację. Ja wygooglowałem coś takiego, że teraz jak wchodzicie na sociale, to lepiej uważajcie, w co klikacie, bo przez przypadek możecie sobie zamówić mumię.
1: Jak to mumie?
2: No mumie, słuchaj, no podobno Stratford opublikowało, University of Stratford, takie badanie International Journal of Cultural Property i wynika z tego, że coraz bardziej kwitnie czarny rynek związany z zabandażowanymi ciałami. Słuchajcie, to jest niesamowite, ludzie kupują fragmenty mumii. I to są tak zwane mummy unwrapping party, że masz taką rękę, nogę, owijasz ją z bandażu i jesteś po prostu ciekawy, co tam jest w środku. I to możesz kupić na wszystkich socialach, które masz pod ręką na telefonie.
1: To jest jak bitwa o garaże, tylko na czarnym rynku.
2: No ale to nie jest takie fajne, jak się wydaje, no bo to przecież jest bomba toksyczna i też właśnie to badanie ostrzega, że no po pierwsze to jest nielegalne i nie róbcie tak, w ogóle zgłaszajcie takie reklamy i takie ogłoszenia, a po drugie to jest bomba toksyczna, bardzo niebezpieczne, przecież to zmumifikowane ciało ma i przeróżne grzyby, które się podobno z powietrzem łączą, uaktywniają, no nie róbcie tak, bo sobie zaczadzicie całe mieszkanie, nie róbcie tak po prostu.
1: No dobrze. Dobrze, no ja na pewno nie zamierzam. Na pewno nie zamierzam tak.
2: Uważajcie, w co klikacie. To nie AI.
1: Tak, i nie kradnijcie też lekkich samolotów i nie wlatujcie tym bardziej tym kradzionym samolotem w przestrzeń jądrową, w przestrzeń elektrowni jądrowej, bo mogą pojawić się za wami, za waszymi plecami myśliwce.
2: 9:09 w Radio Campus. Feeling for you, Cassius. Teraz gramy.

0: Ayla kocha, lubi, szanuje 18 minut po godzinie 9. Ja sobie sprawdziłem, ile mniej więcej może kosztować wynajem 40 metrów w Warszawie. No i to jest taki koszt minimum 3300. No myślę, że dość sporo, szczególnie jak na taki studencki budżet, no ale ogólnie generalnie to jest bardzo dużo pieniędzy. I to jest w Warszawie, no stolica oczywiście, fajne standardy, ale myślę, że też świetnym pomysłem byłoby zamieszkać we Włoszech. No i we Włoszech możecie zamieszkać za 1 euro. Dokładnie 1 euro, tak to wygląda. Wystarczy, że kupicie dom. Ten dom faktycznie kosztuje 1 euro, ale jest haczyk, że musicie to mieszkanie wyremontować. W przeciągu 12 miesięcy musicie, od zakupu oczywiście, musicie stworzyć projekt. Ten projekt przedstawić dokładnie, jak to będzie wyglądało, a potem od zatwierdzenia macie 36 miesięcy na to, żeby ten remont się zakończył. No nie wiem, Damian, ty wybierasz mieszkanie w Warszawie za 3300 czy za 1 euro we Włoszech?
1: Wiesz co, myślę, że no właśnie ten haczyk tu jest, co nie? No bo fajnie to brzmi, kiedy możesz sobie kupić dom z działką za 1 euro, natomiast kiedy jesteś zobowiązany do tego, żeby zrobić w czasie remont, który zgaduję jest na tyle kosztowny, że kosztuje tyle, ile byś dał po prostu za dom, który już jest do zamieszkania gotowy, no to jest ten haczek, ale z drugiej strony, kurczę, no
0: na Sycylii, bo to jest na Sycylii.
1: Obszary też trochę wyludniające się. Ja ostatnio byłem na Sycylii swoją drogą, no to jest...
0: Zamieszkałbyś tam?
1: Nie zamieszkałbym tam na stałe, ale jeśli miałbym mieć dom w formie tego, żeby sobie móc pojechać tam na jakiś czas, posiedzieć, to tak, jak najbardziej, bo jakbym miał zasucho dla mnie, jest gorąco cały czas, tam trochę już widać, że ta temperatura dała w kość tej naturze.
0: Gdybym tylko miał 1 euro, to bym na pewno kupił taki domek.
1: Zrobimy kantor, ja mam tam 4 złote, to po niższym kursie, ale...
0: Super, dobra.
1: Sorry, ty masz 4 złote, ja mam euro.
0: To kupujemy domek, ale no. Powiem ci, że taka inwestycja w tym momencie, żeby wyremontować i potem przez długie lata, mam nadzieję, przyjeżdżać tam na Sycylię na wakacje albo na weekend. Co prawda loty tam też nie są za tanie, ale myślę, że jak już ma się budżet na taki domek, to potem loty to już mniejsza.
1: No budżet to jest 1 euro, więc możesz nie mieć na samolot.
0: No jest super.
1: Możesz mieć tylko na, nie wiem, na klapki i autostopa.
0: Chyba, że wolicie Grecję na przykład. Do Grecji możecie polecieć i z kolei polecieć na przykład na wakacje. Dlaczego? Tam jest dużo kotów, dużo niezaopiekowanych kotów, no i też wszyscy tam tymi kotami z historii się opiekują, zajmują. To już jest takie, no naprawdę w żyłach płynie taka kocia krew Greczankom i Greczaninom, nie wiem, czy tak się mówi, Grekom, Greczaninom. I tam możecie wynająć mieszkanko za darmo, ale jeśli przygarniecie kilka kotków i przez jakiś czas właśnie się będziecie nimi opiekować. Też taka spoko opcja, jeśli lubicie koty, jeśli jesteście kociarzami.
1: Czemu ja wcześniej o tym nie wiedziałem? Ja w ogóle tak, w takim razie swoje każde wakacje spędzał w Grecji za to, że będę opiekował się kotami, nie?
0: No to też jest takie właściwie polskie.
1: A potem zapytał, a gdzie koty? Uciekły. No ale co, no, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, no co mi się stanie?
0: Nie, no trzeba się opiekować kotkami. Kotki, no tak. Zwierzątka są bardzo...
1: Dziki kot, wiesz, kot sobie poradzi, jak to mówią. Moja babcia tak mówiła, kot sobie poradzi. Gorzej z psem.
0: Ale jednak warto mieć na uwadze, że trzeba się właśnie nimi zaopiekować. To też mówiliśmy o takich polskich zdjęciach, typowo polskich. No myślę, że na nich też byłyby koty, więc jak ktoś z was lubi koty, możecie śmiało lecieć do Aten, na Rodos, czy gdziekolwiek na krańce Grecji, gdzie tylko macie ochotę i właśnie zaopiekować się takimi kotkami i fajnie odpocząć.
1: No dobrze, a ja już będę się dzisiaj szybciej żegnał z wami, ponieważ muszę uciekać, wybyć, zdezerterować się, nazwijcie to jak chcecie, ale nie będzie to na pewno angielskie wyjście, bo żegnam się z wami. Damian Broszko, dziękuję bardzo. I co? I teraz będzie Human Voice for Ted.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Reklama. Kuba Woźny, 9:30.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Nepal informuje o wzroście ofiar śmiertelnych po powodzi sprzed kilku dni. Zatrzymanie cudzoziemców w rejonie lotniska Chopina. ZUS wypłacił dotychczas ponad 10 miliardów złotych w ramach programu Aktywny Rodzic.
2: Wiadomości.
3: Nepalska Agencja do Spraw Zarządzania Kryzysowego poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej z 26 sierpnia wzrosła do ponad 900. Odnotowano też gwałtowny wzrost liczby zaginionych. Poszukiwanych jest obecnie ponad 4000 osób. Do akcji poszukiwawczo-ratunkowej zaangażowano blisko 21 tysięcy funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa i wojskowych, którzy są wspierani przez specjalistów do spraw ratownictwa tunelowego z Indii i Chin. Strażnicy graniczni i policjanci kontrolowali w rejonie lotniska Chopina kierowców świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Zatrzymanych zostało 5 cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Zatrzymani kierowcy to obywatele Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Gruzji. Wobec nich wszczęto postępowania administracyjne. W 3 przypadkach wydano już decyzję. Orzeczono zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen na okres od 18 do 36 miesięcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił do tej pory ponad 10 miliardów złotych w ramach programu Aktywny Rodzic. Od początku jego trwania rodzice złożyli 1 200 000 wniosków. Największym zainteresowaniem cieszy się dostępne w ramach programu świadczenie Aktywnie w żłobku. Program Aktywny Rodzic rozpoczął się 1 października

0: Dalej stoi w kierunku Bemowa. Korek również na Pochocińskiej w kierunku Modlińskiej. Stoi również Wybrzeże Szczecińskie oraz Wybrzeże Helskie, mniej więcej od Mostu Gdańskiego aż do Mostu Świętokrzyskiego.
1: Pogoda.
0: Ciepło, 23 stopnie i nawet będzie troszeczkę cieplej. Po południu do 25 stopni. Teraz jest słońce, ale przez większość dnia raczej będzie pochmurno. Po godzinie 15 spodziewajcie się przelotnych opadów, a nawet momentami może mocniej popadać. Wieczorem temperatura spadnie do 16 stopni.
1: Same żydowskie. Radio Campus.
0: 9:33. Ja również będę powoli zmykał na warszawskie ulice w tym Underworld ARP 12. Będę was żegnał w tym właśnie mocnym tempie, które teraz bardziej nachodzi. Dawid Buczek, życzę wam dobrego tygodnia, dobrego dnia. Trzymajcie się, cześć!

0: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Zarezerwujcie wasz weekend na villaport.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Autopromocja.
1: 10.30, Kuba Woźny, zapraszam na wiadomości, a w nich skutki powodzi w Wielkim Kanionie. Dalszy ciąg protestu górników z kopalni Wujek. Nocny pożar w Skarżysku Kamiennej.
2: Akademickie Radio Campus.
1: W wyniku powodzi w Parku Narodowym Wielkiego Kanionu w USA zmarł 46-letni mężczyzna. Około 15 osób jest uważanych za zaginione. Do gwałtownej powodzi doszło w sobotę. Z Wielkiego Kanionu ewakuowano ponad 60 osób. Część turystów została ewakuowana śmigłowcami. Woda zerwała kładki, wywołała osunięcia ziemi i naniosła do rzeki duże głazy. Powódź uszkodziła też jedyny wodociąg dostarczający wodę mieszkańcom i turystom na terenie parku. W związku z awarią od dziś wstrzymana jest możliwość nocowania w hotelach i innych obiektach na tym obszarze. Kilkunastu górników z zlikwidowanej kopalni Wujek w Katowicach powróciło do protestu przeciw decyzjom Polskiej Grupy Górniczej w sprawie kształtu likwidacji zakładu. PGG oświadcza, że rozmowy z protestującymi prowadzi wiceprezes spółki. W piątek po zakończeniu porannej zmiany 11 górników przez ponad 2 godziny nie wyjeżdżało na powierzchnię. Przebywali na poziomie 680 metrów. Około 16 po rozmowach z przedstawicielami pracodawcy przerwali protest i wrócili do domów. Formalna likwidacja zakładu trwa od 1 kwietnia tego roku, a wydobycie w kopalni Wujek zakończono w 2021 roku. Po północy w zakładach WB Elektronik w Skarżysku Kamiennej doszło do pożaru. Interwencja strażaków była konieczna w budynku magazynowym. Prace polegały m.in. na odłączeniu prądu, ugaszeniu pożaru i oddymieniu budynku. W ramach akcji strażacy użyli także detektorów do sprawdzenia, czy w zagrożonym miejscu nie ma substancji niebezpiecznych. Akcja trwała niecałe 2 godziny. Od dziś zmiany w ruchu tramwajowym. Przywracany jest on w Alejach Jerozolimskich, przy Kinie Femina i na Wiatracznej. Jednocześnie zmienia się częstotliwość kursowania tramwajów. Od jutra zmienią się też rozkłady jazdy autobusów i metra. Zmianie ulegną m.in. kursy oraz częstotliwości ograniczone na czas wakacji.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Tu Campus 97,1 FM.

0: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
1: Reklama. Akademicki Radio Campus. When you hear the rhythm, start to move.

I wybiła już 11:10. To jest program Kampus Główny. Ja jestem Marcel Schneider. Dzisiaj realizuje nas Karol Sawicki. I porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda codzienność, gdy wasze życie kręci się wokół tańca. Potem przejdziemy do tematu, jakim jest, co Czesław Miłosz robił w Buwie podczas wojny. Oczywiście nie ominą nas również przeglądy prasy. Także zostańcie z nami aż do 13:00.

0: Kampus Główny.
1: A teraz zagłębimy się w trochę bardziej artystyczne rejony, jeżeli mogę tak powiedzieć, a myślę, że na pewno mogę tak powiedzieć, bo jest dzisiaj ze mną Karolina Rentfleisch-Maciąg.
2: Cześć.
1: Karolina jest aktorką, tancerką, choreografką, artystką. Czy jest coś, czego ty nie robisz?
2: Jest bardzo dużo normalnych rzeczy, których nie robię. Na przykład nie pracuję na etacie.
1: No ale patrząc na to, jak bardzo duże ty masz doświadczenie we wszelakich tak naprawdę dziedzinach artystycznych, no to można się zacząć zastanawiać, czy jest coś, w czym ta kobieta jest przynajmniej tak samo dobra jak ja, albo nie jest tak samo dobra jak ja.
2: Na pewno wypowiedzi publiczne to nie jest mój konik.
1: Na razie ci dobrze idzie.
2: Tak, nie zostanie.
1: Ukończyłaś Akademię Sztuk Teatralnych, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu.
2: Tak.
1: I poświęciłaś całe swoje życie sztuce, a szczególnie edukację. Czy myślisz, że można osiągnąć tyle, co ty, bez szkoły? To znaczy, czy można na przykład brać udział w tylu projektach, co ty? Czy można mieć takie doświadczenie? Czy można potem pracować w tym wszystkim? Czy jest potrzebny papier do tego, czy same umiejętności by wystarczyły?
2: Patrząc po osobach, które też mnie więcej działają w tym kręgu, powiedzmy, choreografii w teatrach dramatycznych, czy pracy z młodzieżą, pracy na planach zdjęciowych, to wydaje mi się, że jest jak najbardziej taka opcja, żeby nie skończyć szkoły i jeździć na warsztaty, szkolić się cały czas, zdobywać znajomości, bo tak naprawdę trochę o to też chodzi w studiach, żeby się łączyć, żeby się poznawać między ludźmi, zdobywać doświadczenie też w pracy. Studia jednak moje przynajmniej były bardzo skupione na takiej praktyce, robieniu projektów, robieniu własnych rzeczy i to też w zasadzie da się robić poza studiami. Ja gdzieś tam jestem wdzięczna też, że moje studia łączyły wiedzę teoretyczną i praktyczną i dla mnie to miało duże znaczenie, że ma się takie podwaliny, skąd to wszystko jest i można jakoś tak świadomie w tym uczestniczyć, ale akurat ta sfera tańca też pod względem edukacji w Polsce nie jest jakoś bardzo rozwinięta, więc przez wiele lat aktorzy teatru tańca nie byli wykształceni w tym kierunku, nie mieli magistra sztuki i jakoś działali. No my po prostu dostajemy może więcej narzędzi, nie wiem, jesteśmy gotowi powiedzieć coś ze sceny, nie tylko ruszać się, ale generalnie to jest akurat taka przestrzeń, myślę, że nawet bardziej niż aktorstwo dramatyczne otwarta na osoby nie kończące takiej wyższej szkoły w tym kierunku.
1: No ale to chyba nie żałujesz.
2: Nie, absolutnie. Ja zdecydowanie od początku, w zasadzie moim głównym marzeniem od dzieciństwa było dostać się do szkoły teatralnej. To nawet nie było ukierunkowane na to, żeby pracować w zawodzie, co może trochę dziwne, ale że moim wielkim marzeniem było być w takiej szkole.
1: I udało ci się.
2: Udało. Nie od początku marzyłam o Wydziale Teatru Tańca, mimo tego, że jakoś mnie życie i tak kierowało w kierunku tańca cały czas, to ja w jakiejś takiej mgle myślałam ciągle o aktorstwie dramatycznym i na początku zdawałam zaraz po maturze tylko do szkół z aktorstwem dramatycznym, no i na musical do Gdyni. Nigdzie się nie dostałam, ale miałam pewne wnioski po tych egzaminach, co mi poszło dobrze, co szło tak sobie, albo co mnie bardzo stresowało i w następnym roku zdawałam już tylko do Bytomia.
1: I wtedy ci się udało?
2: Wtedy mi się udało.
1: I zastanawiam się, ponieważ słucha nas na pewno wiele młodych osób, które na pewno część z nich również myśli o takiej bardziej artystycznej ścieżce w swoim życiu. Być może są to też osoby, które właśnie inspirują się, czy właśnie chcą iść w stronę tańca, tak jak ty, czy choreografii ogólnie, ruchu scenicznego. Komu byś polecała to, a komu byś odradzała zajmowanie się tańcem zawodowo?
2: Polecałabym osobom, które nie widzą dla siebie żadnej innej ścieżki. Nie chodzi mi o to, że
1: trochę strasznie
2: nie są...
1: Tam brzmi.
2: Tak, ale to nie jest droga usłana różami. To nie jest tak, że każdy projekt jest super i sobie tańczymy i się cieszymy tworzeniem i że proces kreatywny jest taki piękny. No nie, te rzeczy bywają różne. Niestabilność ekonomiczna, jakieś brak umowy, płacenie pod stołem, długie przestoje między projektami, odwoływane projekty. To naprawdę nie jest coś dla osób, które lubią spokój, lubią stabilność i które czują, że w zasadzie to mogłabym być też prawnikiem albo mogłabym też robić coś spokojnego i jakoś nie widzę w tym takiej swojej misji, jakiejś takiej ostateczności, że ja naprawdę nie wyobrażam sobie robić czegokolwiek innego. I to jest trochę przerażające. Może też troszeczkę idealistyczne z mojej strony, co mi się bardzo często zdarza, ale ja swoją drogę postrzegam właśnie w ten sposób, że miałam, powiedzmy, potencjał na etapie edukacji, żeby skręcić w jakieś inne strony. Byłam na matematyczno-fizycznym profilu w liceum, więc moi znajomi przygotowywali się do studiów inżynierskich, a ja mimo wszystko wiedziałam, że okej, matwis, fajnie. Ciekawe było się uczyć matmy na takim poziomie, a później zdawałam do szkoły teatralnej.
1: Także życie jest przewrotne. Ale to jest bardzo ciekawe to, co mówisz, ponieważ wydaje mi się w pewien sposób, że twoja ścieżka kariery trochę cię zahartowała, ponieważ mówię, że to jest bardzo niestabilny zawód, bardzo wymagający, szczególnie też psychicznie, a jednak zawsze wydawałaś mi się taką bardzo spokojną i taką stoicką osobą. Czy myślisz, że to jest po prostu takie już twoje PTSD, czy po prostu tak sobie radzisz z tym wszystkim świetnie?
2: Na pewno jest w tym sporo maskowania, szczególnie osoby, które ze mną pracują. Myślę, że mogą mieć faktycznie wrażenie, że jestem pozytywną, śmiałą osobą. Znaczy, w jakim stopniu jestem. Ale no, na pewnym etapie też się przyjmuję trochę, że tak faktycznie wygląda to życie. Na pewno dla mnie dużym wsparciem jest to, że mój mąż też pracuje w tej branży, więc mamy wobec siebie dużo zrozumienia. Też od strony rodziny nigdy nie czułam jakiejś presji albo, nie wiem, rozczarowania, że wybrałam taką ścieżkę, więc dużo tutaj jest o jakimś takim celu, że czemu ja to wszystko znoszę. I to jest po to, żeby ostatecznie od czasu do czasu doświadczać tego jakiegoś wzruszenia, że się coś zrobiło pięknego, że się zainspirowało kogoś albo rozbawiło, albo dało mu się przyjemny czas w teatrze czy gdziekolwiek indziej. Pomiędzy tę niestabilność, no to jest rzecz, z którą cały czas każdy artysta się mierzy i raz jest lepiej, a raz jest gorzej. Nie będę tutaj ukrywać, że cały czas podchodzę do tego z uśmiechem na twarzy i biorę wszystko na klatę. Dlatego mówię o tej jakiejś misji, bo inaczej myślę, że po prostu bardzo łatwo sobie to odpuścić, bo w imię czego?
1: I myślę, że to jest dobry moment na taki muzyczny przerywnik. Także zostańcie z nami i słyszymy się już za chwilkę.

0: Kampus Główny.
1: Z nami nadal jest Karolina Rentfisz-Maciąg i wracając do rozmowy sprzed chwili, czy czujesz czasami jakiś niedosyt? Na przykład zrobiłaś jakiś projekt i po premierze okazało się, że na przykład mogłaś zrobić coś więcej, mogłaś zrobić coś lepiej. Miałaś takie momenty?
2: Zawsze. Zawsze jest tak, że jesteś już tak świadoma każdego elementu, który tam jest, że tutaj ta ręka to by mogła nie w tę stronę, albo w tym momencie lepiej by było ten ruch zrobić. I jest to pewnie też obciążające, żeby myśleć o swojej pracy w ten sposób, że cały czas jest coś do poprawy, ale jakoś chcę wierzyć w to, że to też wpływa na jakość sztuki generalnie, że jednak artyści często tak mają, że po wypuszczeniu już dzieła, po premierze widać jeszcze, co tam by mogło lepiej zafunkcjonować.

0: To jest, wydaje mi się, takie bardzo naturalne uczucie, szczególnie u osób, które zajmują się sztuką, że no jednak zawsze gdzieś jest to takie pole do poprawy, albo przynajmniej jest takie poczucie, że można by coś zrobić lepiej. No ale wydaje mi się, że na przestrzeni lat chyba na przykład widzisz progres, że o, mój projekt robiłam 5 lat temu, teraz robiłabym go lepiej.
1: Tak, i to jest pocieszające, że jednak z wiekiem...
0: Poważne słowa.
1: Tak, tak. Jak na 30-latkę. Z czasem pewne rzeczy też przychodzą łatwiej. Dla mnie przede wszystkim kłopotliwe było to pierwsze zderzenie z światem profesjonalnym w teatrze. Jak się pracuje w dużych, instytucjonalnych teatrach, to spotyka się duże nazwiska i jesteś w takiej pozycji, że co ja mam powiedzieć tak doświadczonej, wybitnej aktorce na temat jej ruchu scenicznego? Jesteś super! Nie mam uwag, a jednak jesteś tam po to, żeby współtworzyć to całe przedsięwzięcie, więc chcesz coś dać od siebie i oczywiście to się znajduje, ale na początku tej mojej ścieżki w choreografii, w teatrach dramatycznych, szukałam swojego miejsca, szukałam tego, po co ja tu jestem, co ja mogę dać od siebie w tym wszystkim. Więc to na pewno się rozwinęło, że słyszę o projekcie i mniej więcej wiem, w jakich rejonach będę mogła być przydatna. I też na pewno już mam szybsze rozwiązania, jakieś choreograficzne. Nie muszę ich może planować z bardzo dużym wyprzedzeniem, rozpisywać sobie kropeczek i kółeczek i ksików, tylko przechodzę do ludzi, patrzę tutaj tak, okej. No ale to właśnie też później zostawia taką przestrzeń, że a może jakbym to lepiej zaplanowała, to byłoby to lepsze.
0: A jak wygląda w ogóle projektowanie takich choreografii? Czy na przykład łatwiej jest tobie tworzyć choreografię dla, załóżmy, 3 osób, czy dla 10? Jakie są różnice w ogóle w planowaniu czegoś takiego?
1: To też zależy od samego projektu. Czy on się skupia głównie właśnie na choreografii, czy choreografia jest tylko dodatkiem, tylko jakimś krótkim elementem. Z kim pracuję? Czy to są tancerze, czy to są aktorzy i czy ci aktorzy mają rozległe doświadczenie ruchowe, czy trochę mniejsze, czy to są też amatorzy, dzieci, więc myślę, że nie ilość osób w choreografii jest jakaś bardzo różnicująca w projektach, tylko właśnie charakter tej pracy. Czy świat profesjonalny, czy amatorski, czy bardziej edukacyjny, czy artystyczny.
0: A tworząc takie duże projekty, bo tym się też między innymi zajmujesz, czy pracując właśnie z tak dużymi nazwiskami, tak jak sama wspomniałaś, czy jest gdzieś miejsce jednak na trochę wolną rękę, na trochę kreatywności w tworzeniu, czy jednak jest jakaś wizja reżysera i po prostu musisz to spełnić?
1: Ja pracuję głównie z jednym reżyserem i to jest mój mąż, więc my też mamy w jakimś sensie wspólne spojrzenie na sztukę, na to, co jest dobre, na to, co uważamy za skuteczne. On akurat jest jednym z tych reżyserów, którzy mają dosyć mocno określoną wizję, nawet jeżeli nie na początku, to bardzo wyraźnie sugeruje, co akceptuje, czego nie, co by chciał zmienić, aczkolwiek daje się przekonać dobrym pomysłom. Ale czasami to jest kwestia faktycznie dobrych argumentów, żeby przepchnąć swoją wizję, ale w teatrze dramatycznym choreograf jest po prostu jednym z realizatorów i dokłada swój kawałek do układanki, za którą jest odpowiedzialny reżyser, więc nie jest to przestrzeń do swoich popisów takich indywidualnych. Tak samo też działa kostium czy scenografia. To wszystko ma działać na spektakl, na efekt taki finałowy, a nie żeby właśnie pokazać siebie jako jakąś wybitną twórczynię.
0: To jeszcze tak na sam koniec. Pochwal się, co teraz robisz? Czy masz jakieś nadchodzące projekty? Co robiłaś ostatnio?
1: No, zaczyna się nowy sezon. Ruszam dalej z moimi zajęciami z tańca współczesnego dla dorosłych. Zapraszam. Teraz będziemy jeszcze kończyć projekt z młodzieżą polsko-niemiecko-ukraiński, a dalej czas pokaże. No są jakieś drobne, ale też i nie tak drobne projekty w najbliższym czasie, aczkolwiek ja jestem bardzo ostrożna w chwaleniu się nimi, bo to jest bardzo niestabilne i z całą pewnością o jakimś projekcie można powiedzieć, jak się go skończy. I niestety doświadczyłam tego wielokrotnie już.
0: To jest zrozumiałe, dlatego jeszcze na sam koniec możesz powiedzieć na przykład, gdzie można cię znaleźć?
1: Może mnie znaleźć na Instagramie, Karolina Rędfleisz-Maciąg. Wiem, że to nie jest najkrótszy nick, jaki mogłam sobie wymyślić. I tam chyba najczęściej się dzielę tym, co robię i gdzie można mnie złapać.
0: Super, to dziękuję ci bardzo za rozmowę. Także jeszcze raz, moim gościem była Karolina Rędfleisz-Maciąg. Bardzo ci dziękuję, było wspaniale cię mieć u nas i mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Oczywiście, do zobaczenia.

0: Kampus Główny.
1: A teraz trochę treści ze świata naukowego. Zaczniemy sobie od artykułu z naukawpolsce.pl i mamy tutaj artykuł o tym, że badanie nie wykazało związku między prenatalnym kontaktem z pestycydami a cechami autyzmu. Musimy zacząć sobie od tego, czym są pestycydy fosfoorganiczne. To są takie środki ochrony roślin, które oddziałują na układ nerwowy owadów i wcześniejsze badania sugerowały, że kontakt z nimi w życiu płodowym może zwiększać ryzyko niektórych problemów rozwojowych u dzieci, między innymi obniżenia zdolności poznawczych, ADHD czy niższego ilorazu inteligencji. Natomiast nie było jasne, czy te związki nie dotyczą również cech związanych z autyzmem, ponieważ wszystkie badania, które wcześniej były na ten temat, były dosyć niejednoznaczne. I właśnie dlatego naukowcy amerykańscy zebrali się i postanowili to sprawdzić. Przeanalizowali oni dane ponad 3000 par matek i dzieci i ocenili, czy kobiety, które w czasie ciąży były narażone na kontakt z tymi pestycydami, faktycznie później ich dzieci wykazywały te cechy związane z autyzmem i okazało się, że obecność tych pestycydów w moczu stwierdzono u 99% uczestniczek, czyli narażone były na to praktycznie wszystkie pary. I okazało się, że ten związek nie występuje. Sprawdzano to, czy poprzez funkcjonowanie społeczne dzieci już po urodzeniu, średni wiek dziecka wynosił wtedy 6,5 roku i ten kwestionariusz dotyczył m.in. unikania kontaktu wzrokowego, trudności w rozumieniu emocji innych osób, czy na przykład potrzeby trzymania się jakichś określonych rutyn. I szczegółowa analiza nie wykazała istotnego związku między poziomem pestycydów w moczu u ciężarnych kobiet, a nasileniem takich cech u ich potomstwa. Jednak jak naukowcy dodają, wyników nie należy interpretować jako bezwzględnego dowodu na bezpieczeństwo tej grupy substancji, ponieważ badanie to nie wyklucza, czy te pestycydy nie mają związku z autyzmem przy nieco większym narażeniu albo w jakichś szczególnie podatnych grupach. I zostajemy w takich bardziej naukowo-medycznych tematach, ponieważ teraz przenosimy się na National Geographic i tam ukazał się artykuł, który mówi nam o tym, że dwa zastrzyki mogą zakończyć Alzheimera, przynajmniej u myszy, bo tak wykazuje najnowsze badanie z Uniwersytetu Karoliny Południowej. I naukowcy stamtąd twierdzą, że po zaledwie dwóch zastrzykach mysie mózgi zaczęły odbudowywać utracone neurony. Jak pewnie wiecie albo i nie, raz obumarłe neurony po prostu nie odrastają. I to jest jedna z największych bolączek współczesnej medycyny. Dlatego obecne terapie skupiają się na ratowaniu tego, co faktycznie jeszcze funkcjonuje w mózgach osób chorujących i zmagających się z Alzheimerem. I zespół z amerykańskiego uniwersytetu udowodnił nam, że chory mózg można chemicznie zmusić do wyprodukowania zupełnie nowych komórek nerwowych. Badacze zastosowali nowatorską terapię, która była oparta na nanożelu. I jest to, tak jak sami naukowcy podkreślają, absolutnie przełomowe, jednak niestety nie możemy się jeszcze aż tak cieszyć, ponieważ sami naukowcy podkreślają, że to, że zadziałało tu u myszy, to, że ta terapia zadziałała u myszy, niekoniecznie oznacza, że tak samo dobrze będzie działała u ludzi, więc być może jeszcze trzeba będzie poczekać na jakąś bardziej przyszłościową terapię, która pozwoli wyleczyć nam w przyszłości Alzheimera. Niestety na razie nie, ale przynajmniej u myszy, więc myszy mogą się cieszyć. My jeszcze niestety musimy troszeczkę na to poczekać.

Teraz widzę.

0: Kampus Główny.
1: I już wracam do Was z kolejną dawką naukowych wieści. Znowu jesteśmy na portalu naukawpolsce.pl i okazuje się, że skóra z dorsza atlantyckiego skutecznie potrafi leczyć rany poparzeniowe. Naukowiec sugeruje, że może być to bardziej bezpieczna i skuteczna metoda leczenia nawet poważnych ran poparzeniowych, tak wynika z badań klinicznych. I z tych samych badań wynika również, że kuracja przy użyciu tej skóry skraca pobyt w szpitalu i zmniejsza ryzyko powikłań. Tak informuje nas New Scientist. Współcześnie w leczeniu poważniejszych oparzeń wykorzystuje się materiały syntetyczne i biosyntetyczne. No, w przypadku głębokich i bardziej rozległych oparzeń pomocny potrafi być przeszczep skóry. Oczywiście to już w takich bardzo drastycznych wypadkach. I z badań przeprowadzonych przez Johna Lantisa z Icahn School Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku wynika, że w wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem może być użycie opatrunku z rybiej skóry. I specjalista powołuje się na dane 471 pacjentów w ten sposób leczonych w 49 ośrodkach w ośrodkach leczenia oparzeń w latach 2019-2025. I okazało się, że rybia skóra okazała się na tyle skuteczna w leczeniu i po prostu działaniu na te rany, że skróciła ona pobyt chorych w szpitalu nawet o 12 dni w porównaniu do tych opatrunków syntetycznych. I również powikłania zdarzały się dwukrotnie rzadziej. Autor badania, John Lantis, twierdzi, że rybia skóra zapewnia nie tylko zewnętrzną ochronę, ale również stymuluje regenerację uszkodzonych tkanek. Podobno ma się to dziać dzięki kolagenowi typu pierwszego oraz kwasom omega-3, które mają przyspieszać odbudowę uszkodzonej skóry oraz działanie przeciwzapalne. I teraz znowu przenosimy się na National Geographic i teraz przeniesiemy się na takie klimaty trochę bardziej wakacyjne, no bo mimo wszystko mamy jeszcze koniec wakacji. Chociaż nie wiem, czy ten temat będzie dla Was relaksujący, ponieważ naukowcy opracowali listę, dokąd uciec, kiedy nadejdzie apokalipsa. I stworzyli oni właśnie listę najbezpieczniejszych miejsc na Ziemi. Badacze podzielili zagrożenia na takie trzy grupy. Pierwsze to nagłe ograniczenie światła słonecznego, wywołane na przykład przez uderzenie asteroidy, czy erupcję superwulkanu, albo zimę nuklearną. Druga kategoria to katastrofalna utrata infrastruktury, czyli na przykład paraliż sieci elektrycznych i przemysłu wskutek na przykład burz geomagnetycznych, impulsów elektromagnetycznych, czy cyberataków. I ostatnia grupa to katastrofy biologiczne, czyli naturalnie albo sztucznie wywołane pandemie. I co się okazało? Okazało się, że bastionem bezpieczeństwa na naszej planecie jest Australia. I wydawać się to może dosyć specyficzne, ale kiedy pomyślimy o tym, że Australia jest bardzo odizolowanym kontynentem i państwem, no to faktycznie skleja nam się to wszystko w taką jedną sensowną całość. Szczególnie tutaj wyróżniona Tasmania, która jest taką malutką wyspą na południu, ponieważ ta wyspa jest jednym z niewielu miejsc na świecie, która mogłaby się stać rolniczo samowystarczalna. Inne destynacje, w których moglibyśmy zaznać trochę spokoju w razie niebezpieczeństwa, byłaby to Nowa Zelandia, czyli sąsiedztwo właśnie Australii, Islandia, Japonia oraz Szwajcaria, więc widzimy tutaj bardzo dużą przewagę krajów wyspiarskich, no i Szwajcarię, która jest krajem położonym wysoko w górach, więc tak jak naukowcy sami podkreślają, kluczem do przeżycia potencjalnej apokalipsy może być właśnie odizolowanie się od potencjalnie innych ludzi, reszty świata. Wydaje mi się, że jest to ciekawe. Nie wiem, czy warto już teraz planować przeprowadzkę tam, ale myślę, że warto mieć to na oku. To były przeglądy prasy, a już za chwilę przejdziemy do rozmowy na temat Czesława Miłosza i porozmawiamy trochę o historii naszej biblioteki uniwersyteckiej.

0: Kampus Główny.
1: Tematem naszej rozmowy będzie wystawa, którą możecie zobaczyć w BUWie. Ma ona tytuł Mimo to nie wypuściłem z ręki książki. Czesław Miłosz jako czytelnik i pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w latach 41-44. Mamy również w studiu dzisiaj dwie gościnie. Jest to koordynatorka tejże wystawy, pani Barbara Chmielewska.
2: Dzień dobry Państwu, witam.
1: Oraz kuratorka tej samej wystawy, Maria Frączak.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, że możemy gościć panie w studiu. I chciałbym zacząć od dosyć, wydaje mi się, prostego i podstawowego pytania. Dlaczego ta wystawa jest niezwykła?
3: No, nie wiem, czy jestem w stanie tak prosto na to pytanie odpowiedzieć. Być może będę też prosiła Basię o wyjaśnienie, dlaczego jest niezwykła z jej punktu widzenia, jako osoby koordynującej. Dla mnie zależało mi na powiedzeniu o tych wojennych związkach, czy okupacyjnych związkach Miłosza z BUWem, bo wydaje mi się, że zwykle funkcjonuje w ogólnej świadomości takie zdanie, że w czasie wojny Miłosz był woźnym na Uniwersytecie Warszawskim. Ono w jakiś sposób oczywiście jest prawdziwe i trafne, ale zdecydowanie nie oddaje tego, jak mocne były związki Miłosza z BUWem i jak bardzo mocno BUW też na Miłosza wpłynął. Więc bardzo się cieszę, że mogliśmy pokazać to właśnie w takiej formie wystawy w holu katalogowym BUW, już nie tej samej siedziby, bo już nowego BUW, ale jednak tego miejsca, z którym Miłosz tak bardzo był związany.
1: Czyli uważa pani, że to jest taki trochę niedoceniony fragment życia Czesława Miłosza?
3: Tak mi się wydaje.
1: To jeszcze pytanie, które towarzyszy temu, co pani powiedziała, bo to też mnie w sumie ciekawi. Jeżeli mówimy o Czesławie Miłoszu, który pracował w tym starym BUWie, który znajduje się na kampusie głównym, to skąd pomysł na to, żeby wystawa była tutaj, na Powiślu, a nie tam na górze, na kampusie głównym?
3: Nie wiem, czy umiem odpowiedzieć. Był dla nas naturalny. To znaczy, przygotowywaliśmy tę wystawę jako Biblioteka Uniwersytecka, więc pomyśleliśmy o naszej siedzibie. Tak naprawdę, no, argumentem tutaj nie jest nawet fakt pokazywania eksponatów, bo ze względu na lokalizację w holu katalogowym nie pokazujemy oryginałów, ale myślę, że też zależało nam na tym, żeby czytelnicy nie musieli się nigdzie wybierać, żeby właśnie w tej naszej obecnej siedzibie, być może przy okazji odwiedzin w bibliotece i zaglądania do książek, mogli też poznać historię biblioteki.
1: I wspomniała pani o oryginałach, czyli rozumiem, że BUW posiada jakieś na przykład rękopisy Czesława Miłosza.
3: W pewnej mierze tak i to właśnie jest jedno z odkryć dokonanych przy okazji przygotowywania tej wystawy. Wydaje mi się, że Miłosz widział też rolę biblioteki jako takiego bezpiecznego archiwum, więc zwłaszcza w tym okresie, kiedy najmocniej może z BUW był związany jako pracownik, to były lata 41-42, wygląda na to, że zostawił w BUW w magazynie, który słynął jako miejsce, gdzie rzeczywiście chowano wydawnictwa konspiracyjne i konspiracyjne materiały. Zostawił materiały warsztatowe i prawdopodobnie również wydania konspiracyjne książek, nad którymi w tym czasie pracował. Natomiast niekoniecznie książek własnych, czyli to, co mamy, to są wiersze do redagowanej przez niego antologii Pieśń Niepodległa. To są najczęściej maszynopisy. W jednym wypadku to jest na przykład maszynopis tłumaczenia dokonanego przez Miłosza z jego poprawkami. Znajdują się w gabinecie rękopisów, podobnie jak dokonane przez niego tłumaczenie takiego eseju Jacques'a Maritaina Drogami klęski. Tam również jest maszynopis u nas w gabinecie rękopisów, również z poprawkami Miłosza. I mamy również wydania konspiracyjne obu tomików. Po prostu w naszym magazynie przez ten czas czekały na zajrzenie, żeby ktoś do nich zajrzał. I w jednym z tych tomików odkrył notatkę, bardzo możliwe, że ręką Miłosza, aczkolwiek jest ona częściowo nieczytelna, notatkę mówiącą najprawdopodobniej, że jest od dla Biblioteki Uniwersyteckiej z roku 1942.
1: I czy te obiekty, o których pani opowiada, czy możemy je zobaczyć na wystawie?
3: Możemy zobaczyć takie, wszystkie obiekty prezentujemy w postaci kopii, czyli rzeczywiście większość tego, o czym mówiłam, jest na wystawie prezentowana. Nie jest prezentowany tylko ten maszynopis tłumaczenia Drogami klęski, ale podejrzewam, że będziemy chcieli go pokazać na pokazie obiektów oryginalnych, który będzie towarzyszył jednemu z wydarzeniu towarzyszącemu samej wystawie.
1: A skąd taka decyzja o pokazywaniu kopii, a nie oryginałów?
3: Niestety nie mieliśmy wyboru, właśnie ze względu na lokalizację wystawy w holu katalogowym, który jest dostępny przez bardzo długi czas dla czytelników. W chwili obecnej jest dostępny wręcz całodobowo i nie bylibyśmy w stanie zapewnić ochrony obiektów oryginalnych. Stąd właśnie ta decyzja o kopiach.
1: Czyli po prostu chodzi o bezpieczeństwo tych obiektów.
3: Tak, w tym wypadku tak, bo żałujemy, że nie pokazujemy oryginałów oczywiście.
1: Oczywiście. I tak jak pani sama zauważyła, i oczywiście jest to też w tytule samej wystawy, obejmuje ona lata 41-44. Co w takim razie działo się z Czesławem Miłoszem po powstaniu? Bo jak rozumiem, to ta data dotyczy właśnie Powstania Warszawskiego.
3: Ta data dotyczy Powstania Warszawskiego, dotyczy również zachowanych przekazów o związkach Miłosza z BUW. W archiwum zachowały się świadectwa jego pracy, może nie bezpośrednie świadectwa. Tak naprawdę trudno jest uchwytne jako pracownik, pewnie dlatego, że był pracownikiem dniówkowym. Tym niemniej wydaje mi się, że możemy w tej chwili powiedzieć, że rzeczywiście pracował w latach 41-42. On sam mówił, że potem nieco podtrzymywał fikcję, by nie nie stracić dostępu do książek. To było chyba dla niego w Buwie najważniejsze. I zachowała się też taka relacja, że w latach 42-44 był wolontariuszem. Nie mam pewności. Widać, że jeszcze w 43 roku był związany dosyć mocno. Mamy zresztą jego rewersy na wypożyczane książki z roku 43. Pokazujemy również na wystawie list już nie z naszych zbiorów, w którym wspomina na początku roku 44, że prawdopodobnie może utracić dostęp do biblioteki. Więc stąd taki zakres czasowy od roku 41 do 44. Trudno powiedzieć, czy do samego powstania rzeczywiście z biblioteki korzystał, natomiast na pewno miał książki właśnie wypożyczone z BUW-u. I co więcej, opowiadamy o tym również na wystawie. Stricte 1 sierpnia 44 roku, w momencie wybuchu powstania, miał w ręku książkę wypożyczoną z BUW i gdy trafił pod niemiecki ostrzał, zdecydował się tej książki z rąk nie wypuszczać, więc opisuje w pewnym miejscu, jak poruszał się nawet na czworakach, ale książki nie wypuścił z rąk. Stąd właśnie zaczęliśmy cytat z Miłosza i wykorzystaliśmy ten cytat jako tytuł wystawy, który można rozumieć dwojako. Znaczy, on faktycznie, mimo to nie wypuściłem z ręki książki, on mówił o bardzo konkretnej książce, ale wydaje mi się, że można rozumieć to również ogólnie, że w tym czasie okupacji książki były dla niego niezwykle istotne i przez ten czas naprawdę nie wypuszczał z ręki książki.
1: I jeśli jesteście ciekawi, jaka była to książka, to zostańcie z nami. Ja prowadzę rozmowę z panią Barbarą Chmielewską oraz panią Marią Frączak. Słyszymy się za chwilę.

0: Śląska! Kampus Główny.
1: Ze mną w studiu nadal są pani Maria Frączak oraz Barbara Chmielewska. Pani Mario, wspomniała pani, że nazwa tej wystawy jest zainspirowana faktycznym wydarzeniem, kiedy Czesław Miłosz przedostawał się przez Warszawę podczas wojny z książką w ręku. I czy wiemy, jaka to była konkretnie książka?
2: Tak, zdecydowanie wiadomo i może Basia też opowie tutaj więcej, bo wątek będzie też kontynuował spotkanie, na które będziemy zapraszać. To były poezje zebrane T.S. Eliota i wiadomo co więcej, że Miłosz z tego właśnie zbioru przetłumaczył poemat Ziemia Jałowa. Ukończył ten przekład 1 sierpnia i z tłumaczeniem, pewnie i z samym tomem w ręku, wyruszyłby przekład omówić z przyjaciółmi. Także ten tom się niestety nie zachował. Właśnie dzięki dokumentom, które obecnie są w Instytucie Badań Literackich, wiemy też już, że sam tom z BUW-u spłonął niestety. Natomiast już po wojnie Miłosz odesłał, kiedy już był na placówce w Stanach Zjednoczonych, odesłał do zbiorów BUW zamiennik. Odesłał amerykańskie wydanie również właśnie poezji zebranych Eliota.
1: I rozumiem, że ta książka jest powiązana w jakiś sposób z tegoroczną wystawą. W jaki konkretnie sposób? Na stronie możemy przeczytać, że będzie to spotkanie wokół książki, ale co dokładnie będzie się działo?
3: Może ja dopowiem dwa słowa, że rzeczywiście wystawie, która towarzyszy nam już od 1 sierpnia i potrwa do 30 września, bo tak zaplanowaliśmy, będzie towarzyszyło spotkanie autorskie wokół książki pana doktora Pawła Bema. Może pod takim troszkę zagadkowym tytułem, bo i książka i spotkaniem. Zacznę od tytułu książki. Książka jest zatytułowana Nieużytek. Jałowa ziemia Czesława Miłosza. Rękopis i biografia przekładu. I pokazuje ta książka, to Maria, mam nadzieję, nie poprawi i uzupełni, właśnie próby poszukiwania jak najlepszego przekładu T.S. Eliota, The Wasteland. Czy ziemia jałowa, czy ziemia nieżyzna, czy nieużytek, prawda, nie wiemy. Wiemy, że tych przekładów narodziło się aż do ostatniego przekładu 6. I tak zdecydowaliśmy się to nasze spotkanie towarzyszące właśnie nazwać 6 przekładów. I chcemy, żeby pan Paweł w towarzystwie specjalistów opowiedział na temat tej książki. Rozmowę poprowadzi pan Marek Zagańczyk, a rozmówcami będą pani profesor Magdalena Heidel i pan profesor Piotr Mitzner. Serdecznie zapraszamy, to będzie 7 września o godzinie 17 w sali 256. Zapraszamy też oczywiście na naszą wystawę, która jest otwarta w godzinach pracy biblioteki.
1: I to wszystko w BUW-ie na Dobrej.
3: To wszystko w BUW-ie na Dobrej, w holu katalogowym. Może ja przy okazji też odpowiem na pana pytanie, dlaczego uważam, że ta wystawa jest fantastyczna. Uważam, że jest fantastyczna z dwóch powodów. Przede wszystkim prawie w 98% zrealizowaliśmy ją siłami BUW. To znaczy materiał archiwalny pochodzi z BUW-u. Koncepcja przestrzenna, tutaj wykonał ją nasz kolega pan Marcin Laszczkowski. Opracowanie graficzne także Marcina Laszczkowskiego i Marianny Wichowskiej. Dodatkowo kuratorką jest właśnie Maria Frączak, która tu siedzi koło mnie, a która nie zajmuje się przede wszystkim materiałami archiwalnymi. Jest u nas w BUW-ie, pracuje jako informatyk, także naprawdę czapki z głów. A to jest ten pierwszy powód. Drugi powód, miałam ogromną przyjemność koordynować tę wystawę jako pierwszą wystawę w moim życiu. Także uważam, że naprawdę wyszło nam fantastycznie.
1: To serdeczne gratulacje i oczywiście zapraszamy wszystkich słuchaczy do BUW-u w takim razie. I wspomniały panie, czy to też oczywiście jest poruszone w wystawie, że obejmuje to lata wojenne i stąd też moje pytanie. Myślę, że wielu słuchaczy też może to

0: Ale oprócz tego toczyło się również konspiracyjne udostępnianie książek, także naprawdę długo by opowiadać. Fascynujące jest również to, że zachowały się archiwa, zachowały się materiały archiwalne w Archiwum BUF. I jest tutaj pewien paradoks, bo z tego czasu zachowały się w sumie archiwa bardziej szczegółowe niż z innych okresów, także to cały czas czeka nas badanie. Natomiast mamy wgląd właśnie w to, kto odwiedzał BUF, mamy wgląd jakby w skład personelu, w to BUF pracował, natomiast wiemy również, jacy wówczas byli w BUF-ie czytelnicy, zarówno Niemcy, jak i Polacy, byli też czytelnicy innych narodowości. Wiemy też, tak jak właśnie zachował się rewersy Miłosza, wiemy też nawet, co czytali, co wypożyczali.
1: To jest szalenie ciekawe, o czym pani opowiada, ponieważ wydaje się, że kiedy zaczęła się okupacja, to przynajmniej takie wrażenie mam, że to Niemcy dążyli do tego, aby tą polską kulturę stłamsić, aby ją unicerstwić, a mimo wszystko Biblioteka Uniwersytecka w stolicy naszego kraju zachowała się i trzymała się dosyć długo na takich w miarę, powiedzmy, normalnych zasadach, na ile normalnie może funkcjonować taka instytucja podczas okupacji.
0: Tak, tak właśnie było i wydaje mi się, że to właśnie taki sposób funkcjonowania i podtrzymywania życia i naukowego, i kulturowego Warszawy, może nie tylko Warszawy, właśnie w BUF-ie zawdzięczamy przede wszystkim bibliotekarzom i różnym metodom współistnienia właśnie polskiego personelu, polskiej dyrekcji z dyrekcją niemiecką, różnym wybiegom, różnym metodom rzeczywiście omijania tych zakazów niemieckich, dążących do tego, by faktycznie by polską kulturę stłamsić.
2: Może ja dodam tutaj dwa słowa, że to akurat nie jest wyjątkowe o tyle, powiem, o co mi chodzi konkretnie, to znaczy ta niewyjątkowość tego okresu polega na tym, że wydaje się, przynajmniej z mojego doświadczenia, iż biblioteka jest w ogóle miejscem szczególnym i wydaje mi się też, wierzę w to, że bibliotekarze są naprawdę takim szczególnym typem człowieka, ludzi, którzy zawsze potrafią współpracować i ze światem, i cenią sobie bardzo swoją pracę i wiedzą dobrze, że jednostka, w której pracują, jest czymś wyjątkowym. Także może jeszcze raz sformułuję tę myśl, że w każdym okresie istnienia BUF-u i na ile znam też historię innych bibliotek, właśnie ta troska o zbiory, ale też troska o ludzi dochodzi do głosu. Myślę, że to, jeśli się kiedyś uda napisać taką przekrojową historię właśnie bibliotekarzy, jak cenili sobie swoją pracę, jak pozwalało im to przetrwać, ale też jak pozwalało to trwać ludziom na zewnątrz, to będzie naprawdę fascynująca historia.
1: Rozmawiam z Barbarą Chmielewską oraz Marią Frączak. Wracamy już za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy już do naszej rozmowy i nawiązując do wątku, który poruszyliśmy, czy na przykład bibliotekarzy polskich w tamtych czasach nie spotykały żadne represje za to, kim są z zawodu?
2: Może oddam tutaj głos Marii. Wydaje mi się, że na pewno jakieś takie epizody, a może nawet nie epizody represyjne były, ale szczegółów nie znam. Mario, powiesz coś na ten temat?
3: Represje stricte za bycie bibliotekarzem może niekoniecznie. Staram się teraz sięgnąć myślą do dyrektorów byłych też BUF w czasie wojny, bo oni rzeczywiście trafiali do obozów, ale nie jestem przekonana, że to było bezpośrednio związane właśnie z zawodem bibliotekarza. Zdarzały się represje, no szczerze mówiąc, bardziej chyba jednak ze względu na działalność konspiracyjną. Były oczywiście nieporozumienia, zatargi z dyrekcją niemiecką przy próbach ratowania zbiorów, bo jest tutaj cały ogromny temat ochrony i ratowania zbiorów, który chyba będziemy musieli pominąć ze względu na brak czasu. Także na tym tle owszem, problemy się zdarzały, natomiast wydaje mi się, że to tyle.
1: A czy Czesława Miłosza spotkały jakieś nieprzyjemności, kiedy pracował tam?
3: Nie pamiętam, bo o czymś takim wspominał. Wydaje mi się, że jeśli w ogóle można o szczęściu mówić, że on miał w ogóle w czasie okupacji dosyć dużo szczęścia. Również na przykład po powstaniu, wydostając się z Warszawy. Więc wydaje mi się, że nie spotkały go represje właśnie ze względu na pracę w BUF-ie. Co prawda oczywiście narzekał na wyjątkowo niską pensję i mówił, że pracuje przede wszystkim może dla Zupki czy dla Ausweisu, ale wydaje mi się, że tak czy siak ten dostęp do książek rekompensował wszystko.
1: To jeszcze tak na zakończenie. Czy panie coś w tej wystawie zdziwiło, zaskoczyło? Kiedy pracowałyście panie nad tą wystawą, czy były jakieś takie sfery, gdzie myślały panie, że o, tutaj wiem, znam historię na przykład BUF-u czy Czesława Miłosza, a mimo wszystko podczas pracy nad wystawą okazało się, że jednak jest coś nowego, jednak jest coś, o czym jeszcze nie wiedziałam.
3: Materiał do wystawy zbierałam 2 lata i nie spodziewałam się zaskoczeń, ale jednak się zdarzyły. Zdziwieniem były odkrycia w gabinecie rękopisów. Co prawda jest wydany właśnie katalog zbioru gabinetu rękopisów w tym zakresie i w dużej mierze można było przeczytać, że są tam materiały związane z Miłoszem, ale chyba dopiero powiązanie tych materiałów właśnie z pracą Miłosza w BUF-ie pozwala na to inaczej spojrzeć i wydaje mi się, że Miłosz po prostu wykorzystał magazyn BUF jako takie bezpieczne miejsce przechowywania materiałów, nad którymi pracował i książek, które wówczas wydał.
2: Ja za każdym razem, kiedy w BUF jest jakieś wydarzenie, czy to wystawa, czy jakiś koncert, czy jakiś inny projekt, dziwię się bardzo pozytywnie, że jeszcze tyle tego mamy, jeśli chodzi o skarby, jeśli chodzi o dokumenty, jeśli chodzi o zbiory specjalne, ale także książki. Wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawy motyw wystawy, to znaczy ile jeszcze takich nieodkrytych punktów zaczepienia między naszymi czytelnikami a zbiorami istnieje. Myślę, że może zapamiętamy sobie to jako oddział promocyjny tylko i będziemy chcieli to jakoś wykorzystać. Wydaje mi się też, że jest to bardzo ciekawy wątek we współczesnym świecie i też takie troszeczkę pytanie do tego, co my jako cywilizacja teraz współczesna robimy z książkami, czy prowadzimy na przykład korespondencję, jak, w jaki sposób dbamy o nasze dziedzictwo, czy w ogóle je tworzymy, prawda? Że dlatego wydaje mi się, że gdy spojrzymy na tą wystawę, to mamy tam kopię listów, mamy tam kopię notatek. Kto jeszcze dzisiaj do kogo pisze listy, prawda? Piszemy do siebie maile, piszemy do siebie WhatsAppy. Co się dzieje z tą ogromną częścią twórczości literackiej, jaką jest na przykład wzajemna korespondencja między twórcami. Także mam nadzieję, że i przy tej wystawie i przy okazji rozmowy na przykład takie pytanie padnie i zaowocuje jakimiś dobrymi rozwiązaniami.
1: Także to była rozmowa o wystawie Mimo to nie wypuściłem z ręki książki. Czesław Miłosz jako czytelnik i pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i ona już trwa w BUF-ie na Powiślu, w tym nowym BUF-ie i serdecznie na nią zapraszamy. Tak samo zapraszamy na spotkanie wokół książki Nieużytek Jałowa Ziemia Czesława Miłosza, które odbędzie się 7 września o 17 w sali 256. Moimi gościniami były panie Maria Frączak oraz Barbara Chmielewska. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy, zapraszamy.

jestem Marcel Schneider i prowadziłem kampus główny. Ze mną był Karol Sawicki, który realizował program. Ale to, że my się rozchodzimy, nie znaczy, że wy też musicie. Zostańcie jak najbardziej z nami. A tymczasem dziękuję, że nas słuchaliście i do usłyszenia.

0: Radio Campus.
1: Flavor D, Skylar.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie

0: Na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście?
0: Tyle ile

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus.
3: Siedem i jeden FM.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.

Campus. Campus. Freestyle. Rock the microphone.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend,

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

Pablo Paweł, ostatni dzień sierpnia. Tak, tak, wiem, to trochę tanie, no bo mamy ostatni dzień sierpnia, ale na szczęście aura dopisała. Jeżeli znajdziecie się jeszcze dziś w windzie, to, że będzie pachnieć mokrym psem, jest całkiem prawdopodobne, patrząc za okno. No, my postaramy się trochę jednak może szybciej i mniej melancholijnie spędzić te 2 godziny. Spędzić je w ramach audycji normalnie o tej porze, którą właśnie zaczynamy. Bartosz Perguł z tej strony. Wracam do Was za chwilę z polecajkami kulturalnymi na ten tydzień i dłuższymi rozmowami o tym, co warto zobaczyć w Warszawie pod sam koniec wakacji.

0: Kultura w mieście.
1: Kończy się sezon na kina letnie, ale że znalazłem takie, o którym jeszcze wam nie wspominałem, no to z ostatnim dniem sierpnia powiedzmy jeszcze o wrześniowych pokazach, które są. Na przykład są w ramach kina na leżakach na Pradze Północ. To rezultat budżetu obywatelskiego i jeszcze w najbliższą sobotę, 5 września, zobaczycie dwa filmy, jeżeli chcecie. Znaczy zobaczycie jeden, bo musielibyście być w dwóch miejscach naraz, żeby zobaczyć oba. Pierwszy bowiem będzie pokazywany o 20:30 na Placu Halera, to obraz Pożądania Giuseppe Capodontiego, rozmowa krytyczki sztuki z historykiem sztuki, która zagęszcza się, bo okazuje się, że sztuka to nie jedyny temat napiętej rozmowy. Z drugiej strony na Jagiellońskiej 47, tam film Na zawsze razem Michaela Hersa, czyli opowieść o relacji z małym dzieckiem, więc tam jest taki rodzaj adopcji, czy opieki nad dzieckiem, które rodzica straciło, coś bardziej z wzruszających rejestrów. Te dwa filmy w ramach kina na leżakach na Pradze Północ jeszcze we wrześniu, w najbliższą sobotę, do zobaczenia. Nigdzie, gdyby pogoda nie dopisała, nie trzeba się jednak pod chmurkę wybierać w czwartek, gdy trwa festiwalowy koniec lata w Kinotece. Jeden z jego programerów, Michał Konarski, jakiś czas temu tutaj opowiadał o kilku filmach, ale nie opowiadał szczegółowo o filmie Meltdown z tego roku, a to właśnie ten film zobaczycie w najbliższy czwartek o 19 w Kinotece. Meltdown to film Manueli Martelli, który dopiero wejdzie do kin. Ten festiwalowy koniec lata to taki przedpremierowy cykl pokazów w Kinotece. To jedna z fabuł, która miała premierę na tegorocznym festiwalu w Cannes, dobrze przyjęta, a dzieje się w Chile. No i chociaż dobrze przyjęte i chociaż film tutaj zwiastuje koniec lata, no to wszystko dzieje się raczej w zimowym sztafarzu. 19-letnia Ines spędza ferie w hotelu w Andach w Chile w 92 roku, więc też się cofamy kostiumem do nie aż tak dawnej, chociaż coraz dawniejszej przeszłości. No i znów mamy historię dziecka, która zaprzyjaźni się jednak z nastolatką. Relację taką znajdzie trochę w niej siostrzaną, aż do momentu, kiedy ta zniknie i więcej tutaj nie spoiluję. Film dobrze przyjęty i opowiadany jako ciepły, a więc nie martwcie się tutaj raczej, że jakiś horrorowy skręt film zrobi. Nie, nie, nie. To raczej spokojne kino o pamięci, ale też historia inicjacyjna, coming of age w andyjskim sztafarzu. A jeżeli kino was nie interesuje, to może coś do poczytania. Tutaj fajną okazją jest odbywający się już też w ten weekend, w oba dni, sobotę i niedzielę, Warsaw Independent Book Fair na skłocie Ada Puławska przy Puławskiej 37, już 10 niezależny targ książkowy, niezależny kiermasz książek. Jeżeli ciekawią was ziny, książki wydawane przez małe spółdzielnie, ale także warsztaty, wykłady czy spotkanie osoby, które takie niezależne wydawnictwa w Warszawie i nie tylko tworzą, no to wpadajcie na Adę już w ten weekend. Ten Warsaw, 10 warszawski niezależny kiermasz książek, tak to się wszystko nazywa i tak też to znajdziecie na Instagramie czy Facebooku, czy gdzie tam lubicie. O!

0: się.
1: Kultura w mieście.
2: W Muzeum Warszawy cały czas trwa wystawa fotografii Aleksandra Minorskiego, przedwojennego polskiego komunisty. I jeżeli was ona ciekawi, to po pierwsze wpadajcie do muzeum, a po drugie możecie posłuchać o niej podcastu w cyklu Normalnie o tej porze. Ale ja teraz nie o tym, a o tym, że towarzyszy jej bardzo ciekawy event, po raz kolejny organizowany przez Muzeum Warszawy właśnie, czyli Noc Fotografii. Ta już 4 września i poza oprowadzeniami po wystawie będzie można zobaczyć się w kilku lokacjach na Starym i Nowym Mieście bardzo fajne fotografie, zarówno międzynarodowe, na przykład projekt poświęcony Barcelonie, widzianej z takiej granicznej perspektywy jej krańców czy zakamarków, no ale przede wszystkim zupełnie lokalne, warszawskie, krajowe, ponieważ gwoździem wieczoru będzie pokaz zwycięskich projektów z konkursu Oswajanie Miasta. Centrum Fotografii Muzeum Warszawy ten konkurs zorganizowało i swoje prace zaprezentują zwycięzcy Maria Boj, Anna Maksymiuk, Aga Nowak, Karina Papuwac, Jawus Memnun, Aleksandra Segluk oraz Walentyn Zinczenko. Mogę ich wszystkich nie wymieniać, ale już po ptakach. To wystawa pod tytułem Oswajanie Miasta, czyli próba zawarcia w zdjęciach tego, co sprawia, że czujemy się w mieście u siebie, co budzi poczucie obcości, dyskomfortu, jak ją, to miasto można oswoić, no i jak zawrzeć to wszystko w fotografii. Ja się na fotografii tak dobrze nie znam, ale zwycięzcy konkursu, jak rozumiem, znają się bardzo dobrze, więc jak to ich oko Warszawy uchwyciło, zobaczycie w ramach Nocy Fotografii w Muzeum Warszawy i kilku innych lokalizacjach na Starym i Nowym Mieście już w ten piątek. Przy czym Noc Fotografii zaczyna się już od 16, więc wcale na ten już wtedy wrześniowy zmrok nie trzeba czekać. Na zmrok nie trzeba też w sumie czekać, bo o 19 startuje event, ale można poczekać, wybierając się w czwartek na koncert do Voodoo Clubu. No tam pod ziemią jest ten klub, więc w sumie to jak nawet o 19 przyjdziecie, to i tak w ciemność można zejść. Chociaż pewnie rozświetlona będzie jakimiś nonami, bo to koncert hyperpopowy Girlfriend of the Year, czyli GFOTY, zagra w Warszawie na żywo DJ-ka z UK, która tak naprawdę współtworzyła gatunek hyperpop DJ-ski. Towarzyszyć jej będzie Spiny, też z Wielkiej Brytanii, oraz dwójka DJ-ów już warszawskich, Monia MP3 i Anemati. Bardzo fajny event w czwartek, a więc bardziej koncertowy niż imprezowo-klubowy, ale naprawdę warto go posłuchać i potańczyć, tak mi się w każdym razie wydaje. Na koncercie Girlfriend of the Year nigdy nie byłem, ale słuchałem i Anematiego, i Moni MP3 na żywo i wiem, że to są zawsze bardzo fajne i bardzo energetyczne sety. To w Voodoo Clubie w 3, czyli w czwartek. No i powiem też, że zaczyna się już sezon teatralny. O nadchodzących premierach będziemy oczywiście w Normalnie o tej porze i w poniedziałki, i w inne dni mówić wam, jak te premiery będą nadchodzić, ale już teraz możemy zaprosić na parę pokazów, które we wrześniu wchodzą z powrotem na teatralne deski. Na przykład na kolejne pokazy spektaklu Power Play w Teerze. Powerplay w reżyserii Samary Hersz to rzecz o polityce, ale też o dzieciach, i dzieci również na scenie będą występować, a to dlatego, że to ten spektakl przez inspiracje z powieści Król Maciuś I opowiada i o dzieciach, i o relacjach między dorosłymi a dziećmi, ale też o tym, co się dzieje, kiedy rządzący nami, królowie czy inne głowy państw, zachowują się, no właśnie, jak dzieci. O tym traktuje Powerplay i zobaczycie go w najbliższy weekend w Teerze.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI. Reklama.
1: Godzina jest już w pół do czwartej, a więc pora na serwis informacyjny. Ten przygotował i przedstawi Marcel Schneider.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Oficjalny werdykt w sprawie zmiany nazwy jeziora Ontario w Polsce, podróż Sikorskiego na Słowację, a zaczynamy od pogrzebu uczestniczki powstania.
2: Wiadomości.
3: Aktualnie trwają uroczystości pogrzebowe pani Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, uczestniczki Powstania Warszawskiego. Pani Wanda była psycholożką, nauczycielką, działaczką społeczną i kombatancką, harcerką szereg szeregów, żołnierką Armii Krajowej. Z myślą o wszystkich, którzy chcieliby pożegnać honorową obywatelkę Warszawy, jaką była pani Wanda Traczyk-Stawska, o 19:00 zaplanowano dodatkowe wydarzenie upamiętniające pod pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Głównym punktem wieczoru będzie projekcja filmu Wanda, ostatnia z oddziału, opowiadającego o życiu i wojennych doświadczeniach zmarłej bohaterki. Prezydent USA Donald Trump zmienił nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka, jednak w Polsce nadal obowiązuje nas nazwa Jezioro Ontario, objaśnia sekretarz Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami RP Justyna Kacprzak. Zmiana nazwy jeziora była czymś, nad czym długo myślałem. Jak dobrze wiadomo, wcześniej wzięliśmy coś od Meksyku, a teraz to zupełna norma dla całego kraju. I cóż, mamy zatokę, mamy jezioro, więc aktualnie potrzebujemy oceanu. Tak tłumaczył Donald Trump. Justyna Kacprzak podkreśliła i przypomniała w rozmowie z papem, że w Polsce nie należy kierować się nazewnictwem stosowanych na mapach Google'a. Jak podaje MSZ, wicepremier Radosław Sikorski jest w podróży do Bratysławy, gdzie ma wziąć udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. Na obradach weźmie też udział szef dyplomacji Japonii. Według resortu dyplomacji ministrowie w Bratysławie omówią potencjał współpracy Grupy Wyszehradzkiej z Japonią oraz relacje Japonii z Unią Europejską. Tematem będzie m.in. bezpieczeństwo z uwzględnieniem regionu Indo-Pacyfiku. Po powodzi na pograniczu Nepalu i Chin, do której doszło kilka dni temu, w sieci pojawiły się masowo sfabrykowane hiperrealistyczne filmy z katastrofy, podaje agencja AFP. Według ustaleń CNN władze w Pekinie nałożyły ścisłą blokadę informacyjną na Tybet, ukrywając faktyczną skalę zniszczeń. Nepalska agencja do spraw zarządzania kryzysowego poinformowała w poniedziałek, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej wzrosła do 903 osób, a ponad 4000 osób wciąż uznaje się za zaginione. Z kolei chińskie władze potwierdziły dotychczas śmierć 16 osób. Poszukiwanych jest tam kolejne 546 osób, w tym ponad 200 obcokrajowców z 23 państw. Tym samym łączny bilans ofiar śmiertelnych środowego kataklizmu w obu regionach wynosi już ponad 900 osób.
2: Korki.
1: Warszawa wygląda na przytkaną, nawet zaskakująco przytkaną, jak na 15.30. Może to już powroty do szkół albo deszcze tak działa. W każdym razie szykujcie się na dłuższy przejazd w zasadzie wszystkimi centralnymi arteriami. No i na postanie trochę w korkach na obwodnicach. Tu widzę, że i S8 zatkana, i Wisłostrada, i też Praga stoi w rejonie ZOO i na Targowej. No, na południu z kolei przy Alei Krakowskiej po stolicie, wyjeżdżając z Warszawy albo wjeżdżając Alejami Jerozolimskimi i na Alei Sikorskiego.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj ma jeszcze padać do jakiejś 19, ale to opad, który według prognozy nie przedłuży się na całą noc. 20 stopni, odczuwalne tak samo, a więc parno i w kolejnych dniach podobnie, chociaż już bez deszczu albo z malutkim deszczem jutro. Trochę bardziej słonecznie w każdym razie i z temperaturą właśnie koło 20 stopni.
0: Radio Campus. Rytmy. Nie algorytmy.

0: Przed serwisem wspominałem, że wraca sezon teatralny we wrześniu. Zobaczycie nie tylko premiery na warszawskich deskach teatralnych, ale również wiele spektakli z poprzednich sezonów wraca i można znowu je zobaczyć. Jednym z nich jest Mała Empiria, sezon, który miał premierę rok temu w marcu. Taki malutki spektakl, monodram Eweliny Żak na podstawie eseju Katarzyny Sobczuk. Bardzo jednak go polecam. Wydarzenie małe, ale naprawdę potrafi wzruszyć i poruszyć, bo to rzecz o dojrzałości, a nawet o starzeniu się i o tym wszystkim, co dzieje się w nas, kiedy te kolejne progi życia przechodzimy. Czy to jest temat zbliżania się do 30, czy do 40, czy do 50? Myślę, że każda osoba coś dla siebie w tym spektaklu odnajdzie. Mała Empiria. Rozmawiałem przed premierą z jej reżyserką, czyli Anną Ilczuk, i ta rozmowa teraz dla was.
1: Normalnie o tej porze.
2: To jest adaptacja, prawda?
3: Tak.
2: Jak podeszłaś do książki Mała Empiria i skąd w ogóle ten wybór i czemu ta opowieść trafiła na deski?
3: Czemu ta opowieść trafiła na deski, to by trzeba było zadać to pytanie dyrektorowi teatru Romanowi Osadnikowi, bo to on wpadł na pomysł, żeby właśnie z tej książki powstał monodram Eweliny Żak, w którym będzie grała główną i jedyną rolę, chociaż w sumie nie jedyną. Tu państwa zachęcam do przyjścia i zobaczenia, kto tam jeszcze na scenie będzie występować. I właściwie oni się z tym pomysłem zwrócili do mnie. Ja wcześniej książki nie czytałam. Książka jest wspaniała. Książka Katarzyny Sobczuk, Mała Empiria, jest po prostu wspaniała i potem się okazało, że ma ogromne rzesze fanów i fanek, które po prostu są wyznawcami tej książki. I ja też jestem autorką adaptacji. No wiadomo, że książka ma 230 stron, a tekstu do grania, do monodramu, no to nie może być więcej niż tam na godzinę, no to 15. My mamy chyba, nie wiem, 12. Więc trzeba było dokonać wyboru. Starałam się iść na tyle, na ile mi się wydaje, za głównymi myślami autorki oraz naszymi własnymi i naszymi spostrzeżeniami i za tym, co nas, współtwórców, bo też kompozytora Maćka Zakrzewskiego, scenografa Mateusza Stępniaka, no przede wszystkim Ewelinę, no i mnie, co nas w tej książce najbardziej zainteresowało.
2: No i co to było? Mówisz, że książka jest wspaniała. Co ciebie w niej tak przykuło?
3: Szczerze mówiąc, ja nie spotkałam się jeszcze z takim dziełem, to jest esej. Nie spotkałam się z takim dziełem, który mówi o tym czasie w życiu człowieka. To znaczy, to jest taki czas przedstarczy, wczesna starość, pierwsze symptomy starości albo starzenia się. Tak o tym pisze autorka. Takie okno pogodowe między młodością a starością. Ona to tak nazywa wprost. I ja nie spotkałam się z innym dziełem kultury, który by w ten sposób o tym opowiadał, bo często, zwłaszcza jeśli bohaterką jest kobieta, no to jest to opowieść poprzez ciało, przez, nie wiem, perimenopauzę albo starzenie się ciała, albo, a tutaj autorka i my za nią skupia się na takich małych, drobnych rzeczach, które nam się wydarzają w codziennym życiu, które też interpretuje przez swój filozoficzny sposób myślenia, bo ona jest filozofką, więc to jest bardzo ciekawe. Człowiek ma wrażenie, czytając te krótkie bardzo rozdzieliki, bo one są krótkie, często zajmują 1/3 strony, że właściwie te wszystkie drobne nasze rzeczy w naszym życiu mogą też mieć głębszy sens i możemy na nie spojrzeć tak z góry.
0: Małą Empirię w reżyserii Anny Ilczuk, którą rozmawiałem, zobaczycie ponownie na deskach Teatru Studio. Ta rozmowa była nagrana przed premierą, ale w nowym sezonie Mała Empiria wraca do Teatru Studio. Już w tę sobotę możecie ją zobaczyć, ale także w kilka kolejnych weekendów i polecam to serdecznie.
4: After the tailspin, they'll find a flight simulator loaded into my device. And they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race. Cause we thought that we were angels. We watch particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities, notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a backlot in LA. with a television hypnotist, playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shouts a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence, I'm too confident to miss. Because it isn't about experience, if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new. And a voice over the radio.

6. Get Down Services i Cha-Cha Slide. Powiedziałem, że zaczyna się sezon teatralny, ale trwa też sezon na wystąpienia w innej formie. O performansie Wisła tydzień temu mówiliśmy tutaj na antenie z dramaturżką Teresą Fazan. Dużo odsyłam was też do najnowszego odcinka podcastu Normalnie o tej porze, gdzie o wydarzeniu, które już w ten weekend posłuchacie tej całej rozmowy, jeżeli was ominęła, polecam serdecznie, bo Weronika, która Pelczyńska, która jest choreografką Wisły, naprawdę moim zdaniem zawsze robi świetną robotę, a ja za chwilę wracam do was z rozmową o wydarzeniu performansowym, teatralnym, ale przede wszystkim modowym. O co chodzi, już usłyszycie za moment.

0: Normalnie o tej porze.
1: Powiedziałem, że będzie dzisiaj o modzie i faktycznie, a dokładniej o modzie będzie więcej 5 września, wtedy pokaz Liberté, którego trójka organizatorów jest ze mną, w zasadzie to dwóch organizatorów i modelka, która będzie na nim występować. Tam telefon weźcie gdzieś, odrzućcie od mikrofonów, bo trzeszczy. Nikita Tomczenko, Nikita Szaraj i Natalia Gąsierowska, cześć.
2: Tak, cześć.
3: Cześć.
1: Czym jest Liberté? Co to za ekipa i co to będzie za pokaz?
2: Jest to pewnie opowieść o tym, co nas otacza, a dokładnie personalnie, co najlepsze nas inspiruje w życiu i utwierdzamy to w modzie, w ubraniu, bo tym się jakby specjalizujemy. Dlatego właśnie kolory, kroje, urody modelek. Więc Liberté to jest bardziej taka, taki manifest bardziej...
4: Twoja interpretacja wolności, myślę.
2: Tak. Ponieważ ta wolność to jest coś odpowiedzialnego, tak? A w modzie ta odpowiedzialność i ta wolność może być oparta o jakość, o jakąś konstrukcję ubrań, o dopasowanie kolorów, ich mieszanie ze sobą. Więc o tym bardziej bym powiedział, że tym jest Liberté i ta wolność, tak, tym wszystkim.
1: Na Instagramie Radia Campus postaramy się, żebyście później mogli coś z tych ubrań zobaczyć, ale na razie stoimy przed trudnym wyzwaniem, gdy projektanta mody, właśnie Nikita Tomczenko mówił, i członków pokazu możecie tylko słuchać. Więc powiedzmy trochę o tym, co 5 września będzie można faktycznie zobaczyć.
2: 5 września będzie duży pokaz na 70 kreacji, aby najlepiej tą koncepcję pokazu zaprezentować, tak? Będą różne motywy kolorów, krojów. Także motywy tworzenia tych ubrań, tak?
1: Jakby a czego się spodziewać w sensie stylu? Czy spodziewać się falbaniastych sukni, designerskich t-shirtów, czy
2: właśnie stronę, na tym to polega, że w jednej części pokazu będzie taka gotyckiego typu sukienka, bufias rękawy, ciekawe draperie i detale na tkaninach, a na przykład w drugiej części z inną interpretacją tej samej wolności będzie na przykład jakiś ładny kostium, tak, jeansowy na przykład, który bardziej jest uspółcześniony, tak, ale też zachował swoje pewne cechy formy, jakości, ale nabrał jakiegoś nowego, współczesnego wyglądu, aby był użyteczny, tak, więc bardziej w tym będzie to
1: coś bardziej codziennego niż, niż bufiasta suknia.
2: Tak.
1: Natalia, ty już swoje kostiumy widziałaś.
4: Tak, ja już widziałam.
1: Więc jak zobaczymy cię 5 września?
4: Myślę, że efektowne będą te kostiumy i także zgrane bardzo z moją duszą, ponieważ moja dusza jest bardzo stara i te kostiumy też są bardzo retro, także to wszystko będzie ze sobą pasowało, współgrało i tak, myślę, że tego można się spodziewać oraz mojego dopieszczenia i docenienia też tej tkaniny, a nie tylko założenie go.
1: Jeszcze trzecią osobą z nami w studiu jest Nikita Szaraj, ty współorganizujesz ten pokaz. Powiedz więc może, gdzie on się w zasadzie odbędzie i dla kogo twoim zdaniem jest?
3: Pokaz odbędzie się przy świcie. Jest on, ja bym powiedział, że dla każdego, jak i dla osób starszych i młodszych, każdy w tym może, nie wiem, zobaczyć siebie, znaleźć. Ja dbam o scenografię i wygląd całej przestrzeni. Dbam o to, żeby każdy, jak wszedł w to miejsce, poczuł się, jakby wszedł w inny wymiar. Wymiar Nikity może trochę tak w jego głowę. No i zapraszamy wszystkich na pokaz. Wszyscy są mile widziani.
2: Tak, może wejdę tak słówkiem, jeżeli można. Tak, drużyna jest bardzo ważna w tym wszystkim, tak? Jakby, bo możesz tam zauważyć, Bartek, że na przykład ja jako twórca odzieży tworzę, ale to wszystko nie jest wystarczające, aby zrozumieć to wszystko, tak? Ponieważ jednak ubranie to jest coś, co nie wolno pomijać i nawet jak ktoś pomija, to też to jest fałszywe, bo nie można pomijać ubrań. To jest nasza jakby... To jest nasza reprezentacja naszej charakterystyki, naszego, boże, przepraszam, charakteru naszego, tak?
1: O tej drużynie i o tym, co dokładnie zobaczycie w Galerii Prześwit 5 września w ramach pokazu Liberté. Nikita Tomczenko, projektant, Nikita Szaraj, odpowiadający za scenografię i Natalia Gąsiorowska, jedna z modelek. O tym posłuchacie jeszcze za chwilę, bo do rozmowy wracamy. A Nikita Szaraj, mówiłeś o wchodzeniu do głowy drugiego Nikity. Akurat mam numer Headspace na playliście, więc posłuchajmy. Roni.

0: Nia Archives z numerem Vertical z nowej płyty, a my wracamy do czegoś nowego, ale dopiero nadchodzącego, czyli do pokazu mody Liberté w Galerii Prześwit. Ten pokaz już 5 września, czyli to jest sobota, niedziela?
1: Sobota.
0: Otwarty, jak mówicie, dla wszystkich, no bo to też nie jest taki pokaz mody, jak można kojarzyć, nie wiem, z pokazów wielkich domów typu, nie chcę marek wymieniać, no ale wiecie, o co chodzi. Nie dzieje się to w Mediolanie, ani nie dzieje się to w Nowym Jorku, dzieje się to w Warszawie. Ty, Nikita, jesteś młodym projektantem i ekipa też jest, tak jak powiedziałeś, drużyna młoda. Co to w ogóle jest za forma artystyczna pokaz mody, bo przyznam, że nigdy nie byłem. Chyba się wybiorę w sobotę. A wiem, że tutaj podejście właśnie na nacisk na to, że to ma być sztuka i że to są indywidualne kostiumy, kreacje, jest bardzo duże. Każdego z was.
1: Każdy twórca, załóżmy, który wchodzi do mody i chce być projektantem mody, załóżmy, albo w innej dziedzinie modowej się prezentować, ma jakieś poczucie albo ochotę pokazać swoją wizję piękna ciała, tak? Prezentacji jego poprzez ubrania, tkaniny, tak? W tym wszystkim. Myślę, że pokaz mody to nic nie jest takim bardzo szczególnym, a po prostu jaka taka użyteczna, ale jednak bardzo wyrafinowana próba pokazania, jak może pięknie ciało wyglądać w świecie fizycznym, tak? No bo jednak musimy przyznać, że żyjemy w świecie fizycznym, gdzie jest pogoda, musimy jakby nasze ciało jakoś ukrywać, tak? Od zewnętrznych
2: tych... czynników.
1: Tak, czynników. Więc bardziej to jest... nie jest to jakimś bardzo fantastycznym zjawiskiem, tak? Na przykład, ale...
2: Skromny jesteś.
1: Ale jednak można uszanować to, że dzięki pomysłości twórców, przy pracy krawców, przy oryginalności konstrukcji, przy jakiejś takiej fantazji doboru kolorów na przykład w ubraniu, w kostiumie, można dojść do tego, że ciało człowieka nabiera blasku, nabiera jakiejś powagi, nabiera, ukrywa się jakieś może
2: niedoskonałości.
1: Niedoskonałości ciała, a niektóre się właśnie na odwrót wchodzą w taką godność, tak? Więc bardziej w tym, że pokaz mody to taki godny manifest, jak lepiej użytkować i prezentować ciało człowieka, tak?
0: Ty, Nikita, jesteś projektantem, więc duża część twojej pracy jest wcześniej. Najpierw przy projektowaniu, potem przy szyciu kostiumów. Z kolei Nikita Szaraj, patrzę teraz na ciebie, twoja praca się tak naprawdę przy pokazie dopiero zaczyna. Mówisz, że odpowiadasz za scenografię przy Liberté sobotnim. Co dokładnie więc zobaczymy? Gdzie się przeniesiemy w prześwitach?
3: Ja bym powiedział, że my się przeniesiemy do takiego miejsca bardzo teatralnego, będzie dużo draperii, dużo fałd wszystkiego, dużo tkanin, dlatego też tak ludzie mogą się bardziej jeszcze poczuć jak w domu, bo będą tak zamknięci tymi tkaninami, bym powiedział. O scenografii bardzo...
0: Stroje też, już jesteście w kostiumach, tak. Też są odpowiednio ciężkie, ale o tym może za chwilę, zaraz zapytam Natalię.
3: Ale ogólnie to jeszcze będziemy mieć wystawę obrazów w drugiej sali, gdzie nasz kolega robi specjalnie obrazy pod pokaz. Będzie z 9-10 obrazów oraz jeszcze jeden kolega będzie na żywo rysował pokaz, co też później będzie można zobaczyć, co będzie, uważam, że bardzo mocnym efektem też dla ludzi, jak on to zobaczy, jak połączy te wizje, te wszystkie kreacje w jedną. Może akurat wybierze jakąś jedną z tych wszystkich, albo zrobi jakąś swoją, podsumowując je.
0: Kreacji jest aż 70. Tak. Natalia, czy żyjesz? Bo klimatyzacja chyba trochę nie domaga, a ty jesteś w bardzo ciężkiej sukni teraz, powiedzmy. Tak, falbaniastej, złotej. Czy to jest futro jeszcze przy kołnierzu?
1: To są takie... bardzo cienkie
2: niteczki,
1: które tworzą taką draperię z tych i taką właśnie głęboką taką formę. Właśnie wygląda jak futro, tak? Ale zrobione było z nitek.
0: Trochę jak futro, dekoracja. Trochę jak coś zdecydowanie teatralnego, trochę jak coś z baśni. 70 aż będzie kreacji, rozumiem, że więcej niż jedna modelka.
1: Tak.
0: W ilu ty wystąpisz, Natalia?
2: W dwóch.
0: Którą wolisz? Tą, rozumiem, że to jest jedna pewnie z tego bardziej codziennego tak. repertuaru, druga z tego bardziej wysokiego. Którą wolisz?
2: Właśnie tą złotą, ale dlatego, że ja się wiążę z nią metaforycznie, ponieważ zauważyłam, że za każdym razem Nikita lubi mnie zdobić złotem, co tutaj odbieram bardzo pozytywnie i miło, i romantycznie wręcz. Także jest to na poziomie symbolicznym i właśnie chciałabym tutaj zaznaczyć, że ten strój jest ciężki, a zarazem lekki, ponieważ stroje Nikity są bardzo subtelne. Nawet jeżeli coś jest z przesadą, z jakąś groteską, to widać, że on bardzo duży hołd oddaje kobietom i widzę właśnie też w jego duszy tą kobiecość, którą on właśnie wyraża za pomocą tych strojów.
0: To wszystko zobaczycie już w sobotę w ramach pokazu Liberta. Nikita Tomczenko był moim gościem, projektant mody, Nikita Szaraj, odpowiadający za scenografię, współorganizator pokazu, i Natalia Gąsiorowska, modelka. Jeżeli chodzi o kreację, to zobaczycie je też na Instagramie, na pewno na mojej relacji, bartosz.pergol na Instagramie, ale też pewnie Radia Campus. No a przede wszystkim wpadnijcie do Galerii Prześwity w sobotę. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo, zapraszamy.
2: Dziękuję.
4: Normalnie o tej porze.

0: pół do piątej, a więc ze mną jest już Marcel Schneider.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Pożar w fabryce dronów w Polsce. Sprawdzamy, co dalej z warszawskimi remontami, a na początek przełom w problemie z wynajmem krótkoterminowym.
1: Wiadomości.
2: Uprawnienia wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych do zakazywania najmu krótkoterminowego mają wrócić do projektu nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich. Tak wynika z opublikowanego projektu autopoprawki, którym rząd ma się zająć na środowym posiedzeniu. Autopoprawka zakłada przyznanie wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym uprawnienia do zakazywania najmu krótkoterminowego na obszarze ich działania. Odbywać się to ma w drodze uchwały. Rozszerzone mają zostać także uprawnienia stałych mieszkańców do inicjowania kontroli, które będą dotyczyć również zagadnień bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głosowanie nad poprawką już za 2 dni. Działania policji i ABW trwają, zabezpieczane są wszystkie materiały, poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, odnosząc się do pożaru w zakładzie grupy WB produkującym systemy bezzałogowe.
3: Służby specjalne też mocno angażują się w wyjaśnienie tego, tej sytuacji ze względu na charakter produkcji tych zakładów, ze względu na charakter tego, że spodziewamy się, że może dochodzić do różnego rodzaju aktów dywersji.
2: Mówił dla TVP Info Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych. Ogień pojawił się krótko po północy w budynku przy ulicy Obuwniczej. Żywioł opanował halę o charakterze magazynowo-produkcyjnym. Obecnie trwa zabezpieczanie materiałów, monitoringu i oględziny miejsca. Rzeczniczka MSWiA przekazała również, że do zakończenia działań ciężko jest spekulować, czy był to akt dywersji, czy do pożaru przyczyniły się czynniki techniczne lub zewnętrzne. Kończą się wakacje, a wraz z nimi największe prace na warszawskich drogach i torach. Dziś tramwaje wróciły na most Poniatowskiego, pętlę Winnica i węzeł przy Feminie. Drogowcy skończyli asfaltowanie ulicy Zakola, ułożyli nową nawierzchnię na kolejnym odcinku Krujeckiej oraz Wisłostrady. Część remontów będzie kontynuowana jesienią. Tramwajarze na początku września przebudują rozjazdy na Kawęczyńskiej. Od dziś przez 3 tygodnie tramwaje nie dojeżdżają do pętli przy Praskiej Bazylice. W 3 tygodniu września skończy się także remont torów w Alei Niepodległości.
1: Pogoda.
2: IMGW wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla 12 województw. Dla lubelskiego i podkarpackiego wydał ostrzeżenia przed upałami. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu i porywy wiatru do 85 km na godzinę. Możliwy jest także grad. A ostrzeżenia 1 stopnia przed upałami dotyczą części województw lubelskiego i podkarpackiego. Na tym obszarze termometry mogą wskazać do 30 stopni.
1: Korki.
0: Trzymamy kciuki za tramwajarzy, bo jeżeli chodzi o podróż samochodem, to dzisiaj w Warszawie jakoś wyjątkowo powoli się one odbywają. Zatkane w zasadzie całe centrum. Trochę lepiej ulica Leszno, Aleja Solidarności w porównaniu do chociażby Prostej czy Alei Jerozolimskich, no ale dobrze też nie jest. Postoicie też wjeżdżając na Rondo Radosława z każdej strony, wjeżdżając ze strony remontu na most S8 i na Wisłostradzie w obie strony na cały długim, centralnym, poszerzonym centralnym odcinku.
1: Pogoda.
0: Parno, parno i ciepło. Dzisiaj jeszcze trochę chyba pada, a jeżeli tak, to ma przestać dopiero za 2-3 godziny, ale przestać przed nocą. Jutro bez opadów albo z minimalnymi opadami, za to w Warszawie 20 stopni i słońce momentami zasłonięte przez parę chmur. Natomiast raczej ładnie i tak przez kolejne dni. Taki, nie wiem, ładny wrzesień, późne lato.
4: Czuję się sexy as fuck. Wie-

0: normalnie o tej porze.
1: Wakacyjny czas się kończy, ale wakacyjne tematy jeszcze z nami chwilę pozostaną. Robią to na przykład w Kampusie Nauka, gdzie posłuchacie dzisiaj rozmowy Maksa Walewskiego. Serdecznie ją polecam, o tatrzańskich stawach i czemu pewna grupa naukowców stara się wyłowić z nich wszystkie pstrągi, które, mówią, w ogóle nie powinny się tam były znaleźć i okazuje się, te stawy niszczą. Ale szczegóły już w podcaście Kampus Nauka. Posłuchajcie też oczywiście u nas szeregu audycji muzycznych, zaczynając od Imię Ojca i Syna, czyli cotygodniowej niedzielnej audycji Tymka i Rafała Bryndalów. Audycja z ojcem i synem, którzy, okazuje się, mimo całego życia razem, mają sobie cały czas dużo do powiedzenia, bo z naszych muzycznych audycji to jest jedna z tych, w których obok utworów jest bardzo dużo historii, anegdot i po prostu opinii o muzyce. Już 45. odcinek do posłuchania na naszej stronie, a poza tym audycje, których odcinki liczyć nawet trudno, takie jak Rap Sesja, Sunday Soul Cellar czy You Know Me Radio, która akurat numeruje i dojechało do opublikowanego właśnie 448. odcinka audycji. Także mnóstwo dobra. Jeżeli na żywo się nie wyrabiacie, to posłuchacie tego wszystkiego na radiocampus.fm, a tych bardziej gadanych niż muzycznych audycji również na serwisach streamingowych, które tam wybierzecie.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

Już za 5 minut 17, więc pewnie za 5 z hakiem Piotrek Toboliński przejmie stery radiowe, żeby poprowadzić alternator. Ja tymczasem się już żegnam, żeby Piotrkowi i tu za konsolą miejsce zrobić. Bartosz Perguł, to była audycja normalnie o tej porze. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. A subtle wink, familiar smile, a certain scent controls the air.

0: defenses. My favorite senses.
1: Collect 200, czyli wybierz 200. Touch. Tak, gramy na antenie Radia Campus. Mamy 7 minut po 17. Wszystko się zgadza. Za chwilę będziemy wybierali nieco inne numery.

Spośród dwóch wybieramy jeden kawałek. Ten, który otrzyma głosów mniej, przepadnie w odmętach eteru. A ten, który otrzyma głosów więcej, pojawi się w całości, w glorii i chwale. Potrzebne są wasze głosy, SMS-y, telefony, wiadomości wysyłane WhatsAppem. Potrzebna jest jeszcze osoba, która będzie to liczyła. Postaram się do 19 jakoś na tym stanowisku dać radę. No i warto powiedzieć, co w tej pierwszej parze. Rage Against the Machine, przed chwilą Guerrilla Radio, teraz The Offspring, Self-Esteem.

886-971-971 to numer SMS-owy, to także numer WhatsAppowy. Zachęcam do wysyłania wiadomości, można też audio wiadomość wysłać. Zrozumiemy, posłuchamy, doliczymy głos. 228-27-7205 na końcu to numer telefonu do studia. Zachęcam również do dzwonienia, głosowania, dzielenia się przemyśleniami na temat końca wakacji, pierwszego dnia tygodnia i tak dalej. Widzę, że są już pierwsze głosy, dziękuję. Między innymi głos wysłał Mateusz przed chwilą. No i Pluto tutaj się odzywa z propozycją całkiem mocną, no i będziemy te pierwsze prośby spełniali. Piotrek Tupuliński, dzień dobry. No i tak w klimacie tego, co w kalendarzach.

0: parę.
1: Tak o Hemingway na winą o ostatnich dniach wakacji. Nie chcę nic mówić, dlatego będziemy się utrzymywali w takim wakacyjnym nieco klimacie. Biały falochron i Hubert z numerem Ostatni Zachód. To numer jeden.

0: chyba tylko tam.
1: 228-277-205.
2: Wypowiedzeń z korpo napisałem wierszem, płynę z powietrzem, wysyłam herce.
1: I to też taki trochę klimat końca wakacji i końca urlopu. To numer dla tych, którzy wracają po wakacjach do pracy i trochę się zastanawiają, po co. Jakub Skorupa, wypowiedzenie z korpo.

886-971-971. Pojawia się sporo głosów na dwa. Głowa do góry! Dzisiaj jest taki dobry dzień na składanie wypowiedzeń, jeśli jakieś jeszcze biura działają, to koniec miesiąca. No ale tak, 886-971-971. Można nie podchodzić do tego tak radykalnie, tylko wybrać muzykę. Numer 1 albo 2, zachęcam. No i tak, pierwsze WhatsAppy tu są. 228-277-205. Można się też odezwać i dać znać, co można robić w taki ostatni dzień wakacji. Trochę deszcz pada, bardzo dobrze, dlatego siedzimy, słuchamy, no i gramy. W pierwszej parze mieliśmy starcie rockowe, głośniejsze, a za chwilę będzie nieco spokojniej. Kto wygrał?

0: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
1: Przed momentem The Offspring na antenie Radio Campus, 21 minut po 17. No a co za chwilę? Decyzja należy do Was, Nat Cichocka i Stas. Jutro spoczniemy na dnie odległego morza. O morzu znów będzie za

0: SB Mafia i Kacperczyk, Zimne Morze.
1: Wciąż pada deszcz na mój kryzys.
0: To numer dwa. No to wybieramy morski kawałek. 886-971-971, tu piszemy. WhatsAppy lub SMS-y 228-277-205, można zadzwonić.

0: Tak jest i pozwoliliśmy sobie na to, żeby połączyć ten jakiś taki wakacyjny rytm z propozycjami w alternatorze. Śmiało, Patrycja już napisała Jana, la la la la la, la la la la la, więc można tutaj doliczyć głos do numeru 2. Napisał słuchacz, że kuszę tym wypowiedzeniem skorpo. No, jeśli HR-y jeszcze pracują, to można i teraz, ale są i tacy, którzy napisali, żeby nie narzekać na to, bo są tacy, którzy pracy szukają, owszem, więc tutaj starajmy się zachować jakąś równowagę. W słuchaniu muzyki równowagi nie musimy zachowywać, możemy wziąć radio nieco głośniej i słuchać zwycięzców pary sprzed chwili, oni zaraz, no ale jeszcze przypomnę, że albo Nat Cichocka za chwilę, albo SB Mafia, decydujemy. 886-971-971 i 2282-7720 i 5 na końcu. No ale tak skusiliście, że większość z was po prostu poezję teraz do działu kadr będzie wypisywało. Jakub Skorupa, wypowiedzenie skorpo to teraz.
1: Podpaliłem swoją

0: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Reklama.
3: 17.30, Marcel Schneider.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Wracamy do uroczystości pogrzebowych Wandy Traczyk-Stawskiej. Trochę o kolejnych groźbach Trumpa, a na sam początek sprawdźmy, kto dzisiaj manifestował na Ujazdowskich.
4: Wiadomości.
3: Związek Nauczycielstwa Polskiego protestował dziś w sprawie wynagrodzeń. Związkowcy manifestowali pod hasłem "Politycy do tablicy, dotrzymajcie słowa", domagając się pilnego uchwalenia obywatelskiej inicjatywy ZNP "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli".
5: Po raz kolejny stwierdzamy, że państwo musi wziąć odpowiedzialność za publiczną edukację. Nie można tej odpowiedzialności przerzucać na samorządy, na dyrektorów, na rodziców, od których oczekujemy wsparcia i współpracy. Bo szkoła także musi działać w oparciu o współpracę z rodzicami. Ale nie możemy tej odpowiedzialności przerzucać na nauczyciela, który po raz kolejny usłyszy: ty musisz sobie poradzić. Bez komputera, bez kserokopiarki, bez należytego wsparcia w sprzęcie. Ty musisz sobie poradzić, bo taki masz obowiązek. Bo po to przyszedłeś do tej szkoły. Nie, na to się nie godzimy.
3: Przemawiał przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Jak przekazała rzeczniczka prasowa ZNP Magdalena Kaszulanis, według szacunków manifestacji uczestniczyło ponad 3000 osób z całej Polski. Jak podaje MSZ, wicepremier Radosław Sikorski jest w podróży do Bratysławy, gdzie ma wziąć udział w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. W obradach weźmie też udział szef dyplomacji Japonii. Według resortu dyplomacji ministrowie w Bratysławie omówią potencjał współpracy Grupy Wyszehradzkiej z Japonią oraz relacje Japonii z Unią Europejską. Tematem będzie m.in. bezpieczeństwo z uwzględnieniem regionu Indo-Pacyfiku. Aktualnie trwają uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, uczestniczki Powstania Warszawskiego. Wanda Traczyk-Stawska była psycholożką, nauczycielką, działaczką społeczną i kombatancką, harcerką Szarych Szeregów i żołnierką Armii Krajowej. To fragment mowy arcybiskupa Adriana Galbasa podczas ostatniego pożegnania w kościele Świętego Krzyża.
6: To nie śmierć jest najgorsza w czasie wojny, tylko zdrada. Została wierna do końca życia. Nie zdradziła swoich ideałów. Nareszcie w domu.
3: Z myślą o wszystkich, którzy chcieliby pożegnać honorową obywatelkę Warszawy, jaką była Wanda Traczyk-Stawska, o 19.00 zaplanowano dodatkowe wydarzenie upamiętniające pod pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Głównym punktem wieczoru będzie projekcja filmu Wanda, ostatnia z oddziału, opowiadającego o życiu i wojennych doświadczeniach zmarłej bohaterki. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział kolejną odpowiedź na ataki balistyczne Iranu, obiecując, że siły USA uderzą bardzo mocno. Jednocześnie prezydent przekonuje, że Iran, tutaj cytat, bardzo chce rozmawiać. Mimo pierwszej od tygodni bezpośredniej wymiany ciosów z Iranem, Trump przekonywał, że reżim w Teheranie chce wznowić negocjacje z uwagi na sankcje. Do nowej eskalacji doszło wczoraj po tym, jak Iran ponownie uderzył w statki przepływające przez cieśninę Ormuz, zaś siły USA uderzyły na wyrzutnie rakiet na wyspie Larak. Wznowienie walk spowodowało wzrost cen ropy naftowej o około 3%.

0: 105.
1: To Alicia Keys i Jay-Z, Empire State of Mind. To na prośbę Mateusza. Dzięki i pozdro. Teraz będę się trochę jąkał. Będę mówił XX. Bo to zespół DXX.

I to poniekąd też zespół DXX, ale. Ten numer powstał w ramach solowej pracy Jamiego XX-a. No i pojawia się tu i Romy, Oliver Sim. Oni wszyscy sprawiają, że tak brzmi numer Waited All Night. XXXXXX.

0: Radio Campus.
1: 228277205, numer 1 czy numer 2? Który z nich powinien pojawić się na 97.1 FM i na Radio Campus FM? Decyzja należy do Was w tym momencie. 886-971-971. Pojawiają się też głosy SMS-owo-WhatsAppowe. Dziękuję. Pojawiają się też prośby. Tutaj na przykład pojawiła się sugestia, by zagrać Łony. Kawałek, którego pod ręką nie mam, ale Łony Webera coś za moment zagramy. Bardzo się cieszę na ten pomysł. Halo, siemanko!
2: Siemanko, siemanko! Chciałam zagłosować. Kaśka.
1: Cześć.
2: Z tej strony.
1: Cześć, Kaśka! Jedynka czy dwójka?
2: XX wybieram.
1: A które? Zespół DXX czy Jamie XX? Dobra, no to mamy jasność. Co dobrego w ostatnim dniu wakacji, w ostatnim dniu sierpnia?
2: Dzisiaj to jest poniedziałek, ale piękny był weekend pogodowy, więc uważam, że no, było super.
1: Po prostu będziemy żyli wspomnieniami, prawda?
2: Tak jest.
1: Albo się już nastrajali na kolejny weekend.
2: Do następnej wiosny, bym tak powiedziała. O.
1: No, może będzie jeszcze jakoś tak przyjemnie wcześniej, na przykład jutro, pojutrze. O,
2: o.
1: czemu by nie? A teraz odpoczywajmy przy tym deszczu, patrzmy i liczmy na to, że on będzie nam nawilżał glebę. Trzymaj się, Kaśka, pa.
2: Tak, kocyk i czerwone wino. Bye,
1: o, pa, pa, pa, pa. Tak, byle bez procentów, po prostu siedzimy, rozkładamy się, książka, radyjko. I gramy za 13 minut 18. To a propos spędzania czasu wolnego, Łona i Weber.

Łonaj Weber Stop Nadiu, a my play! Gramy numer jeden w kolejnej parze alternatora Kosma Król i Kania Greenpoint. Cały czas jakieś wycieczki dziś. Yeah.

0: I może nie będzie to konkurs typu zdrapka, ale ogłaszamy konkurs w Alternatorze do wygrania kubek z naszym wspaniałym logo, granatowy kubek, pomarańczowe logo, no i pyk. Można sobie tak uprzyjemnić koniec wakacji, biorąc udział w konkursie, a jeśli komuś się uda ten konkurs wygrać, no to jeszcze lepiej. Za chwilę usłyszycie fragment numeru znanego wam z Radia Campus. Usłyszymy kilka pierwszych sekund tego numeru. Trzeba będzie wysłać na Instagramie Radia Campus wykonawcę i tytuł. Myślę, że to proste, no ale liczy się refleks. Instagram Radio Campus, tytuł i wykonawca. Proszę bardzo.
1: Radio Campus.
0: Oj, to tyle. Jestem ciekaw, kto będzie pierwszy. Za chwilę zaglądam Instagram Radio Campus. Ja już wiem i myślę, że jeszcze dzisiaj tego numeru posłuchamy. Za 6 minut będzie 18:00.

0: Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić Waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla Waszej historii. Zarezerwujcie Wasz weekend na villaport.pl.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Same sztosy.

To Komety i numer Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Frank był pierwszym, który w konkursie poprawnie odpowiedział. Gratuluję. A z zespołem Komety będzie okazja spotkać się na początku września, bo za 11 dni, 11 września, premiera nowej płyty zespołu Komety.

0: 105.
1: Noc z Kleopatrą, tak nazywać się będzie ten nowy krążek. Minuta niecała po 18, druga godzina alternatora w poniedziałek. Siema. Zaczynamy z kolejnym pytaniem. Co gramy, a czego nie gramy? Ładne mamy propozycje. Numer 1 to The Chemical Brothers.

886-971-971. Czekamy już na SMS-y i na WhatsAppy. No ale jeszcze zagrajmy numer 2. Równie mocny. Smokey Bubblin B. MC Vapor. Bass Provider. No posłuchajcie tego, no jest to mocna konkurencja, na pewno.

0: Radio Campus.
1: 886-971-971. Są pierwsze wiadomości. Łukasz na przykład wysłał głos na jedynkę. Siemanko Łukaszu, 886-971-971 to też numer SMS-owy. I tutaj już pierwsze cyfry 1, cyfry 2 się pojawiły. To cyk na dwójkę, to głos od Patrycji. Dwójka zdecydowanie mocno wykręcone, to wiadomość od Piotrka. Siemanko. 228-277-205. Dzwonić także można i dzielić się swoimi przemyśleniami na temat ostatniego dnia sierpnia. Być może niektórzy z Was jeszcze są w szale szykowania siebie i innych do pierwszego dnia szkoły. Jakieś wyprawki, zeszyty, coś tam. Chyba, że już wszystko pokupowane i to jest czas na odpoczynek. To też można się tą radością dzielić. Siema.
2: O, siemanko. Chcielibyśmy oddać dwa głosy aż.
1: Proszę bardzo, aż dwa? To muszę usłyszeć dwa głosy.
2: Piotruś, proszę powiedzieć, że głosujesz na jedynkę.
3: Ja głosuję na jedynkę.
2: Ja też głosuję na jedynkę, więc na Chemical Brothers obydwaj oddajemy głos.
1: Okej, okay. Pozdrowienia. A już jesteście przygotowani do tego, co jutro, czy jeszcze o tym nie myślicie?
2: Wiesz, pan pyta...
3: Jesteśmy przygotowani.
2: O pierwszy dzień szkoły, jutro tylko rozpoczęcie, a potem jakieś jeszcze różne zajęcia, więc jutro to luz. To,
1: tylko spotkanie z ziomkami. To w takim razie, dobrego startu, trzymajcie się i na razie.
2: Jego dobrego, dzięki, hej.
1: Pa, pa, 228-27-72-05. Alternator, halo.
4: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kto dzwoni?
4: Hubert dzwoni.
1: Cześć Hubercie, jedynka czy dwójka?
4: Cześć. No absolutnie jedynka, Chemical Brothers.
1: Czyli
4: tak?
1: Tutaj musi być pamiętam? Klasyka. Tak, to Chemical Brothers.
4: Tak, tak, koniecznie to poproszę.
1: Golf on Ice. No i co? Koniec sierpnia? Równie miły czy niemiły?
4: O Jezu, taka nostalgia, nie? To jest niesamowite, że jutro jest 1 września i że w ogóle wszystko jakoś tak gaśnie z tym dniem, takie mam wrażenie.
1: Oj tak.
4: Taki będzie vibe wrześniowy, że wszyscy będą jeszcze jedną nogą na wakacjach, a drugą już będą do szkoły chodzić.
1: Ale
4: nie?
1: Tu tak, będzie tak nam w tym czas towarzyszył Pablo Pavo, bo on za chwilę październikowy facet, później niskie słońce, początek grudnia. Jakoś sobie poradzimy z muzyką na pewno.
4: Tak, i będziemy robić ludziki z kasztanów i będzie fajnie.
1: Tak jest. Zajęcia praktyczno-techniczne wracają do szkół. To się na pewno przyda. Trzymaj się, pozdrowienia.
4: Dziękuję, pa.
1: Dzięki. 228-27-7205 to numer do studia Radia Campus. Zachęcam. ZPT-y, to się już nie będzie nazywało technika. ZPT-y. 5 minut po 18:00, tu Radio Campus. 97.1 FM i Radio Campus FM. Sprawdźmy, kto wygrał w ostatniej parze pierwszej godziny. Just Julka? Tak jest, gest Julka, ale nie sama, gościnnie, gest asleep.

Ten charakterystyczny wokal to Grubson. Znam sposób na ten krok w przód. Razem z Kajetanem Wolasem. I delikatnie w bok. Grubson stworzył numer pod

886-971-971. SMS-y, WhatsAppy, zapraszam. 228-277-205, można też dzwonić. Tu także duet. Miły ATZ i Kacper Cempa. Muszę iść, posłuchajcie.

0: Nawet siedzieć w ciszy, wystarczy mi to, że ja jesteś, nic więcej się nie liczy. Lecz gdybyś chciała, wiedz, że ten jegomość może snuć wspólne plany w nieskończoność. Ej. Więc
1: z kim będziemy nawijali zaraz, dowiemy się za moment. Z tobą ponawijamy. Siemanko, cześć.
2: Siemanko, cześć.
1: Kto dzwoni?
2: To Michał i Hania.
1: Cześć Michale, cześć Haniu. Jeden czy dwa?
2: A przypomnisz, co było pod jedynką i co było pod dwójką?
1: Numer jeden to Grupson i Kajetan Wolas Sposób, a numer dwa to Miłe ATZ, Kacper Cempa i Muszę Iść.
2: Okej, Hania, na co głosujesz? Hania na jedynkę.
1: Okej.
2: Ja też na jedynkę, solidarnie.
1: Niech będzie. I czy solidarnie w tym momencie szykujecie się do przedszkola, szkoły, czy nie i jeszcze nie macie takich wyzwań przed sobą?
2: Do drugiej klasy, szkoły podstawowej.
1: No to już poważna
2: będziemy
1: sprawa.
2: Będziemy się szykować.
3: Bo my jeszcze nie mamy całej dziewczyny.
1: A, okej. Wszystko
2: przed wami. Ale jutro dopiero rozpoczęcie roku.
1: Tak jest, jutro się dowiecie, co tam, kiedy tam. Jeszcze. Po co ten człowiek z radia mówi o jakiejś szkole, skoro dzisiaj jeszcze są wakacje? Są wakacje, przepraszam. Haniu, baw się dobrze ostatniego dnia wakacji. Trzymaj się.
2: Cześć,
1: i Michale, ty też, pa, pa, pa. 228 27 72 0 i 5. Na końcu siema, tu alternator. Halo.
4: Cześć.
1: Cześć.
5: Siema.
1: Elo.
4: Przypomnisz, kto jest na jedynce, kto jest na dwójce?
1: W skrócie, Grupson jedynka, Miłe ATZ dwójka.
4: No to Grupson, zdecydowanie, nie Timi?
5: No.
4: Okay. No, a nawiązywali do szkoły, my właśnie jedziemy od dziadków i czekamy na pierwszy dzień szkoły.
1: Yeah.
4: Prawda, Timi?
1: No ale...
5: Pierwsze
1: dni, jak mówili słuchacze, to jeszcze jest luz, pierwsze spotkania, plan lekcji, tam nie ma się co. No właśnie, na chillku. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.
4: Dzięki, cześć.
1: Na razie. 228 27 7205. Dobra, nie będzie już tego tam mówienia. Szkoła. Nie. 11 minut po 18. Wakacje. Ostatni dzień sierpnia. Tak jest. W takich nastrojach jesteśmy. Głosowaliśmy przed momentem na numery basowe, elektroniczne, głośne. Momentami klasyka kontra coś nowego. Kto wygrał? Co wygrało? Czego będziemy słuchali? Na pewno Radio Campus.

To teraz spokojnie wdech, wydech. Po The Chemical Brothers, Sarapata i Marta z kawałkiem Hear the Silence.

228 277 205. Nawet wolniej mówię, gdy słyszę taką propozycję. Nie żeby to było coś złego. Tutaj do rytmu Teed, Never Seen You Dance. To wersja, którą proponuje nam DJ Kicks.

Czujecie już chyba klimat, tak może być za chwilę na 97.1 FM, jeśli propozycja numer 2 zdobędzie głosów więcej niż propozycja numer 1. Czekam SMS-y, telefony, WhatsAppy, a nawet Instagram. Radio Campus zachęcam. Tym bardziej, że na Instagramie pojawił się drugi fragment z rozmowy Maćka Buchwalda z Dorotą Masłowską. Zachęcam do zobaczenia i tego krótkiego fragmentu, i do posłuchania całej rozmowy, którą znajdziecie w ulubionych aplikacjach z podcastami w podcaście Sztuka dla Sztuki. Można też szukać na stronie Radio Campus FM. Dobra, dość o nas. Teraz będzie konkurs. W nim do wygrania kolejny kubek. Tak, dzisiaj z okazji kończących się wakacji proponuję uprzyjemniać sobie czas. Można się z takiego kubka napić na przykład herbaty pod koniec sierpnia albo na początku września. Śmiało. Tym razem usłyszycie fragment numeru znanego wam z kampusa, ale w wersji odwróconej. Trzeba będzie na WhatsAppie 886-971-971 podać wykonawcę i tytuł tego numeru. Jestem gotowy, słuchamy. Mam nadzieję, że i wy gotowi jesteście.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Całkiem przyjemny taki rev mix. No ale dobra, wystarczy w poprawnie po polsku, a właściwie po angielsku, to mogę podpowiedzieć, napisać, kto wykonuje, jak się nazywa ten numer. 886-971-971. Będziemy go za kilka chwil słuchali, ale wcześniej zwycięzcy.

0: Żuła, wcześniej Grupson i Kajetan Wolas. Tak gramy na 97.1 FM. Ale nam ten szybko czas mija. 26 po 6.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
0: Za moment wiadomości Radio Campus, to ja tylko tak na szybko. Subfocus, Wilkinson, Illuminate. To numer jeden? Aluna George Flume, to numer dwa. I Remember, tak nazywa się ten kawałek. Mam nadzieję, że pamiętacie też numery do studia. 886-971-971, tu SMS-y i WhatsAppy. I 228-27-7205, to telefon do studia. Kto nie pamięta?
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. 18.30, Marcel Schneider.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Na starcie zobaczymy, co dzieje się na Islandii. Zajrzymy również na obchody sierpnia 80 do Gdańska, a na koniec prognoza pogody.
2: Wiadomości.
1: Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Islandii nie zdecydowała o wycofaniu wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej, mimo że w sobotnim referendum większość Islandczyków opowiedziała się przeciwko wznowieniu negocjacji z Brukselą. Wycofania wniosku złożonego przez Islandię jeszcze w 2009 roku domaga się opozycyjna Partia Niepodległości, powołując się na wolę społeczeństwa. W sobotnim referendum przeciwko wznowieniu negocjacji z Unią zagłosowało około 53% uczestników plebiscytu. Za było około 47%. Różnica wynosiła więc około 13 tysięcy głosów. 31 sierpnia jest rocznicą podpisania porozumień sierpniowych i od lat jest świętem obchodzonym oddzielnie przez dwa wywodzące się z Solidarności skłócone obozy. W Gdańsku odbywają się dwie uroczystości. Jedna zorganizowana przez miasto i Europejskie Centrum Solidarności, druga przez NSZZ Solidarność z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Po tych 46 latach od podpisania porozumień sierpniowych, ile Solidarności jest dzisiaj w nas i czy Solidarność, ta z sierpnia roku 1980 i jej ideały są dzisiaj punktem odniesienia dla naszej wspólnej Rzeczpospolitej w XXI już wieku?
1: To prezydent Nawrocki w swoim przemówieniu. Z kolei podczas konkurencyjnej uroczystości swoją przemowę wygłaszał Bogdan Borusewicz.
4: Z mojej grupy wywodzi się dwóch prezydentów państwa, dwóch premierów i jeden marszałek senatu. I nikt z nas nie robił tego, co robił, dlatego żeby osiągnąć taki sukces osobisty. Nie. Walczyliśmy o wartości. I teraz musimy tych wartości pilnować.
1: Na uroczystościach zabrakło jednak Lecha Wałęsy, który nie mógł uczestniczyć w obchodach ze względu na zły stan zdrowia.
2: Sportowy kampus.
1: Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Messi, który w wieku 39 lat nadal występuje w amerykańskim klubie Inter Miami, zakończył już swoją karierę w reprezentacji w 2016 roku, po czym wrócił na mundial w 2018 roku w Rosji, a w 2022 wywalczył Mistrzostwo Świata w Katarze.
2: Pogoda.
1: Jutro w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a na północy i wschodzie także burze. Temperatura od 18 stopni na północy do 22 centrum, a na południowym wschodzie nawet 25 stopni. Wiatr zachodni, umiarkowany i porwisty. W czasie burz do 65 km na godzinę. W Warszawie 21 stopni, dużo chmur, ale także przejaśnienia. Możliwy przelotny deszcz i burze. Wiatr w porywach do 55 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni.
2: Campus. Same sztosy.

0: 886-971-971, 228-2772-05 na końcu.
1: Radio Campus.
0: I widzę, że pierwsze już wiadomości spływają. Dziękuję za wszystkie, które tutaj są i które w głowach siedzą. Być może niewypowiedziane, niewysłane, ale gdzieś ktoś myśli, niech poleci numer 2 albo 1. I niektórzy się wstydzą na przykład zadzwonić albo napisać, ale mają w głowach życzenie. To wam też dziękuję. O, no ale zanim sobie jeszcze będziemy dziękowali za dzisiejszy program, to myślę, że zrobimy jeszcze jeden konkurs. A co? Mieliśmy Instagram, mieliśmy WhatsAppa, no to teraz SMS-y 886 971 97.

1 będziemy mieli fragment wyżarty przez owce. No i trzeba będzie wstukać w SMS-ie brakujące słowa w tekście. Numer klasyk, dlatego myślę, że nie będzie wielkich problemów z przypomnieniem sobie, o które słowa chodzi.

Szybko, trzeba wpisać teraz w ten SMS tych kilka brakujących słów. 886-971-971. Do pierwszej osoby się odezwę z wiadomością. Kubek kampusa jest twój. Za 16.19 Piotrek napisał, że nie zgadza się na koniec wakacji. No i szuka tutaj nasz słuchacz kilku numerów albo zespołów, które mogłyby nieco te wakacje przedłużyć. To jedna z propozycji.

Gramatik i nie ma skróconych dróg. Za 9 minut będzie 19. Nasza droga do magazynu muzycznego jest prosta. Za chwilę Missy Elliott, później jeszcze Green Jesus, a od 19 magazyn muzyczny i Kasia Wojtasik. Zapraszam w jej imieniu. Po 20 najsmaczniejsza audycja w eterze, Jaja w kuchni. Polecam, nawiasem mówiąc, podcast Jaja w kuchni, bo w wolnej chwili można odsłuchać rozmowy o warszawskiej i nie tylko gastronomii. Na koniec jeszcze jedno zaproszenie. O 21:00 ostatnia audycja z cyklu Fux on Tour. Kończą się wakacje i letnie festiwale, dlatego też Szymon Fux wraca do bazy i będzie podsumowywał czas letnich festiwali w Polsce i Europie. Piotr Topuliński, dzięki za ostatnie dwie razem spędzone godziny, za wasze wszystkie głosy dziękuję i zachęcam do słuchania Alternatora jutro między 17 a 19. Bądźcie z nami na 97.1 FM i na Radio Campus FM. Rytmy, nie algorytmy. Pa! Alternator. Headbanger.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Same sztosy.

bardzo ładnie, między innymi za sprawą tego numeru, zapowiada się nowa płyta Ezry Collective. Here Because of Hope ukaże się 11 września i to będzie bardzo dobry piątek, jeśli chodzi o premiery muzyczne, bo między innymi również wtedy nowa płyta Bonobo, kolejny z singli dzisiaj do 20 w magazynie muzycznym też zabrzmi. Kasia Wojtasik, dzień dobry, zapraszam serdecznie i myślę, trzymając się jeszcze kalendarza i bardzo wielu zapowiedzi wrześniowych albumów, że to ostatni poniedziałek, kiedy nie możemy jeszcze posłuchać w całości nowej płyty Corto Alto, ale możemy wciąż zatrzymywać się przy singlach, które ją zapowiadają. W przyszłym tygodniu całość będzie już jasna.

skończył nagle, ale będzie kontynuacja. W piątek Some Small Fortune, czyli kolejna płyta Corto Alto, między innymi Steve, czyli numerem sprzed chwili, ale też, i to jest duże zaskoczenie i jakiś rodzaj zaciekawienia, które towarzyszy mi kilka dni przed premierą, z singlem, którego słuchaliśmy w ubiegłym tygodniu i była to rzecz zupełnie inna, lekka, gitarowa, bardzo spokojna i z wokalem, a tutaj taki mocny, dęty numer sprzed chwili. Całość, przypomnę, w nadchodzący piątek. Jesienią z kolei powitamy kolejną płytę polskiej grupy nazwanej Saturn i pierwszym z numerów, który poznaliśmy, jest Jaksa.

Bruno Berle, remiksujący Closer to Me, Kokoroko w magazynie muzycznym. Można zgubić się w liczbie remiksów, które pojawiają się w ostatnich tygodniach i miesiącach, a które odwołują się do ostatniej płyty Kokoroko. Wielu z nich wspólnie się tu przysłuchujemy, więc jeżeli ktoś chce podjąć prywatnie taki trop i ścieżkę i poruszać się po kolejnych wersjach utworów znanych z płyty, to będzie to długi i myślę też obfitujący we wrażenia spacer. Trudno mi sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, że 23 lata po premierze albumu nazwanego Gry Studyjne, Mikołaj Bugajak, czyli Nun, znajduje przy okazji powrotu gier na rynek jeszcze jeden niewydany do tej pory utwór. Słuchamy Untitled Game.

To już pewnie ostatni singiel przed premierą płyty Talk to Me i Bonobo przed chwilą z zapowiedzią tego, co ukaże się 11 września. Distance in Static, pod takim tytułem kolejna płyta wspomnianego producenta i mam nadzieję bardzo dużą, że kiedy już upora się z naprawdę długim i obfitym tournée po Ameryce Północnej, to uda mu się przeskoczyć do Europy i marząc odważnie dalej, może do Polski z materiałem z ostatniej płyty. Fortet, który za chwilę był kilka razy i zakładam, że mu się podobało.

spędziliśmy na pewno kilka poniedziałkowych magazynów muzycznych, przysłuchując się kwietniowej płycie Arlo Parks, więc z przyjemnością odnotowuję ten remix do Heaven autorstwa Jacques'a Greena tym razem. I skoro przy remiksach jesteśmy, to jeszcze znane dobrze All I Need, Marybu Staite, tym razem w wersji, której autorem jest Tom Sibley.

0: To jest duet dobrze działający. Wnioskuję po wielu wspólnych utworach Gestiulki i TVB. Kolejny za nami, zatytułowany Feromony i zgaduję zapowiadający chyba nową płytę TVB, która będzie nosiła tytuł Kultura. Jeśli sobie zestawicie obok siebie pseudonim tego producenta i tytuł płyty, to skojarzenia telewizyjne nasuwają się same i przyznam, że budzi to z pewnością przynajmniej niewielki uśmiech. Dużo dzisiaj remiksów i spoglądania do płyt, które ukazały się jakiś czas temu, a powracają w wersjach zupełnie innych po kilku miesiącach. Tutaj na zakończenie magazynu muzycznego będziemy mieć absolutny rekord wracania do odległego materiału i dodatkowo sytuację o tyle nietypową, że autor remiksu jest też współautorem utworu z 2012 roku. Wtedy pojawiła się płyta zespołu Camp, nazwana tak jak zespół, na niej utwór Hits, który po, i teraz szybko to policzymy, 14 latach na swojej ostatniej epce jakoś interpretuje na nowo Leżą, czyli Radek Krzyżanowski, wtedy 1/3 zespołu Camp, dzisiaj prężnie działający producent, wielokrotny też gość magazynu muzycznego, regularnie przysłuchujemy się temu, co tworzy, a dzisiaj na zakończenie z przyjemnością wracamy poniekąd do 2012 roku. Hits. Kasia Wojtasik, dziękuję, do usłyszenia.
1: Magazyn muzyczny. Kiedy...

0: To jest powtórka. Jaja w kuchni.
1: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze i do tej audycji zapraszamy ludzi z gastronomii warszawskiej. Mało tego, portal gazeta.pl, moje ulubione dzieciaki z Czerskiej, media workerzy, napisali dzisiaj artykuł o jednym z naszych gości sprzed ponad roku i jest tam piękny tekst. W marcu 2025 roku zostaje zaproszony do audycji Jaja w kuchni w Radio Campus, prowadzonej przez krytyka kulinarnego Marcina Kuca, do którego przychodzą gwiazdy stołecznej kuchni. I tak proszę o mnie mówić. I dzisiaj nie przyszła taka osoba, ale czy gwiazda? Myślę, że dla wielu z Państwa bardzo. Hania Pawlik-Sroczyńska, twórczyni profilu Koncept Talerzykowy.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do tej audycji.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Myślę, że pierwsze, o co muszę cię zapytać, to czy jadłaś dzisiaj talerzyk kopenhaski?
2: Nie.
1: Nie jadłaś talerzyka kopenhaskiego?
2: Nie.
1: Dlaczego?
2: No nie jadam talerzyków kopenhaskich. No tak, może to powiedzmy. Nie! Nie wierzę!
3: To jest błąd, jeżeli ich nie jadasz.
2: No Jezu, dobrze!
1: Proszę Państwa, jako że jest to radio i Państwo tego nie widzą,
2: teraz.
1: Michał Toczyłowski, szef kuchni Backend, przybył do nas do studia z talerzykiem kopenhaskim, czyli talerzykiem, na którym jest ubite masło, rzemieślniczy chleb, pięknie złożony ser, a także jajeczko.
3: Nie puścić pary dzisiaj, wiesz?
2: Powiem ciekawostkę. To jest trzeci raz, kiedy jem w Backend za frajer dzisiaj, także naprawdę uważam, że wygram na loterii.
3: Nie ma problemu.
2: Sztos, super, jest jak się cieszę, bo breaker to jest w ogóle super niespodzianka.
1: To jest najlepszy icebreaker.
3: Siedzę tam od godziny, nie? Tam.
2: Ale tak, ja nie jestem spostrzegawcza,
3: nie,
2: się, ja wiesz, aż tak. Okej, naprawdę tak zamknęli cię?
3: Siedzę od godziny.
2: Michał, teraz ktoś ci weź mrugnij dwa razy w razie czego.
1: Słuchaj, szedłem z psem na spacerze i wpadł mi głupi pomysł do głowy. Tak. Wysłałem mu filmik i on zrobi jej imersyjne przeżycie.
2: To jest faza, no to jest, tak, to jest faza niesamowita. Brakuje mi słów i elokwencji teraz, ale o Jezu, teraz mi głupio, bo będę musiała to zjeść.
3: Nie, nie musisz, bo Boże, wiesz.
2: Michał, ty nie rozumiesz, jestem łakoma. Ja po prostu nigdy nie zamawiam talerzyków kopenhaskich, bo najzwyczajniej w świecie w kartach zazwyczaj jest coś, co jest mi trochę trudniej zrobić w domu, no nie?
1: I teraz pytanie, nie,
3: tak,
1: pytanie zagadka.
2: Petarda, nie, to jest
3: tak
2: w ogóle
3: sobie
2: wow.
3: Maldon, żebyś miała oczywiście też jakby pełne
2: wow.
3: doświadczenie, więc jakby
2: wow.
3: wszystko jest.
2: Wow.
3: O, przepraszam, tak, bo tak powinienem mówić do mikrofonu.
1: No dobrze, moi drodzy, bo to jest historia pod tytułem.
3: Ja nie wiem, bo ja też nie chcę przeszkadzać, nie, więc jakby w tej audycji. Ale
1: nie przeszkadzasz w tej audycji. Jak chcesz wyjść, to możesz wyjść. Wszystko możesz zrobić, ale możesz z nami też posiedzieć. Zastanawiałem się, czy nie spalę tematu, kiedy postawiłem tutaj dwa kubki. I ty patrzyłaś na ten drugi
2: ale
1: kubek.
2: Ale stwierdziłam, że nie pytam, bo jakby nie chcę się wtrącać w nie moim miejscu pracy, nie?
1: Ale widziałem, że zwróciłaś uwagę.
2: Tak, i wtedy
1: dotarło do mnie, że mogłem spalić temat, ale na szczęście,
3: dziękuję.
1: Naprawdę, myślę, że naprawdę ci się to spodobało i musisz zacząć jeść. I teraz z pełnymi ustami będziesz odpowiadać na pytanie, bo moje pytanie jest takie.
2: No.
1: Swoje bio, które mi wysłałaś 4 maja o 12:32, więc przygotowujemy się już od jakiegoś czasu do tej rozmowy. Napisałaś, że założyłaś konto spontanicznie po kolejnej średnio udanej wizycie w Sharing Concept, ale mam wrażenie, że to, co on robi w Backend, to był trigger numer jeden. Bo to jest chyba najbardziej emblematyczny koncept talerzykowy, jaki istnieje w tym kraju.
2: Możesz strzelać, jakby... to śmiesznie, rozmawialiśmy dzisiaj, nie? Zastanawiałam się, w której minucie strzelisz do Backend.
3: To prawda.
2: I czy zrobić właśnie...
3: Wiedziałem, że raczej nie, a tu jednak...
2: Czy zrobić bingo z naszej rozmowy i właśnie tam na pewno by było, że będziesz strzelać do Backend, a ja się o istnieniu Backend dowiedziałam po tym, jak założyłam profil, bo pamiętam, że ja jestem z Gdańska. My mamy pewną obsługę informacyjną, a Backend ma ile? 4 lata dopiero, nie?
3: No tak. No,
1: cicho, to aż, bo są nagrania i są nagrania, możecie wszystkich tych audycji od... ta audycja jest od 10 lat, ale od 2019 jest digitalizowana w formie podcastu, jest dostępna w streamingach i można posłuchać, jak się zachwycam tym, co przyniosłeś wtedy.
3: Tak.
1: Zresztą my mamy piękną historię, my razem gotowaliśmy na różnych eventach, to wiesz.
3: Tak, tak.
1: Ja udawałem, że jestem wielką gwiazdą, a on to wszystko robił, także wiesz. To jest gość, to
2: nie
1: jest
2: nic. dopowiadać.
1: To jest nic, no co? Znaczy, no rozumiem, zrozumiałem. Czasem tak bywa, że tak zachowują się goście tej audycji, ale potem my włączamy muzyczkę. I moi drodzy, taka będzie ta rozmowa do godziny 21. Hania, twórczyni konceptu talerzykowego, jest z nami w studiu.
3: Michał Toczułowski. Ja zostawiam.
2: Naprawdę?
1: Dziękujemy bardzo. Tak, bo będziemy teraz zadawać pytania tobie. Przygotowałem dzisiaj specjalną playlistę ze względu na to, że zaczęło się już lato na pełnej, więc dzisiaj nie będziemy was męczyć wszystkimi tymi piosenkami, o których mój tata mówi, że nie może słuchać i przełącza, kiedy słucha, więc dzisiaj będziecie mogli sobie dać głośniej i się pocieszyć i przypomnieć sobie piękne lato, na przykład roku 2002. Gramy DJ Tonka!

0: To jest powtórka. Jaja w kuchni.
1: Moi drodzy, jemy talerzyk kopenhaski z Bakken z Hanią Pawlik-Sroczyńską, twórczynią konceptu talerzykowego. Przepraszam, że mam pełne usta, ale jakie to jest dobre.
2: No jest smaczne. Mogę zapełnić na chwilę tą ciszę. Czy wszyscy wiedzą, co to jest talerzyk kopenhaski?
1: No, talerzyk kopenhaski, jajeczko, serek specjalnie zwinięty. Mhm. Były hejty na ten talerzyk. Były hejty, że to jest żyna z Atelier September w Kopenhadze. Dlatego talerzyk kopenhaski. To się nie wzięło znikąd.
2: To prawda. To prawda, ale jest już popularny tak w wielu miejscach, że właściwie to trochę jak stół szwedzki, no nie?
1: Ubite masło na rancie. Co prawda talerzyk jest tutaj specjalnie zrobiony w taki sposób, że nie jest stalowy. A ten chlebek, to jajeczko... Wiesz co, no najgorsze jest to, ja się dzisiaj żywię cały dzień tym, czyli skyrem proteinowym.
2: Ale czarnym w końcu, bo widziałam, że ostatnio kupiłeś biały, jakaś okropna kulinarna pomyłka.
1: Wiesz co, Mlekowita mi odpisała, że czarny robi konkurencję. Prawda jest taka, że to ma mieć mało kalorii i dużo białka i zapychać, jak ktoś jest grubasem i próbuje schudnąć.
2: No, ale nie chcę psuć... Vibe, ale ten ma cukier dodany.
1: Nie ma, ten nie ma.
2: Tak? Aha,
1: ten
2: to może jakiś nowy, bo ja to obczajałam, to takie tamten malinowe, to...
1: Nie.
2: To jest taki fajny chwyt, że dużo białka, tylko że tam za tym idzie bardzo duża kaloryczność, ale to jest taki osobny temat, trochę niezwiązany z...
1: Kalorii jest tutaj w opakowaniu 188.
2: A, no to spoko, dobra.
1: Jest spoko.
2: Bo tam to jest taki trochę czasami...
1: Cukry tutaj są, ale temat. Substancje słodzące, ksylitol, glikozydy stewiowe ze stewii, inulina. Nie ma cukru dodanego.
2: Okay.
1: Ale i tak, jeśli chodzi o nabiał, to OSM koło rządzi i wczoraj kupiłem na Dolnym Śląsku twaróg z serotoniny z Wrocławia i to jest petarda i inny wymiar.
2: Mi się wydaje, że OSM koło nie dociera do Gdańska. Teraz jak to mówię i może ktoś z Gdańska będzie słuchał, to chętnie usłyszę jakiś cynk, co gdzie.
1: Wam pomogę powiedzieć, nie reklamując tego, bo Kaufland powiedział, że nie chcą ze mną pracować, ale w Kauflandzie można kupić. Pozdrawiam marketing Kauflanda.
2: Okej, no to może do zobaczenia w Kauflandzie.
1: Ja właśnie po to pochodziłem do Kauflanda, żeby kupić te serki na Dolnym Śląsku w Lubinie, z którego pochodzę, jest serek wiejski z koła, także jogurty z siadłem, mleko i tak dalej, prawie w każdym sklepie.
2: Okay,
1: każde Dino, nie Dino, Biedronka chyba też, także takie rzeczy. Naprawdę polecam wam nabiał z koła, bo to no, przede wszystkim nie przejęła tego Mlekowita, która pochłania wszystkich, ale naprawdę jeżeli chcecie posłuchać o patologiach w świecie nabiału, to Królowa Nabiału była teraz w Duszno pod podcast, w którym ty też byłaś i opowiadałaś o tym, jak jesz często pierś z kurczaka, do czego też nawiążemy. I opowiadała tam o patologii, którą jest podrabiany nabiał, podrabiana śmietana, podrabiany jogurt, podrabiane masło. Naprawdę, naprawdę polecam posłuchać i pozdrawiam serdecznie, bo również dzisiaj z nimi rozmawiałem, żeby podpytać troszeczkę o ciebie i powiedzieli, że bardzo, bardzo fajnie się z tobą rozmawia.
2: O, to super miło. No pozdrawiam Duszno. To bardzo, bardzo miła rozmowa i w ogóle z niej wyniknął taki całkiem fajny wyjazd do Krakowa, więc super miło. No i Królową Nabiału też pozdrawiam, bo się znamy w ogóle z tych fal internetowych zupełnie przypadkiem, a lubię bardzo ten content taki właśnie wartościowy. Więc...
1: Słuchaj, no ja spróbowałem pierwszy raz tego serka wiejskiego tutaj, w tym
2: widziałam,
1: miejscu.
2: Widziałam i słyszałam, jak ciamkałeś. No, tak. Można było widzieć ciamkanie
1: i słyszeć ciamkanie.
2: I słyszeć serek wiejski.
1: Ale naprawdę jem go prawie codziennie, więc to jest i specjalnie

0: jeżdżę do tego nieszczęsnego Kauflanda, żeby kupić tylko to. Już udaje mi się przejść koło ścian z czekoladami bez kupowania czekolad.
1: Gratulacje.
0: Więc jest super. Wyjazd do Krakowa. Wyjazd do Krakowa miał jeden highlight u ciebie, bo powiedziałaś, w którym miejscu ci nie smakowało i był to bufet. Przepraszam, nie. Zmanipulowałem. Powiedziałaś, że Karpatka miała zepsuty krem.
1: Tak. I tego się trzymam i tak było. Natomiast zdarza się, no nie? Bo tak mam wrażenie, że z tej Karpatki się zrobił jakiś taki viral, semi-viral może, i nakręcanie tematu i koncept talerzykowy pojechał do
0: tak,
1: Krakowa
0: skrytykować
1: bufet. W ogóle nie było moim celem krytykowanie bufetu w żaden sposób. To jest jedna sprawa. Druga, podali zepsutą Karpatkę, to się zdarza.
0: Zwróciłaś uwagę załodze.
1: Zwróciłam uwagę, że jest kwaśna. Ja teraz jak sobie wracam do tego myślami, bo ludzie mnie pytali, czy zwróciłam uwagę, ja tak mówię, że tak, no zwróciłam. Ale potem tak mi się zaczęło przypominać, że ja w sumie powiedziałam, że ona jest kwaśna. I teraz w moim wyobrażeniu Karpatki kwaśny krem jest zepsuty, bo po prostu tam nie ma nic, co może dać kwasowość. Ale może to nie było zrozumiałe. Więc tak też właśnie chcę tak trochę to... Może nie wyprostować i teraz może jednak, żeby mnie nie skancelowali w TVN-ie na wszelki wypadek, no nie? Gdyby wyszło w początek kariery, a tu już po prostu... Ale już tak zostawiając to na bok, uczciwie mówię, że być może powiedziałam tylko, że krem jest kwaśny i nie dokonałam zdania.
0: Ale poczekaj, dlaczego powiedziałeś o TVN-ie? Czy właśnie zdradziłaś, że zostajesz sukcesorką Magdy Gessler?
1: Ja Przemka Klimy.
0: Przemka pozdrawiam serdecznie, cały czas umawiamy się na jego przyjście do tej audycji, cały czas nam się nie udaje, no bo TVN jest ważniejszy, trzeba pójść do stacji matki, no.
1: Nie, no jasna sprawa, nie mam nic wspólnego z TVN-em, nie wydaje
0: ale
1: mi się, żeby TVN
0: mi,
1: się mną interesował w ogóle.
0: Czy on się odezwał do ciebie w tym temacie?
1: Nie, no czemu by miał? Słuchaj, jakby właśnie to o to chodzi, duże zgadania wokół tej Karpatki i przepraszam, że to powiem, ale z mojej perspektywy, bo to tak trochę się rozbuchało, a ja poświęciłam temu bufetowi tam, nie wiem, 2 godziny, powiedzmy, czy tam półtorej. I dla mnie temat jest zamknięty. Potem wrzuciłam posta, bo ludzie pytali, tak naprawdę tam dopytywali akurat o ten bufet, bo jakiś taki chodliwy temat. Powiedziałam moje wrażenia i koniec sprawy dla mnie, a to dalej żyje. I właśnie nie wiem, jak się tym zaopiekować w takim sensie, żeby...
0: Nagrać filmik z przeprosinami, na którym płaczesz.
1: Nie, w ogóle, bo nie wiem, nie, w sensie sorry, ale nie ja wam zepsułam tą Karpatkę, mogę przyjechać wam zrobić dobrą, ale nie, dobrą pewnie robią, tylko mogę wam zrobić świeżą. Ale dlaczego też jakby to jest jakieś w ogóle wychylenie wahadła w absolutnie niepotrzebnym zakresie. Oczekiwanie, że pan Klima do mnie będzie pisał i wiesz, nie musi, wpadki się zdarzają, on ma w ogóle staw od tego, żeby się zajął tam ewentualnym jakąś akcją, przeprosinami, czy tam czymkolwiek, nie? Typu okej, nie masz smaku, albo okej, przekażemy kuchni. To się w ogóle nie wydarzyło, tam nic w ogóle takiej reakcji. No ale też trudno, no nie mamy kultury feedbacku żadnej, wydaje mi się, w gastronomii i nie tylko, więc ja nie czuję w ogóle tej wielkości tej sprawy. Mam wrażenie, że ona jakoś tak rośnie i ja stoję pod jakąś
0: ludzie
1: górą komentarzy.
0: Ludzie z mediów szukają gówno burzy i ją znaleźli.
1: No, chyba chodzi o to, że ja w ogóle, na mnie nie robią wrażenia lajki, udostępnienia. To jest w ogóle super miłe, jak mi ludzie lajkują rzeczy, komentują, udostępniają. To jest takie uczucie, którego ja nie znam wcześniej, bo nie robiłam nic w social media, więc to jest w ogóle nowe. I dość imponujące, dużo emocji, takie dość imponujące emocje te są czasami, bo są też nowe. Ale nigdy moim, wiesz, celem nie było znalezienie łatwego... Nie było celem znalezienie łatwego celu. Jakiejś restauracji, żeby tam pójść, co nabić wyświetlenia. Mam wrażenie, że trochę to tak zostało odebrane, no to w ogóle teraz chcę to prostować, bo to nie jest w ogóle mój typ robienia rzeczy. Wiesz, ja robię memy. Gdybym ja robiła coś ważnego społecznie, a ja robię memy, to naprawdę nie
0: to
1: musi trafiać wszędzie.
0: To są memy ważne społecznie. Tomek Paziewski, który nas realizuje, właśnie mi zaburczał do ucha 8 minut, więc zostawiamy was z muzyką i za chwilę wracamy, o tych memach będziemy rozmawiać. Groove Jet Spiller i Sophie Ellis-Bextor. Tak jest, gramy dzisiaj tylko takie rzeczy.

0: To jest powtórka. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Kiedyś letnie przeboje były fajniejsze niż obecne letnie przeboje, ale od czego jesteśmy my, podstarzali milenialsi, żeby wam nie puścić i nie przypomnieć tych pięknych momentów, kiedy pierwszy raz pojechaliście autokarem na zagraniczne wakacje do Hiszpanii i tam pijąc kiepskie piwo pod palmą słuchaliście tych hitów. To właśnie dzisiaj będziemy wam grali, ale również będziemy was zabawiali rozmową z Hanią Pawlik-Sroczyńską, twórczynią konceptu talerzykowego. I ja teraz przejdę przez to, bo powiedziałaś wcześniej, że ty robisz memy. Bingo. To jest chyba coś, co poszło jako pierwszy taki większy viral.
2: Tak.
1: Jeśli chodzi o twoje memy. Koncept talerzykowy do dzielenia z przyjaciółmi. Talerz w niebieskie kropki. Czy tu są niebieskie kropki na talerzu z bakem?
2: Nie, i akurat baken nie ma chyba talerzy w niebieskie kropki.
1: Ale lecimy dalej. Ubijane masło jest na tym talerzu.
2: Mamy.
1: Niebieskie akcenty.
2: W lokalu tak. Mamy tutaj, tak.
1: Kelner się przysiadł. Do ciebie przysiadł się szef kuchni.
2: Ale przyniósł też, nie? To można jednak taką fuszkę małą tutaj tak. Wieczorem zaliczyć, no.
1: Bezprzewodowa lampka. No to... Ta naciskana na górze. No, i świetny produkt. Ktoś ma wegańską grzywkę. Wiem, o co chodzi. Jest krótka. Sterczy, jak taki
2: Daszek. Nie sterczy, ale jest taka od linijki. No tak, nie wiem, skąd znam to określenie, ale szczerze
1: krzywka.
2: Pasuje zazwyczaj, także...
1: Długa ława pod oknem.
2: Tak.
1: Stalowe taburety.
2: Tak.
1: Składniki robią nazwę dania.
2: Tak.
1: Stalowy półmisek, stalowy talerz, stalowy bar.
2: Tak.
1: Sól Maldon.
2: Mamy.
1: No i dobrze. Sól Maldon. Lubisz sól Maldon?
2: Lubię, ale jeżeli nie mieliście okazji, to pewnie warto spróbować choćby nawet po to, żeby rozumieć memy, bo to nadal jest słona sól. W sensie ona jest ciut lżej słona, tak. Ale w niewielu... Jest ciut mniej słona po prostu, tylko tam jak ktoś się nią chwali w karcie, to bardzo często to są takie dania, gdzie to już nie ma znaczenia, bo jakby ta słoność to jest jakiś tam dodatek, a nie główna rzecz. No w maśle to czuć, nie?
1: Odsyłam państwa do rozmowy z Jarkiem, który jest mistrzem soli i przyszedł tutaj z walizeczką pełną soli. Soli nierówna, faktycznie mamy o tym audycję, więc znajdziecie to w formie podcastu. Zapytaj obsługę o desery. No pastwisz się.
2: Nie pastwię się. Po prostu to się pojawia teraz wszędzie i to nie jest jakiś mega problem, szczególnie jeśli rzeczywiście ktoś faktycznie tam wypieka codziennie coś nowego i ciężko utrzymać tą kartę, to właściwie nawet fajnie, że w tej witrynie zazwyczaj jest coś innego. Ale znam miejsca, gdzie w witrynie jest od roku to samo i musisz pytać obsługę, tylko dlatego nie ma tego w karcie, bo trzeba by było co miesiąc drukować nowe menu, bo się cena zmienia, nie?
1: No czy desery powinny być dobre, tak? Na przykład taka karpatka. Karpatka to jest w ogóle ważna rzecz. Powiedz mi jedną rzecz. Czy to jest prawda? Czekaj, bo ludzie do mnie dzwonią. To jest w ogóle jakiś odjazd.
2: Trochę się stresuję teraz, jak znowu podnosisz telefon.
1: Czy to prawda, że masz urodziny?
2: Tak, to jest prawda.
1: Nie. Drodzy nie. Państwo, po raz drugi Michał Toczyłowski wtoczył się do studia.
2: Wow, dziękuję.
1: Z Karpatką tym razem.
2: To jest... wow.
3: Nie zapalałem świeczek, bo by nas tutaj ten.
2: Wow.
3: Jest karpatka. Mam nadzieję, że nie będzie kwaśna wszystkiego na mieście gospodarstwa.
2: Odebrał mi mowę. Zaraz się chyba popłaczę. Ja się łatwo wzruszam. Jak Michał do mnie napisał w sprawie wośpu, to się rozpłakałam, a teraz będę płakać drugi raz. Tylko wtedy, jak Michał do mnie pisał, to siedziałam sama na chacie, nie? Ojejku, co za wrażenia na żywo, a ja nie wiem, co powiedzieć.
3: Twojej pani to 28 tysięcy osób.
2: Jak wracałam dzisiaj z backend do mojej siostry, to...
4: Nie mam noża, więc... Znaczy,
2: jest okej. Ja mam nóż. Ja, czekaj, jak dziś miałam nóż przed chwilą? No ten... A nie, ty już go wziąłeś. Dobra, przepraszam. Mówiłam mojej siostrze, że tak dzisiaj dobrze zjadłam w obu bakenach, że trochę mi głupio, że się z nich śmieję, ale gdybym się nie śmiała, to bym tu nie była i nie jadła dzisiaj za darmo. Czwarty raz z baken, więc chyba się opłacało.
1: Po to się robi takie rzeczy, żeby jeść za darmo.
3: Będziemy jeść sobie z tego, mam tak, bo nie wziąłem nic więcej.
2: Nie, super, super.
3: Metrem i tak śmiesznie wyglądałem, także...
2: Jutro są pierwsze urodziny konceptu, więc możemy właściwie nawet jakoś bardziej chyba to...
3: Tak, to proszę bardzo, tutaj troszeczkę wysunę.
2: Tak,
3: no. Jest lekko kwaśna, bo ma porzeczkę w środku, smacznego. Życzę, jedzcie sobie, kroję dalej. Mam nadzieję, że ten krem wam będzie smakował.
4: Ja muszę zajrzeć tam, jest, bo jestem po prostu
2: tą sytuacją.
3: Krem z bardzo dużą ilością masła, jest wanilia i jest też fasola tonka, więc...
2: Tonka też powinna być w nowym bingo, nad którym teraz pracuję. Wszyscy dają tonkę, ale to jest akurat całkiem przyjemny taki, taki twist. Okej. Dobra, tak, dzięki, no.
3: A ja sobie to ogarnę.
2: Nie, no, super, to jest w ogóle takie show trochę nie za dobre do audycji radiowej, bo my tutaj się, w ogóle ja się zachwycam, ale przepiękną karpatkę jeszcze z różowym topem, to jest po prostu... Dobrze, ale to ja się z tobą nie pożegnam. Tam, dobra, może jednak jeszcze coś
4: nie, nie mamy trzeciej rzeczy. Biegnij, tutaj jest teraz pizza na slice.
2: A w ogóle jak szłam obok tej pizzy, dziewczyna chciała wejść do środka, jakiś jej kolega stał przed i mówi, ty, ale ja nie wziąłem portfela. A ona mówi, ale ja mam urodziny dzisiaj, to ja stawiam. I sobie myślałam, mogłam do niej wrócić i powiedzieć, że ja też, ale... Bo ale dużo znaków było dzisiaj. Ten kubek tutaj, znowu podniosłeś telefon, czego nie robiłeś wcześniej. Wszystko jest takie trochę tutaj podejrzane.
4: I teraz mogę się triggerować, podnosząc telefon.
2: Po prostu będę musiała się skupić na dwóch wątkach, więc... No ale dobra. Nie, wspaniałe, bardzo dziękuję.
4: Poczekaj, bo ja sprawdzam, czy nie jest kwaśne. No, porzeczki są kwaśne.
3: Ty jesteś,
2: ja muszę krem chyba sprawdzić.
4: Dobrze to teraz rozkminiłeś, że nawet jakby ci się skisił w metrze, to możesz powiedzieć, że to porzeczki.
2: O Jezu.
4: Dobra, co?
2: O Jezu, teraz się rozpłaczę. Petarda.
3: Może się nie żegnam faktycznie. Podzielę,
4: słuchaj,
3: sobie posłucham.
4: A czy to jest w karcie, czy teraz będzie trzeba...
3: Ta karpatka jest w karcie, no tylko że w mniejszych porcjach. Tutaj zrobiłem taką tortową.
2: Taką wiesz, adekwatną, bo ja
4: wiesz, że musisz nazwać ją Karpatka Hani teraz.
2: Konceptu talerzykowego. Może na drugie urodziny się odezwę, żeby zrobić jakiś pop-up. Smacznego, przyjemności. Niech jedzą. Ja myślę, że jednak nasza taka kolaboracja, ta przy okazji Wośpu...
3: Coś jeszcze do ciebie?
2: Co, ale powinien się kucnąć, tylko tutaj w tym stole, tak trochę nie ten. To by dziwnie wyszło. Nasza kolaboracja mi się wydaje, że się rozniosła super pozytywnym echem, po prostu pamięta się jakieś głupie komentarze, które pewnie i do mnie i do was spłynęły, ale myślę, że to fajnie potrząsnęło internetem i bufonadą takich niektórych lokali. Ja w ogóle tak pamiętam, że tam parę lokali było zaskoczonych bardzo, że Baken się zdecydowało na współpracę z takim parszywym profilem, który
4: niszczy rynek. Ja byłem zaskoczony, ale ja ich znam. Ja wiem, że oni są w porządku. To jest, oni mają w ogóle korporację, która w gastronomii płaci ludziom. To jest... Dziś ja chciałem z nimi pracować, ja byłem na rozmowie kwalifikacyjnej.
2: Tam. Czy dzisiaj robimy...
4: I mnie nie wzięli.
2: Dzisiejsza audycja, seria miejsc, które nie chciały Marcina. Kaufland.
4: No.
2: Baken.
4: No dobrze, to teraz miejsce, w którym pracowałem przez 2 lata. Czyli najważniejszy monolit konceptów talerzykowych, coś, co robiło, talerzyki już przed pandemią. Jedno miejsce nazywało się Talerzyki Nieodżałowane. Do dziś pamiętam, jak fantastycznie Szczepan Twardoch trzymał balans, nie trzymając pionu w żaden sposób, siedząc na stołku i robił to cały czas. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana pisarza Mamut. To nasz taki inside joke. No ale Bibenda. Bibenda. Bibenda robiła talerzyki, zanim wszyscy robili talerzyki i potem wszyscy zżynali z Bibendy. Cała Polska zżynała z Bibendy. Humus, Labnech przecież zżynali z Bibendy wszyscy. Talerzyki narodziły się w Bibendzie. Byłaś w Bibendzie podczas swojego...
2: Nie byłam. Myślałam, że dzisiaj pójdę, ale jakoś
4: dobra,
2: mnie pokonało.
4: Jedziemy do Bibendy.
2: To jest duże miasto, jakoś mi się ciężko tu poruszać i nie zdążyłam. Także no. Ja czekam i miałam o tym posta. Ja czekam, aż wielkim szturmem zawładną kartami tymi deserowymi płatki ryżowe. Michał.
4: Ja myślałem, że UB chociaż.
2: Bo ale... się zastanawiam, co...
4: Potrzymaj mi.
2: Nie wiem, pewnie zaraz piosenka, to masz
4: tak
2: 10 minut.
4: Ale dlaczego tam stoisz? Siadaj tutaj z nami.
3: Bo jak chcesz wyjść, czekam, aż się skończy to wejście, żeby tak już oficjalnie sobie wyjść i nam przeszkadzać.
4: Ale wiesz, jak on się cieszył, jak tutaj się zamknął w tym, w takim studyjku, które mamy tutaj obok, zamknął się i przez godzinę miał spokój. Nikt do niego nie dzwonił, nikt do niego nie krzyczał, nikt do niego... Żadna osoba influencerska nie przychodziła do niego pogadać o ubijaniu masła, tylko on se siedział. Ja do niego zaglądałem przez kilka razy. To był najszczęśliwszy facet na świecie tam.
2: Okej. Nie, ale to jest, ale w ogóle jeszcze dzisiaj mówiłeś, no to będę słuchał, to siadaj i słuchaj.
1: Bo ciebie nie słychać, bo my cię słyszymy, ale
3: dobrze. Dobrze.
1: Wielki powrót do eteru, Michał Toczułowski, szef kuchni Backend. Miałem cię zapytać, nie zdążyłem, jakie plany? Co wy, bo oprócz tego, że Backend jest koło Bibendy, to jest jedna rzecz, czyli w centrum. Otworzyliście w zasadzie już na pełnej petardzie, żeby wam się źle nie kojarzyło, kolejne miejsce na Żoliborzu, dobrze mówię?
3: Tak, Backend Bar się otworzył na Żoliborzu, już jest otwarty. Ucznie się otworzyło, nawet Hania była w weekend.
2: Byłam, to prawda.
3: W Backend Barze i się, mam nadzieję, świetnie bawiła. Nie wiem, bo mnie nie było, więc...
2: Byłam, bawiłam się dobrze, byłam tam trochę tak towarzysko porozmawiać z niedzielnymi, z którymi robiłam memy. Mhm. I poszłam dalej robić networking na mieście, że tak powiem, ale super w ogóle miejsce takie.
3: Na razie jeszcze wciąż w niepełnej formule, ale niebawem otworzymy tam bardzo, bardzo dużą piekarnię. Bardzo dużą piekarnię i wiele innych rzeczy, więc
2: to
3: jest w fazie rozwoju, tylko to jest po prostu tak czasochłonny, pracochłonny i ja wiadomo co chłonny interes, że... Mhm. Że trzeba po prostu na
2: to. Mi się podobało, że to jest taki jakiś trochę wygląda jak taki parking przy magazynie, bo to właściwie prawdopodobnie
3: to
2: było.
3: To był mechanik.
2: A no właśnie, ale taki otoczony taką absolutnie świeżo wybuchniętą zielenią. To w ogóle takie przyjemne wizualnie miejsce w mieście.
1: Ja bym się oprę jeszcze o to bingo, plansza łatwa numer 2 i zapytamy się Michała, czy tam będą takie rzeczy jak, czy kelner będzie z tobą na ty?
3: No pewnie będzie, tak jak zawsze, no wszyscy nasi kelnerzy.
1: Czy będą wina naturalne?
3: No pewnie po części tak.
1: Czy ktoś z obsługi będzie miał maleta?
3: A tego to już nie wiem, to już wszystko zależy od rekrutacji, tak?
2: Zależy kiedy otworzycie, jak jeszcze
3: zobaczymy,
2: w tym roku to...
3: Czy na co będzie moda w danym momencie.
2: W tym roku będzie
3: nie, ktoś miał. Nie u nas, tylko bardziej u kelnerów. U osób, które będą u nas pracować.
2: Myślałam, że to taki, że musisz mieć pewne cechy, żeby...
1: Mętne wino pachnie kiszonką.
3: Nie, to u nas nie.
1: Nie? Nie macie win naturalnych?
3: Mamy trochę łatwiejsze chyba.
1: Czy w menu będzie napisane sides?
3: Nie, nigdy nie mieliśmy sides.
1: Okej, a jajko jest 6-minutowe?
3: Teraz tak myślę... Chyba czasem do lunchu mam, bo mam na browarach warszawskich mamy lunch, to czasem do lunchu jest jajko 6-minutowe. To tak, no ale to czasem...
1: Piękna sytuacja. Dostarczyłaś mi content, żeby przepytać człowieka, zrobić
2: nie
1: mu takie...
2: Nie wiem w ogóle, po co przyszłam.
1: Nie zaśpiewaliśmy 100 lat, ale możemy to zrobić. To jest najbardziej cringe'owa
2: rzecz. Zajmijmy się rozmową.
1: No dobrze. Dwóch mężczyzn w lokalu ma Salomony. To jest ostatnia rzecz, jaką spojrzę tutaj.
3: Dzisiaj nikt nie miał. Jestem pewien, że dzisiaj z pracowników nikt nie miał.
2: Czarne Asixy były to takie też podobne, ale właśnie zastanawiam się na to. Nie sprawdzałam, jakby no po prostu patrzę na takie rzeczy, natomiast wśród klientów to tam tych Salomonów, szczególnie na Żurawiej, to trochę inny klimat mają browary.
1: Widać, że nie jest z gastro, nie? Użyła tego słowa na K.
3: Poczekaj, nie zależy.
1: Klienci.
2: Goście.
1: Tak. Goście.
2: Tak. Sorry, obejrzałam tylko 150 odcinków Kuchennych
3: Rewolucji. Ale ja też nie byłam.
1: Dobrze, moi drodzy, bo Tomek powiedział, że 13 minut, dlatego no dobrze, no tańczcie, dajcie sobie głośniej. To jest utwór,
3: przepraszam.
1: To jest utwór, który kocham i strasznie jestem zły, że w aktorskiej wersji filmu, którego anime wersja została użyta w teledysku, nie pojawił się ten utwór. King of My Castle Vanju Project, który był ilustrowany Ghost in the Shell początkami tego anime. Ładnie powiedziałem? Ładnie. Dajcie sobie głośniej, to jest wspaniały utwór, a potem wracamy do ubijanego masła.

0: sobie weekend w Warszawie, byłaś w Bakken, to już wiemy,
1: tak.
0: Nie byłaś w Bibendzie, co jeszcze można naprawić, ale byłaś na Zbawiksie.
1: Byłam.
0: Na placu Zbawiciela, bo ludzie, tak. ludzie się oburzają o Zbawiks.
1: Mhm, byłam, tak.
0: I byłaś w Charlotte.
1: Byłam.
0: Jak było?
1: Zacznijmy od tego, że była taka kolejka, że stwierdziłam, dobra, wezmę sobie piwo w planie B i zobaczę, jak się rozwinie sytuacja. A była świetna pogoda, więc bezalkoholowe, pszeniczne, po prostu jak złoto wchodzi w takich okolicznościach.
0: Lata w mieście nie brałaś?
1: Nie. To jakiś drink?
0: To jest seria drinków.
1: Mm.
0: Jak przynoszą ci tace z tymi małymi szotami lato w mieście, to potem ktoś rzuca tekst albo jedziemy do mnie, albo jedziemy do luster. Także nie polecam.
1: A, okej, okay, dobra. Nie brałam bezalkoholowe piwo, to było 13 czy coś, tam 14. Mm-hmm. To świeżo otwarty plan B tego dnia. No i magicznie kolejka zniknęła, jak wypiłam to piwo, więc stwierdziłam, że pójdę. No i tyle, no tam chyba nie ma co za dużo mówić. To jest takie dość kultowe miejsce chyba już. Podobno karta jest od dawna taka sama.
0: No myślę, że kultowe było 10 lat temu. Teraz po prostu jest elementem Warszawy i bez niej Warszawy, bez tego miejsca Warszawy nie ma.
1: No to chyba nadal jakaś kultowość, no nie?
0: No w sumie tak.
1: Ale byłam... Zjadłam jakiś tam taką pozycję na słodko, ale nie zapytaj obsługę, tylko taką, która tam jest na stałe. Wypiłam kawę, popatrzyłam na ludzi. To jest w ogóle dla mnie w ogóle przyjemny sport, patrzenie na ludzi gdzieś w lokalach i w takiej tkance miejskiej, szczególnie nie w moim mieście. Więc bardzo przyjemny czas. Natomiast memów z tego będzie na pół roku. To spokojnie.
0: Ale co? Czy to będą memy z... Nie wiem, czy młodzi ludzie chodzą do Charlotte, czy to jest raczej miejsce milenialskie?
1: Nie, mocno. Mało milenialsów. W ogóle tam tak? Na tym placu Zbawiciela.
0: Oni pracują. Wtedy siedzą
1: nie,
0: w domu
1: czekaj,
0: i pracują.
1: Czekaj, ale to był dzień taki niedzielny. To było wczoraj. W ogóle jakoś tak było bardzo młodo, także, ale może mi się wydaje po prostu i milenialsi się lepiej kryją w Warszawie, ale
0: nie
1: dużo było takich
0: tak
1: bardzo młodych ludzi.
0: Co myślisz o restauracjach, które restauracjach i miejscach w ogóle, które w tym momencie robią pivot i udają, że są miejscami dla generacji Z? Już nie mówię o ładowaniu wszędzie maczy i teraz UB i wszystkich takich historii, ale bardziej o komunikację taką, wiesz, dodawanie pikselozy, dziwne słowa, niewymawianie liter z ogonkami. Nie jest cześć, tylko czest.
1: A, nie wiem, ja nawet nie udaję, że nadążam. Naprawdę. To i to w ogóle widać po moim profilu, po moich statystykach. Ja prawie w ogóle nie trafiam do generacji Z. Mam TikToka, na którym nic się nie
0: napisałaś
1: dzieje.
0: Napisałaś mi w biorze. Tak, zaznaczyłaś mocno, że z niego nie korzystasz.
1: Tak, bo to jest to, bo TikTok jednak nie jest taki popularny wśród milenialsów, a jest wśród Zetek i moje treści tam zupełnie nie żrą.
0: Nie żrą, nie?
1: Ale absolutnie.
0: A jak jest na Facebooku?
1: Nie mam Facebooka, założyłam Facebooka, w sensie profil konceptu, tylko po to, żeby jakby zarezerwować nazwę.
0: Mhm.
1: Nie umiem tam w ogóle się posługiwać tym, nie mam na to czasu. Sam Instagram mi zjada 3 godziny dziennie, codziennie. To ja i tak jak pamiętam o tym, żeby jeszcze skopiować treści na TikTok, to już jest święto, a obsługiwanie jeszcze jakichś innych platform to jest niemożliwe. Więc bardziej jak gdzieś mam jakieś konto, bo mam w ogóle w różnych miejscach, mam też na tych wszystkich takich platformach typu, nie wiem, Patronite, jakbym zachciała jednak coś tam dawać takiego płatnego, ale to są wszystko takie placeholdery, żeby mi nikt nie ukradł najlepszych loginów i tyle. Jestem tylko na Instagramie, zupełnie nie trafiam do pokolenia Z. To jest w ogóle śmieszne, bo mam w treningu takie dwie dziewczyny, które są no pokoleniem Z raczej, muszę sobie dobrze policzyć ich wiek, ale chyba tak. I właśnie nikomu nie mówię, że mam koncept, ani w pracy, ani jakby jeżeli ktoś się tam załapie na ten profil w necie, to mnie zobaczy, ale generalnie nie chwalę się tym jakoś specjalnie. No to dziewczyny jak odkryły, że ja to ja na tym koncepcie, to powiedziały, super to jest, ale nie rozumiemy połowy.
0: No bo tam się nabijasz z nich, no jakby nie patrzysz,
1: nie,
0: z grzywek się nabijasz. Wszystko, o czym jest koncept talerzykowy, to jest generacja Z. To...
1: Nie, grzywki są milenialskie i w ogóle wydaje mi się, zastanowię się nad tym, co powiedziałeś, bo nabijam się z tego, że milenialsi się nabijają z Zetek. Tak myślę, chciałabym, żeby to miało taki wydźwięk.
0: Ze mnie się śmiejesz po prostu.
1: No, Nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć, może potrzebowaliśmy 43 minut na to, ale nie, no tak serio też

0: jestem milenialsem i mnie po prostu bawi to, że milenialsi są teraz tacy, o, jakie w ogóle dziwaczne pokolenie nam wyrosło. No wiecie, jakby sami wychowaliście, nie? Wychowaliśmy wszyscy, jakby, no ja nie wiem, dzieci, ale...
1: Nie, Gen Z to są dzieci Gen X-ów.
0: No ale wychowaliśmy jakimś wzorem, wiesz, ktoś na nas patrzył i nie chciał być taki jak my.
1: Hardcore
0: i...
1: się zacznie, jak zaczną dorastać dzieci milenialsów, czyli alfy. To są ci, co teraz jeżdżą na hulajnogach po 4 osoby na jednej hulajnodze i mają brukuły na głowie.
0: Tak, bo milenialsi już mają takie brzuchy, że nie są w stanie, wiesz, w 4 osoby na jeden hulajnogę. Wiesz, szkoda kolana, no nie?
2: Boże, dobrze, że ja schudłem 40 kilo.
0: Gratulacje, to jest mega wysiłek. Nie, już pomijając brzuchy, bo to jest oczywiście jakiś tam żenujący żart, ale tak zupełnie
1: żenujący
0: serio.
1: Żenujący żart trenerki personalnej.
0: Słuchaj, ja mam ludzi w każdym wieku, w każdej wadze.
1: No. To jest w ogóle ciekawe, że ty robisz pierdylion rzeczy. Pracujesz w IT, jesteś trenerką personalną, tak. Czyli po prostu pomagasz ludziom zyskać i trzymać formę, robisz koncept talerzykowy i jeszcze jeździsz po miastach, żeby przestraszyć wszystkich ludzi z gastronomii. Kiedy ty masz na to czas? Kiedy ty śpisz?
0: W nocy śpię zazwyczaj i to wystarcza. Chciałam tylko dokończyć, że ja mam masę ludzi w różnym wieku, wadze i to jest w ogóle żaden czynnik dla mnie, także wiesz, milenialsi po prostu zapomniał wół, jak cielęciem był, no jakby sorry.
1: No pewnie, że tak o to chodzi w całej tej sztafecie pokoleń.
0: I to jest zabawne i że to, że my nas teraz obuja. Ja z fascynacją patrzę na zetki. Znaczy ja wiem, że zetki tam już są badania, że sobie gorzej radzą z pewnymi rzeczami, z którymi my sobie świetnie radziliśmy, albo wydaje nam się, że sobie świetnie radziliśmy. A prawda jest taka, że to jest pierwsze jakieś pokolenie, które dostało odpowiednią ilość czułości i edukacji emocjonalnej, żeby się wysypać, zamiast trzymać w kupie wtedy, kiedy nie trzeba, więc ja na nich patrzę z fascynacją, naprawdę, z fascynacją. Dobra, zastanowię się nad tym. Nie, jak już mam się śmiać, to z tego, że ktoś się śmieje z nich.
1: Czy śmiejesz się z ludzi, którzy śmieją się z maczy?
0: Śmieję się.
1: Czy śmiejesz się z maczy?
0: Śmieję się z tego, jaką dźwignią kapitałową, reklamową dla kapitalizmu jest macza, którą się wciska w absurdalne miejsca już.
1: Żwirek,
0: i jak żwirek dla kota, no.
1: Widziałem reklamę na autobusie i dopiero potem słuchałem tego podcastu z tobą, więc dopiero potem
0: makabra,
1: sobie
0: co?
1: Połączyłem kropki, że zobaczyliśmy.
0: Ale ma w ogóle jakąś dziwną nazwę, bo on się nazywa tofu żwirek macza, czy coś.
1: Tak,
0: i zastanawiasz, czy on smakuje jak tofu, a pachnie maczą, czy jest... To,
1: czy jak, smakuje jak macza i pachnie jak tofu.
0: Co to jest?
1: Albo pachnie,
0: nie?
1: Jak żwirek dla kota i to jest najgorsze.
0: Smakuje,
1: tylko teraz...
0: Ej, smakuje jak tofu, to by pasowało.
1: Nie chcę tego powiedzieć, bo będzie problem. Słuchaj, ujawniłaś swoją twarz całkiem niedawno. Czy zauważasz, że cię poznają ludzie w gastronomii? Czy to jest tak, że przez to, że wspomniane zetki pracują na sali, to nie mają pojęcia, kim jest ta pani, która przyszła i robi takie ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Nie, myślę, że nikt mnie nie poznaje nigdzie. Tak myślę. Ja na co dzień wyglądam trochę inaczej niż tam w tym miejscu, gdzie w tym podcaście, gdzie była moja twarz. Bo zazwyczaj wyglądam jak lump spocony z siłowni, dokładnie tak, jak już wychodzę z domu, więc to jest nie do poznania. No jak chodzę do restauracji, to może trochę lepiej wyglądam, ale to jest za mały profil, żeby to ktoś kojarzył. Poza tym ja nie jestem tą influencerką, która chodzi po mieście, gada, nagrywa się.
1: Kochani,
0: wczoraj zrobiłam
1: ten...
0: Tak, i zrobiłam eksperyment z tą kamerą i no, tak nie umiem tego, nie przychodzi mi to naturalnie. Nie pokazuję twarzy za dużo, raczej nie będę nagrywać żadnych recenzji, to nie jest mój kierunek zdecydowanie. Więc ci ludzie, dosłownie ktoś by musiał dokładnie przejrzeć mój profil, żeby zobaczyć, jak ja wyglądam i jakoś jeszcze to zapamiętać, no nie? Więc nie poznają mnie ludzie.
1: Tak zagramy. My. Pan Tomek stwierdził, że jest najlepszy remix Functuary i ja uważam, że najlepszy remix jest Stone Bridge'a, więc teraz będziemy zderzać nasze poglądy i wracamy za 3 minuty 37 sekund, żeby podsumować tę piękną rozmowę i... Masz tam jeszcze trochę karpatki? Jeszcze trochę zjemy.
0: Musisz się pospieszyć.
1: Dobrze, lecimy.

0: To jest powtórka.
1: Jaja w kuchni w Radio Campus.
2: Hania Pawlik-Straczyńska, twórczyni konceptu talerzykowego, profilu, którego jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zajrzyjcie tam, bo zobaczycie tam wszystko, co widzicie, kiedy chodzicie do restauracji stworzonych niedawno. Powiedz mi, ty w ogóle, gdybyś miała wybrać, na przykład wolałabyś pójść do restauracji takiej, w której stary kelner kroi tatara przy stole i są... Państwo tego nie widzieli, ale zrobiła taki gest wymiotowania. Czyli jednak
3: nie lubię
2: ty
3: takiego...
2: lubisz koncepty talerzykowe.
3: Tak! Tak! I mi się wydaje, że to widać. Jest właśnie dużo lokali gastronomicznych. No nie, nikt nie był tak odważny jak właśnie Bakem, żeby do mnie napisać coś porobić.
2: Ja dopiero wtedy uznałem, że ty to lubisz. Jak zobaczyłem tę współpracę z Okazji Wolskiej.
3: Masa lokali jednak, może nie masa, może przesadzam. Naprawdę parę takich ważnych miejsc na gastronomicznej mapie Polski zrozumiało, że ja to robię jednak z jakimś zrozumieniem i czułością. Nie da się śmiać z czegoś, czego się nie zna. Ja lubię koncepty talerzykowe. Jak mi ktoś by właśnie kroił tatara albo... Nie, dla mnie to jest porównywalne wydarzenie z płonącym świniakiem na weselu, jak jesteś panną młodą. To jest po prostu za dużo dla mnie
2: płonący
3: wydarzeń.
2: Płonący przecięty parmezan.
3: Nie wiem, czemu to ma służyć.
2: No, entertainment.
3: No, ale to jest taki entertainment właśnie... Znaczy nie, w ogóle ktoś chce sobie na to chodzić, bo to jeszcze to jest dla mnie ważne. Niech każdy sobie chce chodzić, niech każdy sobie chodzi tam, gdzie chce, no nie? Chcą pić macze, oglądać płonący parmezan, coś tam, nie ma problemu, ale ja nie lubię takich rzeczy, bo ja nie lubię, jak się na mnie skupia uwaga. Mnie to w ogóle krępuje, tak zupełnie szczerze. A już szczególnie w takim miejscu właśnie restauracja albo gdziekolwiek, takim bardziej licznym w ludzi niż tutaj w radiu na przykład.
2: Czyli trzeba cię zabrać dzisiaj do McDonald's i powiedzieć obsłudze, że masz rodziny.
3: Dostanę czapkę, koronę, nie wiem, co tam w McDonald'sie dają, ale...
2: Koronę dają w Burger King.
3: Czekaj, bo zrobiłam long story, short story long zrobiłam, a ja po prostu z tym płonącym parmezanem widzę to, co w ogóle teraz się robi z gastronomii, czyli żeby było coś na content w media, a ja nie chodzę... dla kontentu. Wiem, że to absurdalnie brzmi teraz, bo jestem tutaj, bo jestem influencerką, ale ja nie wrzucam w ogóle w neta moich przeżyć takich, że nagrywam, jak kelner coś przynosi i tak dalej. Ja nie lubię tego. Mi jest nawet głupio zrobić zdjęcie talerza w knajpie, wiesz? Także nie lubię takich wydarzeń, także dla mnie koncepty talerzykowe są idealne, bo są takie zazwyczaj dość gwarne, neutralne wizualnie, trochę się niewygodnie siedzi, okej, ale jest dużo innych zalet, które mnie tam ściągają. Bardzo często można spróbować czegoś nowego. No i mi nie przeszkadza, jak kelner mówi na ty, więc jakby dla mnie tam jest wszystko tak, jak powinno być. Zazwyczaj, no chyba, że jest słaby, no to wtedy niestety będzie mem. Zawsze coś wyciągnę pozytywnego. Albo miłą przygodę kulinarną, albo memy.
2: Myślę, że teraz właściciele konceptów talerzykowych siedzą i nie wiedzą, czy ty sobie jaja robisz, czy o co chodzi. Bo myśleli, że atakujesz ich. Że z nich szydzisz. Że ich krwawicę ciężką i to, że namawiają ludzi do płacenia wielkich napiwków swoim pracownikom i to, co powiedziałaś w Duszno Podcast, że to jest przerzucanie obowiązku płacenia pracownikom na gości, nie klientów, na gości.
3: Płatników.
2: I oni się po prostu zastanawiają, o co chodzi, a ty mówisz, że ty to lubisz. To jest syndrom sztokholmski, o co ci chodzi?
3: Ale nie, no bo jakbym mogła się z tego śmiać, nie znając tego, a jakbym mogła to znać, nie chodząc tam? A jak mogłabym tam wydawać tyle kasy, nie lubiąc tego miejsca? No to by mi wyszło, wiesz, studio jajo, nie? A nie koncert talerzykowy. Trzeba wiedzieć, z czego się śmieje i ja mam, znaczy mnie bawią moje żarty, no niestety, przykro mi, ale tak jest, bo jakby mnie nie bawiły, no to bym ich nie robiła i też nie chwaliła im się ludziom, że wpadam na taki jakiś śmieszny pomysł. Nie da się dojść do sedna żartu, jak się nie rozumie, o czym się mówi, tak uważam. Oglądasz polskie kabarety, to jest najlepszy w ogóle przykład, jakby... No, nie można się śmiać z rzeczy, których się nie rozumie. Nie zna i nie rozumie.
2: Boję się teraz włączyć polskie kabarety. Tak samo jak boję się włączyć stand-up.
3: Zobaczysz to samo. Ze stand-upem nie wiem, w ogóle ja dostaję dużo sygnałów, że może powinnaś
2: zostać... powinnaś zostać stand-uperką.
3: Tak, jesteś, Boże, obrażasz mnie, czy to o co chodzi? Albo tam to zmienił się mocno stand-up na przestrzeni nawet ostatniego roku. Nie wiem, sprawdzę, jakbym miał okazję.
2: Przeszczepy włosów se chłopaki porobili, inaczej wyglądają teraz.
3: Niech każdy se robi, wiesz, jak dla mnie mogą se też zrobić i biust, nie przeszkadza mi to. Bo mnie w kabaretach, bo te stand-upy, mówię, jeszcze jest taki dla mnie niezbadany grunt, ale to, że w kabaretach w 2026 roku dalej jest zabawny chłop przebrany za babę. Ja jestem lewaczką. Dla mnie śmianie się z płciowości w taki sposób, jak to jest tam robione, gdzie mamy tak dużo dzieci w depresji, jakimś zagubieniu płciowym, to jest po prostu kobiaja. Jaja można użyć słowa w audycji, jaja
2: zwłaszcza
3: w kuchni,
2: w tej
3: prawda?
2: Audycji, tak.
3: Okej, czyli nie walnęłam fopa żadnego. Mhm. No tak, więc to myślę o kabaretach. No ale dobra, bo to jakby odbiegło kulinarnie. Bardzo lubię koncepty talerzykowe, natomiast uważam, że od razu czuć, jak ktoś to robi tylko dla kasy. I teraz ktoś może powiedzieć, to nie są fundacje. Fundacje też większość osób robi dla kasy. Haha, surprise.
2: Są też fundacje, które no dobra,
3: przeczytajcie
2: ten artykuł, w którym mnie gazeta
3: Każdy biznes ma zarabiać, to jest jasne.
2: Tak.
3: Nie ma w tym żadnej filozofii. Natomiast widać, jak ktoś to robi z radością, bo odnalazł się właśnie jako twórca konceptu talerzykowego i fajnie mu to wychodzi, czuć to naturalność. A jest masa miejsc, które robią to dla kasy, bo tam jest dość łatwo przekroczyć pewne progi po prostu ustawiania cen i to jest wtedy sztuczne, to czuć. No nie? Jak właściciel każe obsłudze mówić na ty, to czuć. Na przykład. To widać po minie zetek. Więc to tak.
2: I ostatnie pytanie, bo trochę przekroczymy pewnie ten czas, ale trudno. Trudno. Jestem tu 10 lat, mogę przekroczyć o 2 minuty. Trudno, nic się nie stanie. Masz wrażenie, że ludzie pracujący na sali gardzą gośćmi?
3: Nie.
2: Czyli gardzą mną po prostu.
3: Tak.
2: Przychodzę.
3: Nie, nie czuję, że nie. Rzadko, bardzo rzadko mi się to zdarza i nigdy nie biorę tego personalnie. Wiesz, no, prowadzę fitness. Jak mam beznadziejny dzień, to mimo, że daję z siebie 100%, to moje 100% danego dnia może być żenujące i ci ludzie to też mogą tak odebrać, że jestem jakaś nieprzyjemna. To w ogóle, no, nie powiem, że ktoś od razu gardzi ludźmi, bo ma jakąś tam minę danego dnia. Jakby, no, jesteśmy ludźmi. Dla mnie... To, że kelner jest niemiły, rzadko mi się to w ogóle zdarza, jakoś tak albo nie zauważam, przecież ja mam tą interakcję stosunkowo krótką w ciągu wizyty, ale nie biorę tego jakoś tak osobiście, no bo, no nie wiem, no zakładam, że może być milion czynników i nie będę się na tym skupiać. No to mogę być ja, nie wykluczam, no nie? Ale może być
2: może
3: coś innego.
2: Może się ciebie boją, bo masz napisy na twarzy.
3: Może to być to, tak. No ale nie rozpoznają mnie, więc mogą się tak na mnie wkurzyć, jak każdy na każdym inną hanie.
2: Może tobie się wydaje, że cię nie rozpoznają. Wiele lat temu wypłynęło takie zdjęcie zrobione jeszcze ziemniakiem, bo nie było dobrych aparatów w telefonach, gdzie były wydrukowane na kuchni czy na jakimś takim miejscu, z którego startowali kelnerzy, zdjęcia ówczesnych influencerów, czyli blogerów kulinarnych.
3: Mm-hmm.
2: Było coś takiego. Ja myślę, że oni wszyscy już wiedzą, jak ty wyglądasz i że wiedzą, że przyjechałaś do Warszawy.
3: Nie ma problemu. Tak, coś jeszcze tego zdjęcia nie ma, dajcie znać, podeślę. Naprawdę nie mam żadnych złych uczuć wobec tego, że komuś się może nie podobać ten profil, no nie?
2: Twórczyni konceptu talerzykowego, która lubi koncepty talerzykowe, odwiedziła nas dzisiaj w audycji Jaja w Kuchni. Całej rozmowy będziecie mogli oczywiście posłuchać na serwisach streamingowych w formie podcastu. Dogadaliśmy się z Piotrkiem Topolińskim, że zrobimy też z tego wideo na YouTubie, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda, zwłaszcza ludzie pracujący w gastronomii, żebyście wiedzieli, przed kim uciekać.
3: Róbcie screenshoty.
2: Hania Pawlik-Sroczyńska była u nas przez tę godzinę. Realizował nas Tomek Paziewski. Ja jak zwykle nie pamiętam, kto będzie za tydzień i muszę zerknąć, bo prowadzę kalendarz, nauczyłem się tego. I 1 czerwca właśnie przyjedzie chłopak z internetu. Budzik Pizza. Kojarzysz?
3: Nie.
2: No widzisz, zrobiła wielkie oczy, tak. To jest chłopak, który ma fryzurę dosyć Gen Z-kową, można powiedzieć. Bardzo dużo osób mu pisze, że robi świetną pizzę, tylko żeby zmienił fryzurę. On się na to nie godzi. I będziemy rozmawiać o tym, jak w ogóle można poza dużymi miastami robić gastronomię, fajnie prowadzić social media. Byłem wczoraj w Zduńskiej Woli w miejscu, które nazywa się Flakes, to jest przyczepa. Zjadłem chyba najlepszego burgera, jakiego jadłem od bardzo dawno, więc da się, nie trzeba tego robić w Śródmieściu Warszawy, w Trójmieście, w Krakowie. Można to zrobić w Polsce. Polska jest pięknym krajem i jeździcie i jedzcie. Rzekłem. Michael Gray,

0: miasto.
1: Dobry wieczór, ja nazywam się Szymon Fuchs i jak każdy poniedziałek w wakacji zapraszam was na audycję Fuchs on Tour, a dzisiaj mamy ostatnią audycję w tym sezonie, bo sezon festiwalowy się już powoli kończy. Już tak naprawdę mamy do czynienia z ostatnimi festiwalami. Jutro jest 1 wrzesień, więc czas na ostatnią audycję i zrobimy małe podsumowanie tego, na jakich festiwalach udało mi się być. Opowiem tak w skrócie, w liczbach, ile ich było, jakie były najlepsze koncerty, ale przed tym zajmiemy się trzecią erą, czyli ostatnim dużym festiwalem, na którym miałem przyjemność być. Dzisiaj rano wróciłem z ulicy Elektryków i właśnie ten utwór. Bo uznałem, że dzisiaj zrobimy taką wyjątkową audycję, że rozpoczniemy utworem Grubego Mielskiego z jego ostatniego albumu, która dokładnie opisuje to, co działo się przez ostatnie 3 dni w Gdańsku na ulicy Elektryków, czyli w miejscu, gdzie przez 3 dni odbywała się trzecia era. Tak już wspominałem tydzień temu na audycji, gdzie zapowiadałem ten festiwal, czyli festiwal Szczyla od ziomali dla ziomali, gdzie łączą się 3 pokolenia rapu, alternatywy i tak naprawdę przez 3 dni dominuje dobra muzyka. Była to 5. edycja i za chwilę o niej porozmawiamy. A teraz pojawi się artysta, który zagrał w sobotę i jego koncert dałem na 3. miejsce najlepszych koncertów podczas tegorocznej trzeciej ery. Przed wami Małpa i utwór Pozwól mi nie mówić nic.

To był Małpa i jego wielki hit z albumu Kilka numerów o czymś, czyli z albumu, który kończy w tym roku aż 17 lat. I ten koncert odbył się w sobotę na Trzeciej Erze. Ja jestem wielkim fanem muzyki Małpy. Każdy jego album znam na pamięć i dopiero w sobotę miałem wielką przyjemność się pojawić na żywo właśnie na koncercie Małpy. I za chwilę porozmawiam też o innych koncertach, ale to jest po prostu coś niesamowitego, coś, co mogło się tylko wydarzyć na Trzeciej Erze, że na koncercie Małpy w B90, możecie sobie wyobrazić, jest to klub, który ma takie capacity około 1200, zależy jak są ustawione ściany boczne, był po prostu full klub, po prostu był komplet osób i głównie młodych, więc super widać, że ktoś taki weteran jak Małpa pod sceną ma samą młodzież i jego muzyka po prostu cały czas jest aktualna i się bardzo dobrze zestarzała. No i ten koncert według mnie był trzecim najlepszym koncertem na 3erze. Opowiadałem o line-upie tydzień temu, ale też tutaj już od razu zaczęliśmy od soboty, to jeszcze mogę dodać, co działo się w piątek. W piątek, tak już wspominałem tydzień temu, był taki dzień zero. Od 2 lat właśnie Szczyl i ekipa wymyślili sobie taki sposób, że pierwszy dzień jest takim dniem zero, drugi dzień jest najważniejszy, kiedy ruszają 4 duże sceny. No i niedziela jest takim finałem, gdzie wszyscy skupiają się na dużej scenie. No i w piątek tym największym headlinerskim koncertem był koncert Wayna, na którym naprawdę było bardzo dużo osób i wydaje mi się, że ten koncert, podobnie jak Małpy, był takim właśnie dowodem, w czym jest idea i jaka jest idea w ogóle Trzeciej Ery, że można na tym koncercie było zobaczyć wszystkich ludzi, bo głównie wiadomo, Wayne dociera do tych młodych odbiorców rapu, którzy nas słuchają, którzy na co dzień słuchają Młodego Westa, Spazmy, którzy w sobotę się pojawili, ale również widać, że to jest hot ksywa. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, które pojawiło się gdzieś na naszej scenie w zeszłym roku. I po prostu nawet starsi są ciekawi tego koncertu, więc piątek był bardzo, bardzo, bardzo mocny. Też zagrał tam Gruby Mielski, którego puściliśmy na początku audycji i pokazał po raz kolejny, że chyba nie ma równych pod względem klasycznego rapu, True Schoolu tak zwanego. Jego 2 projekty zeszłego roku są po prostu bardzo dobre, a jeszcze jak się można je usłyszeć na żywo, to jeszcze mocniej wybrzmiewają. Więc bardzo wam polecam Grubego Mielskiego. Jak macie okazję pojawić się na jego koncercie w najbliższych tygodniach, miesiącach, to naprawdę musicie pójść, bo co robi Mielon od kilku lat, to jest po prostu szapoba, bo w końcu jego muzyka jest doceniana, a na jego koncertach są tłumy, więc bardzo polecam. A teraz czas na drugie miejsce. Drugie miejsce, które po prostu mnie zachwyciło, ale oczywiste to było, że oni na żywo są cudowni. Przed wami 2K88 i Rosalia, czyli Laura.

To była Laura. Ja uznałem, że puszczę po prostu ten numer, który prawie trwał 5 minut, a wyszedł w piątek. Jest to dopiero drugi single od tego duetu, czyli 2K88 i Rozali. Może będę się powtarzał na każdej audycji, ale dla mnie po prostu jest to najciekawszy projekt tego roku. No i koncert, był to mój w ogóle drugi koncert ich, bo uznali z rok temu, jak powstał ten projekt, dwóch bardzo dużych muzyków, trochę pochodzących z dwóch różnych światów, chociaż wcześniej 2K88 współpracował z Rozalią, na przykład na swoim projekcie Ruleta, uznali, że najpierw będą grali koncerty, że zbadają materiał, który stworzyli i dopiero później będą wydawać single i właśnie rollout albumu właśnie się zaczął. Dostaliśmy You chyba na początku wakacji, teraz dostaliśmy drugi single, no i zagrali chyba swój największy koncert. Zagrali go w B90 i te 40-50 minut z nimi na scenę, na scenie, to było coś niesamowitego. No jakby mnie ktoś obudził nagle na tym koncercie i powiedział: Szymon, na jakim koncercie jesteś, to ja bym powiedział po prostu jakiejś bardzo dobrej producentki, nie wiem, pochodzącej z Francji czy z Wysp Brytyjskich. Ten album w ogóle i te utwory nie brzmią po polsku, nie brzmią jakby Polacy to tworzyli, więc to chyba jest najlepsza z mojej strony rekomendacja tego projektu, więc musicie to badać, bo naprawdę, naprawdę jest to coś, co według mnie w przyszłym roku będzie naszym towarem eksportowym. Zobaczymy za rok. Ja mocno trzymam kciuki za 2K88 i za Rozalię, a jak będziecie również mieli przyjemność pojawić się na ich koncercie, to musicie po prostu wpadać na Laurę. A teraz czas na miejsce pierwsze. Oczywiste to jest, że będzie to Szczyl. Szczyl, który zagrał jedyny koncert w tym roku. No i była to już moja druga czera. W zeszłym roku również, jak sobie wspominałem dzisiaj rano poprzednią edycję czery, również Szczyl dał wtedy najlepszy koncert i według mnie w tym momencie pod względem gdzieś tam tego szeroko pojętego rapu łączonego jazzem, to nie ma sobie równych. Zaprezentował tak naprawdę materiał przekrojowy, bo koncert był pod szyldem nowego albumu i zagrał około 8-9 nowych utworów, do tego było 7 dobrze znanych przez po prostu całą publikę jego utworów. Z ciekawych wydarzeń pojawiła się na scenie Kasia Lins i razem zagrali 2 nowe utwory, które pojawią się na albumie, który już pod koniec października, bo Szczyl po 4 latach wraca z wydawnictwem i za chwilę o tym wydawnictwie jeszcze porozmawiamy, ale przed tym numer 1, czyli Szczyl i utwór, który wyszedł w ten piątek i również jak poprzedni numer Grubego Mielskiego był takim moim hymnem tego weekendu na czerze w Gdańsku przed wami Wolne Popołudnia w Polsce, feat. Hubert, przed wami Szczyl w Radiu Campus na audycji Fuchs on Tour.

To był Szczyl, który po prostu zrobił swoje w sobotę na Czerze. Zagrał najdłuższy koncert do tego, cały z żywymi instrumentami. Nie było widać, że gra materiał, który nie jest znany publice, bo tak naprawdę, no mówiłem, 60% to dopiero utwory, które pojawią się na albumie przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze, który pojawi się na streamingach już 30 października, ale widać, że Szczyl wraca, jest w bardzo dobrej formie, więc jak będziecie mieli okazję, powtarzam się kolejny raz, ale Szczyl po prostu jest fenomenalny, jak to rapował 5 lat temu, więc cieszę się, że on zdecydował się te 5 lat temu zrobić 3R, bo z jednej strony dostaliśmy fantastyczny festiwal od ziomali dla ziomali, ale z drugiej strony, nie boję się tego powiedzieć, jest to jeden z najlepszych festiwali w Polsce pod względem jakości muzycznej, jest po prostu rewelacyjnie i każdy znajdzie coś dla siebie, więc na pewno za rok pojawię się ponownie na ulicy Elektryków pod koniec sierpnia, a to był mój ostatni festiwal audycji Fuchs on Tour i teraz zaczniemy to, na co na pewno czekacie, czyli na takie małe podsumowanie, bo na pewno największe podsumowanie zawsze się robi na koniec roku, ale ja uznałem, że jak to jest audycja wakacyjna, to na tą dodatkową audycję, czyli dzisiejszą, zrobimy taki szybki przegląd, na jakich festiwalach byłem i co widziałem i co było najciekawsze. To udało mi się policzyć, że byłem w tym roku, na tych wakacjach tak naprawdę, na aż 11 festiwalach i o wszystkich tych festiwalach udało mi się tutaj porozmawiać w Radiu Campus, więc mam nadzieję, że gdzieś się mijaliśmy na jakichś festiwalach, ale na pewno jak nie byliście na danym koncercie, to mogliście chociaż odrobinę poczuć się, słuchając muzyki w Radiu Campus, że tam również byliście ze mną. A zaczynamy od miejsca 5 i w ogóle tak się zastanawiałem dzisiaj, jak jeszcze zerknąłem sobie gdzieś tam na moją tą top listę, na moje notatki, na mojego Excela, czy mam kierować się tylko pierwszymi miejscami, które zawsze sobie wyróżniam po danym festiwalu i uznam, że to będzie bez sensu, bo jak ktoś po prostu słucha mnie co tydzień, to już można się spodziewać, kto będzie na pierwszym miejscu. A też mi się wydaje, że odczucia, nie wiem jak wy macie, ale odczucia po danym koncercie są trochę inne tydzień po koncercie, a jeszcze inne miesiąc. Na przykład często koncerty w moich uszach gdzieś urosną po miesiącu. I tak właśnie miało miejsce z koncertem, który znajduje się na 5 miejscu. Jest to koncert Nini Girachi właśnie w tym roku na OFF Festiwalu. Koncert, który odbył się ostatniego dnia w niedzielę w namiocie Trójki i był po prostu zjawiskiem niesamowitym, który trwał 90 minut. Przed wami Nina Girachi i iPad Touch.

To była Nina Girardi, czyli moje piąte miejsce, czyli rankingu Fuchs on Tour najlepszych koncertów tych wakacji. Był to koncert, jak już wspomniałem, z Off Festiwalu, a teraz cofamy się w czasie do czerwca, do tak naprawdę mojego pierwszego dużego wyjazdu, czyli do Primavery. No i to byłoby niemożliwe, jakby The Cure nie znalazł się w tej topce. Jest to koncert mój pierwszy, na którym byłem, całego zespołu Roberta Smitha i spółki. Koncert, który był po prostu jakiś niesamowity pod tym względem, że trwał o wiele dłużej niż ten na openerze. I cały ten wyjazd na Primaverę chyba znalazł się końcowo właśnie pod szyldem The Cure i tego sobotniego koncertu. Ja wybrałem utwór, który jeszcze nie grałem nigdy na audycji Radia Campus, a prawdopodobnie jest to chyba pierwszy utwór, który gdzieś świadomie usłyszałem. The Cure, jak miałem, nie wiem, 7 czy 8 lat przed wami. Miejsce czwarte, The Cure, ich koncert z Primavery i utwór Just Like Heaven.

To byli The Cure w Radiu Campus. A teraz czas na miejsce trzecie. Jest to koncert również, który odbył się w Barcelonie na Primaverze, ale zanim już stoi historia, o której kilka razy opowiadałem, czyli koncert Kiss i pierwszy mój dzień na Primaverze. Moment tego koncertu, kiedy nastąpił deszcz, a potem okazało się, że to tak naprawdę był jeden z ostatnich koncertów pierwszego dnia na Primaverze, zapamiętam do końca życia. Też nie ukrywam, że zobaczyłem gdzieś zespołu Geese, który bardzo mało w Europie w tym roku koncertował, tak naprawdę oprócz trasy europejskiej, gdzie niestety nie było Polski i kilku festiwali właśnie w Barcelonie, czy to w Szwecji. Geese pojawiało się głównie za oceanem, dlatego uznałem, że muszę pojawić się na Primaverze. No i ja już o tym koncercie bardzo dużo opowiadałem i to, co robi Cameron Winter na scenie, tylko udowadnia mnie, że akurat, nie wiem, ich 5 minut, które już trwa trochę dłużej niż 5 minut, naprawdę jest w pełni zasłużone i ja po prostu trzymam mocno kciuki za kolejny ich album, no i naprawdę na ten koncert w Polsce, bo wiem, jak dużo słuchaczy po prostu czeka na Geese w Polsce, więc po prostu trzymamy mocno kciuki za Gęsi, aby w przyszłym roku pojawili się na jakimś polskim festiwalu, a przed tym numer 3. Trzeci najlepszy koncert tych wakacji. Przed wami Geese, Primavera i utwór Taxis.

To był Cameron Winter i spółka, czyli zespół GIS. Dwa tygodnie temu wrócili do nas Fontas DC, zapowiedzieli koncert w Polsce. To ja teraz mocno trzymam kciuki za powrót muzyczny GIS, no i również za koncert w Polsce. Zostały nam tylko dwa miejsca, no i te dwa miejsca zajmują dwie wielkie artystki. I drugim miejscem, którym po prostu zastanawiałem się bardzo długo, jak do tego podejść, ale uznałem, że ten koncert na mnie tak wpłynął i wszystko, co działo się wokół tej artystki po tym koncercie, było takie duże, że po prostu to był gdzieś mój przywilej, że ja mogłem wtedy w Barcelonie pojawić się na tym sekretnym koncercie Oliwii Rodrigo, bo o niej oczywiście mowa. Cała historia, że zapowiedzieli koncert 4 godziny przed jej show, że ona pojawi się ostatniego dnia na Primaverze, na jednej ze średnich, nie największych scen. No i zagrała Oliwia koncert, który nie był za długi. Zagrała 40 minut, w tym premierowy utwór z Robertem Smithem. I tak naprawdę cała ta otoczka bez zbędnej aranżacji, bez zbędnej scenografii na scenie po prostu pokazały, że Olivia Rodrigo w tym momencie, nie boję się tego powiedzieć, jest po prostu największą popową artystką, a jej album, który pojawił się na streamingach dokładnie tydzień później pod tytułem See You, Pretty Set for a Girl So in Love, po prostu jest jednym z najlepszych albumów tego roku. Przed wami Olivia Rodrigo i utwór The Cure, czyli miejsce drugie w mojej topce.

To była Olivia Rodrigo i utwór The Cure, czyli mój drugi najlepszy koncert. Tak naprawdę większość tych koncertów, na których miałem wielką przyjemność się pojawić te wakacje, po prostu było fantastyczne i wybranie tej jedynki było bardzo ciężkie, ale uznałem, że po prostu należy się to koncertowi Ether Kane podczas Open Air. To, co działo się w piątek od razu po koncercie The Cure, kiedy musiałem biec i zaliczyć chyba jakiś większy, najszybszy sprint w moim życiu z main stage'u na tenta, to było coś, co cały czas we mnie emocjonuje i zobaczenie po raz trzeci Ether Kane, ale chyba po prostu w tamtym momencie naprawdę dała siebie z wszystko i zrobiła najlepszy koncert, który zapamiętam przez całe życie, więc moim najlepszym koncertem tych wakacji był koncert, który odbył się na Openerze i to był koncert, który należał do Ether Kane. Ja wam bardzo dziękuję za te 11 tygodni spotkań, za tych 11 audycji, gdzie mogłem opowiedzieć o tym, co działo się przez te wakacje w moim życiu, czyli po prostu o koncertach, o festiwalach. Dziękuję wszystkim gościom, którzy pojawiali się tutaj na audycji i mogliśmy razem debatować, czy ten koncert był aż tak dobry, jak to mówili. Więc bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Słyszymy się za jakieś 3-4 tygodnie. Wracamy z audycją z Fuksem, więc trzymajcie mocno kciuki. Możecie też mi napisać, jakich gości chcecie w drugim sezonie. Zobaczymy, co z tym możemy zrobić. A przed wami Ether Kane. Ja nazywam się Szymon Fuks i bardzo dziękuję, że mogłem z wami przez te wakacje porozmawiać właśnie w poniedziałki. Dobranoc i przed wami Ether Kane.

Dobry wieczór. 22.05, dokładnie, na zegarach. Za konsoletą Kamil Roskowiak, za mikrofonem Robert Gajewski. Trzy tygodnie chyba się nie słyszeliśmy, albo nawet cztery. Cały sierpień w zasadzie upłynął i mi, i Kamilowi na urlopach, na wyjazdach, festiwalach. Kamil nieco tych bardziej metalowych, ja nieco tych bardziej popowych, ze względu na moją pracę. Co nie znaczy, że nie słuchałem dużo muzyki, bo słucham jej całą masę na słuchawkach, w samochodzie. Bardzo lubię odświeżać sobie stare rzeczy. Nawet teraz, dzisiaj, jadąc do radia po raz pierwszy od prawie miesiąca Wisłostradą, włączyłem sobie dwa utwory. Jednym za chwilkę się z wami podzielę, a drugi wskoczył mi z tak zwanej rotacji, bo mam taką... Nawet ja jej sam nie układałem, ona sama się ułożyła. To są to takie algorytmy, które nam podpowiadają pewne historie. I to są albumy, które ukazały się oba w roku 1999. I bardzo mi się kojarzą mocno z wakacjami. To były dla mnie wakacje pomiędzy maturą a pierwszym rokiem studiów. I wtedy nowe emocje, nowe rzeczy i ta muzyka, której wówczas się słuchało, ona zawsze została ze mną na zawsze. Zawsze wraca i zawsze zostaje na zawsze. Pierwszy album to Tonella, formacja Morphis. I tam jest kompozycja, która doskonale wpisuje się w dzisiejszy klimat. Choć to nie koniec lata zupełny, bo to będzie w drugiej połowie września, ale jednak 31 sierpnia, a jutrzejszy 1 września, mimo że szkoła, mimo że studia już dawno ze mną, za nami, pewnie za dużą częścią z was, to jednak wakacje to wakacje, nie? To nie ma znaczenia, czy to jest urlop, czy się pracuje, jednak lipiec, sierpień to w naszych głowach wciąż po prostu wakacja. Drugi album to Judgment Anathema, który też ukazał się w roku 99, i ta płyta, czy te dwie płyty, w jakiś sposób bardzo mocno kojarzą się z tym, z tymi wakacjami, z tym rokiem 99. Więc na dobry wieczór Amorphis, Summer's End, a potem będą rzeczy, które dzieją się, jeszcze chyba się dzieją w Palladium, czyli Fear Factory i Hate, a druga część audycji to głównie utwory kapel, które pojawią się w tym roku na wydarzeniu pod nazwą Summer Dying Loud.

Przepiękne. Koniec. Summer's End, Townella, album formacji Amorphis. W mojej perspektywy ostatni, którego słucham z ogromną przyjemnością, choć Amorphis przez cały czas bardzo szanuję. Zmienimy klimat na nieco bardziej death metalowy. Dzisiaj to jest koncert trzeci z rzędu wspólny w Polsce, bo teraz obejmuje wspólna ogrom koncertów. Fear Factory z gościnnym udziałem The Nocturnal Affair i polskiego zespołu Hate. W sobotę zagrali w Poznaniu, w niedzielę, wczoraj w Krakowie w klubie Kwadrat, a dzisiaj w poniedziałek grają w Warszawie w Palladium. Gdybym jeszcze był, no nie, to nie idźmy w tę stronę, pewnie byłbym jeszcze na Złotej. Natomiast myślami jestem tam, choć inne rzeczy w głowie już dzisiaj mam. Fear Factory dzisiaj i Hate w Palladium. Ci, którzy są, audycji nie słuchają, a ci, którzy nie są, może słuchają audycji, na chwilę przeniosą się wyobraźnią do warszawskiego Palladium. Posłuchajmy najpierw Hate, a później Fear Factory.

Ależ to było zjawisko, ta płyta The Manufacturer Formacji Fear Factory. Przełom wieków, poszukiwanie nowych środków wyrazu w tak zwanym heavy metalu doprowadziło do czegoś takiego. Dyskusyjne wokale, zwłaszcza w wersji na żywo, ale Fear Factory od pewnego czasu masz nowego gardłowego, więc wygląda to zupełnie inaczej. Trzykrotnie widziałem ten zespół na żywo. Dyskusyjna sytuacja, natomiast dobrze wiemy, że wpisał się naprawdę na stałe w taką... ten pejzaż heavy metalu, więc chwała im za to. Przechodzimy płynnie do rzeczy, które dziać się będą w najbliższy weekend, 3, 4 i 5 września w Aleksandrowie Łódzkim. Kolejna już tym razem 17. edycja festiwalu Summer Dying Loud. Raz jeszcze powiem to głośno. Doskonała nazwa, moja ulubiona chyba, jeśli chodzi o nazwy polskich festiwali. 17 lat w Aleksandrowie Łódzkim. Na początku lipca byłem w tej przestrzeni zupełnie w innym charakterze. Polecam gorąco. Jeżeli pogoda dopisze, miejmy nadzieję, że dopisze, że nie będzie zbyt deszczowo. Ma być ciepło, około 20 stopni, ale może padać, więc należałoby się uzbroić w jakieś kurtki przeciwdeszczowe. Teren bardzo sprzyjający słuchaniu, przeżywaniu muzyki. W czwartek danie główne to m.in. Triptykon, w piątek to m.in. Satyricon, dla mnie też ważny zespół Blinded 23, ale będzie też coś dla fanów oldschoolowego totalnie grania, czyli Sventavit. To jest projekt, zespół powołany oczywiście do życia przez Nergala, grający pierwsze rzeczy Behemoth. Trzeciego dnia danie główne to m.in. Destruction i zreaktywowany niedawno Nevermore. Więc cała masa również polskich zespołów, ale bardzo duża reprezentacja Zachodu. Tak jak wspomniałem, chociażby w przypadku Nevermore, Destruction, Satyricon, Blaze Bailey'ego, czy wspomnianego już Triptykon. Wejdźcie na stronę, na sociale, tam już dokładne rozpiska, co, o której, kiedy i na której ze scen, bo sceny są dwie. Zaczynamy.

22:37, to nie są krótkie kompozycje. Najpierw Celtic Frost, choć Amerykanie i Anglosasi wymawiają to Celtic Frost. Monotheist, ostatnie przepiękne dzieło Toma G. Warriora, jego przyjaciół właśnie z Celtic Frost. Niedawno ta płyta obchodziła równiutko 30-lecie. Natomiast nowe wcielenie Toma G. Warriora to oczywiście formacja Triptykon. Kilkakrotnie już w Polsce wizytowała, zresztą z kolegą Kamilem Bruskowiakiem byliśmy na jednym z koncertów, który był w warszawskim klubie Progresję Doskonałego wspominam, choć ten koncert Celtic Frost na jednej z edycji Mystic Festivalu, który był jeszcze w Spodku, wspominam dużo, dużo lepiej. Nie znaczy to, że nie zachęcam was do tego, żeby wybrać się na pierwszy dzień Summer Day in Cloud i samemu wyrobić sobie zdanie. Celtic Frost dość późno na scenie, już bym mówił, o której dokładnie. Wygląda na to, że to będzie w granicach od 23 do 10 po północy. Jakkolwiek, pora będzie na tego typu muzykę doskonała. Zostajemy w klimacie Summer Day in Cloud dnia następnego, troszkę wcześniej, bo o 21:30 na scenie pojawią się Norwegowie z Satyricon.

Satyricon, oni namieszali tym albumem, część się obraziła, część przyszła nowa, ale trzeba przyznać, że odważny był to album, Now Diabolical, i do tej pory trzymają tę linię, która bardzo, bardzo mi odpowiada. Przechodzimy do Polski, choć w obecnym składzie formacji, która przyjęła nazwę Sventavit, są też muzycy nie tylko polscy. Ciekaw jestem, czy będzie to tylko efemeryda na ten rok 2026, czy rok 2027 też będzie rokiem, w którym Nergal będzie kontynuował przygodę pod nazwą Sventavit. Tak czy inaczej, na Summer Day in Cloud pojawi się ta formacja grająca od początku do końca, mam wrażenie, album, który pierwotnie ukazał się w roku 1995. Zawarte są tam kompozycje, które były pisane przez Nergala w roku 93 i 94. Ja trzymam w ręku reedycję tego albumu pochodzącą z roku 2005, wydanego przez Metal Mind. W tym roku ukazały się trzy pierwsze demo formacji Behemoth, czyli takie protoplastyczne, nazwałbym, albumy. I trzymam w ręku Sventavit, Storming

The Baltic z tym repertuarem Nergal i przyjaciele pojawią się drugiego dnia festiwalu Summer Dancloud. Posłuchajmy zatem utworu tytułowego.

formacja Behemoth w utworze Svantavit, Storming Near the Baltic, pod nazwą Svantavit. Nergal wystąpi drugiego dnia festiwalu Summer Dying Loud. Trzeciego dnia jedną z gwiazd będzie pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, ze stolicy grunge'u, ze Seattle, formacja Nevermore. Kto miał okazję widzieć ich na festiwalach jeszcze z Warlem Dane'em żyjącym, gratuluję. Ja też widziałem dwukrotnie Nevermore w tak zwanym, no, oryginalnym, można powiedzieć, składzie. Widziałem też Warla Dane'a w projekcie solowym, koncert w Proximie, i już wówczas było wiadomo, że z Warlem Dane'em nie jest najlepiej, jeśli chodzi o zdrowie, o tak zwaną kondycję. Zresztą głośno o tym było, że znakomity swoją drogą i bardzo charakterystyczny wokalista miał duże kłopoty i z alkoholem, i z narkotykami. To doprowadziło go do niestety przedwczesnej śmierci. Formacja powstała w roku 1991, tak jak wspomniałem, w Seattle, z inicjatywy wspomnianego Warla Dane'a i Jeffa Loomisa, gitarzysty. Od niedawna, chyba od roku, to był rok 2024, czyli jakieś dwa lata temu, może półtora roku temu, pojawiła się informacja, że Nevermore wraca, mają nowego wokalistę. Śledziłem social media. Rzeczywiście wygląda to znakomicie, w dobrej formie. Nie wiem, czy jest Kanadyjczyk, czy Amerykanin, który stanął za mikrofonem, zastępując Warla Dane'a, ale mówiąc kolokwialnie, daje sobie znakomicie radę. Nie wiem, jak będzie, nie wiem, nie byłem na koncercie w tej nowej odsłonie, ale tym bardziej gorąco polecam, żebyście sami sprawdzili, wyrobili sobie zdanie. Ciężko zastąpić tak legendarną postać jak Warla Dane, ale może to się udać. Posłuchajmy.

formacja Nevermore z albumu This Godless Endeavor. To był rok 2005, kompozycja Medicated Nation. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Za 3 minutki będzie już godzina 23 i audycję poprowadzi nową Piotr Gebetner, Trasa 66, a po północy Kamil Morskowiak poprowadzi audycję Melodie Mgieł Nocnych. My słyszymy się naturalnie za tydzień. W tle jeszcze przez niespełna 3 minuty polski akcent na Summer Day Cloud, zagrany dzisiaj, zaprezentowany dzisiaj w Darkside, to formacja Atavia. Bardzo młoda, nowa formacja założona przez Michalinę Rutkowską, którą możecie znać jako głos zespołu Datura. To będzie, zdaje się, jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy, pierwszy koncert formacji Atavia, więc warto wybrać się i zobaczyć, jak to, jak się debiutuje. Atavia pojawi się w sobotę na scenie o godzinie 16:45. Zachęcam do wejścia na soszale Summer Day Cloud, tam wszystkie godziny rozpisane minuta po minucie, co na której scenie się dzieje. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Zostawiam Was jeszcze na 2 minutki z formacją Atavia. Słyszymy się za tydzień. Nazywam się Robert Gajewski, a to była audycja Darkside. Cześć.

W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Słuchacie audycji Trasa 66 na antenie Radia Campus. Audycja startuje w każdy poniedziałek o 23:00, ale audycji można słuchać także w formie podcastu za pomocą iTunes czy Mixcloud. Wszelkie linki dostępne są na stronie trasa66.pl.

najkrótsze jednaki, miarowe, niezmienne. Dżdżu krople padają i tłuką w mnie okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie, o szyby deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni.

obliczy na próżno czekały, na słońce obliczy. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby, szukają stronia na ciche swe groby, a smutek cień kładzie.

Muzyka tajemnicza, nieznana i enigmatyczna, czyli melodie mgieł nocnych. Kamil Mrozkowiak, dobry wieczór, kłaniam się nisko i zapraszam. Będziemy razem do godziny pierwszej.

Ludwik Schwarz po raz pierwszy wyszedł na scenę po godzinie 18, to chyba była 18.30, ale po jakichś kilkunastu minutach zaledwie koncert przerwano z powodu błyskawic na niebie. To sam Szwed tak kąśliwie, no też trudno mu się dziwić, skomentował słowami mocno podkreślającymi ironię tego faktu, skoro przecież Midgard's Blood odwołuje się do takich, a nie innych tradycji, jest organizowany w takim, a nie innym miejscu. No ale, ale to w końcu Norwegia. Tam zasady, jak już panują, to panują i nie ma od nich odstępstw, więc wszyscy musieliśmy się do nich zastosować. I kiedy już kazano nam się rozejść i wszyscy żeśmy myśleli, że to niestety koniec, więcej Fordom nie zobaczymy, to jakieś 4 godziny później, tak szczęśliwie, okazało się, że zmieniono plany koncertów. I Fordom jednak zagra. I zagrał przepiękny, rytualny koncert, a co działo się na ołtarzu, co stało na ołtarzu, co działo się na scenie. Tego melodie może zdradzać nie będą, w razie potrzeby zdjęcia i nagrania znajdziecie bez trudu w zasobach globalnej sieci. W każdym razie to już nie jest ten Fordom, który pamiętamy sprzed kilkunastu, sprzed takich dobrych kilku lat, także z Nadwisły, między innymi z Warszawy, gdy Ludwik śpiewał do muzyki emitowanej z komputera. No, te czasy na szczęście się skończyły i dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Dziś do samej godziny pierwszej wyłącznie wspomnienia z tegorocznej wyprawy melodii na festiwal Midgard's Blood w norweskim Bore.

i pomyśleć, że tak 8 lat temu, tak by chyba się zgadzało, tę samą parę muzyków można było zobaczyć w maleńkich warszawskich chmurach, a i przecież swego czasu także na mniejszej scenie Castle Party. No a z biegiem lat Netland wyszedł do zdecydowanie szerszej publiczności i dotarł do niej, to trzeba muzykom przyznać, oddać, coraz częściej grając na zagranicznych festiwalach, proponując po prostu, i taki jest właśnie, taka jest przyczyna, bo zaczął proponować coraz ciekawszą, coraz bogatszą muzykę. Zaś na dużej scenie tegorocznego Midgard's Blood zagrał naprawdę dobrze, prezentując się w Borę w sumie już po raz trzeci, więc muzycy doskonale znali tamtejszą publiczność. No ale jeśli w przypadku Midgard's Blood mówi się o muzyce minionych stuleci, mówi się o muzyce przeszłości, mówi się o terenie festiwalu mieszczącym się de facto w obrębie skansenu wikińskiej osady, w otoczeniu kurhanów, lasu i także brzegu Morza Północnego, to nie sposób nie wymienić zespołu, który już znacie z melodii, zespołu, który na tym festiwalu gra w zasadzie codziennie i każdego dnia na innej scenie.

Nieformalni muzyczni gospodarze festiwalu Midgard's Blood, i mimo że nie organizują go w żadnej mierze, to jednak zawsze grają raz, że na ceremonii otwarcia, a jego muzyków można też zobaczyć przy wielkim ognisku w pobliżu pola namiotowego, to występują każdego dnia tego festiwalu, no i także go zamykają właśnie przy tymże samym ogniu. Folket Borta for Nordavinden, melodiem udało się potwierdzić, kiedyś Norwegowie zagrali na festiwalu Słoweny Wikingów na wyspie Wolin. I to nie będzie żadne zaskoczenie. Ich koncerty potrafią być naprawdę tak mocno angażujące, zarówno po stronie samych muzyków, jak i po stronie uczestników. Poważne są to występy, szczególnie jeśli idzie na przykład o ceremonię otwarcia festiwalu, ale zdarza się tutaj nawet, może i nawet nie zdarza, jest dużo też miejsca na pewną swobodę, taką luźną atmosferę, bardzo przyjazną, otwartą. Każdy, kto mógł ich zobaczyć, ten myślę, że wie, co melodie mają na myśli. Wszystko zależy od tego, na jakiej scenie festiwalu Midgard's Blood danego dnia grają. Czy jest to scena większa, mniejsza, czy po prostu niewielki namiot. To wszystko się zdecydowanie od siebie różni, dlatego warto ich oglądać każdego dnia. Folket Borta for Nordavinden, pisane razem bandcamp.com. Tam znajdziecie dwie płyty tej norweskiej grupy. Ale umowna muzyka dawna na Midgard's Blood to nie tylko Wikingowie i umowna północ, to również nasi bałtyccy sąsiedzi, którzy w tym roku dla Melodii zostali naprawdę największymi wygranymi festiwalu.

Był już mocno po godzinie 23, gdzieś koło 23.30 nawet, padał deszcz, ale kilkaset osób, a może i nawet więcej, gdzieś z 1500 zebranych pod sceną tańczyło. Tańczyło do dźwięków muzyki, którą melodię tak intuicyjnie i na prędce, ale chyba jest to trafne, określiłbym mianem pogańskiego rejwu. Rdzenna muzyka litewskich bałtów połączona z takim mrocznym bitem, którego momentami chyba nie powstydziłyby się nawet najgłębsze kazamaty berlińskiego Berghainu. Zostawało to w pamięci i wciąż w pamięci melodii te bity tkwią. Veljo Namai to jest litewska grupa awizowana już w melodiach przed ich wyprawą do Norwegii, więc możecie ją już kojarzyć, pamiętać. Znakomity, naprawdę znakomity koncert pełen takiej transowej, pogańskiej energii właśnie, a jednocześnie emocji tak silnie związanych z historią i kulturą bałtów. Sprawne ucho też wychwyci na tej płycie, także i dźwięki, no powiedzmy, z dawnej Azji, mniejszej, na płycie Alkai, której odsłuch w razie potrzeby, chęci i woli, zresztą jak i pozostałych albumów Litwinów, znajdzie się na stronie Veljo Namai, pisane przez V, bandcamp.com. Ta grupa nigdy nie zagrała w Polsce, a jej muzycy, co zdradzili melodią po koncercie, bardzo by chcieli wystąpić w naszym kraju, może więc melodii akurat dzisiejszej nocy słucha jakiś organizator koncertów. Jeśli tak, to drzwi stoją otworem. Ale Midgard's Blood to nie tylko szeroko rozumiany folk w różnych wszelakich odmianach, to także, no w końcu to Norwegia. Między innymi to, co kraj fiordów dał nam wszystkich w latach 90.

0: koncert Geheny, koncert, na który melodie bardzo, bardzo czekały, wiążąc z nim olbrzymie nadzieje. No i koncert, który niestety zaczął się źle, nawet bardzo źle. Problemy techniczne, brak tego komfortu w graniu, tego przekonania i pewności siebie muzyków, to można było i usłyszeć, i przede wszystkim zobaczyć, ale z każdym kolejnym utworem brzmiało to już zdecydowanie lepiej, więc na szczęście większość klasyków na czele z The Shivering Voice of the Ghost, który przed momentem z czasów epki First Spell, to wszystko zabrzmiało już naprawdę w porządku. Dla Melodii wielki powrót do nastoletnich czasów i pewnie nie tylko dla Melodii, zarazem także wielki powrót do starej, dobrej szkoły norweskiego black metalu lat 90., ale w jej nieco bardziej klimatycznej odmianie. Ale Midgard's Blood, oprócz oczywiście black metalowych legend, to jest festiwal, na którym można zobaczyć także współczesnych przedstawicieli gatunku.
1: Winter is dying. The sun is returning. Ice is receding. Rivers are flowing. Ground will be fertile. The seeds, they awake. The plows will be charmed. Fires are burning. The offerings are given. The old ones are with us. We are becoming.

Ależ melodie żałują, że ostatecznie nie udało im się dotrzeć na dużą scenę, na Wolves in the Throne Room. Słyszały ten koncert? Bardzo dobrze. No ale nie mogły go zobaczyć. Może pomijmy przyczyny, w każdym razie Amerykanie zaprezentowali się naprawdę dobrze, no przynajmniej dźwiękowo, bo uszy melodii raczej nie myliły. A jak to wszystko wyglądało na scenie, no to już to trzeba będzie sprawdzić w zasobach globalnej sieci, ale w dzisiejszych czasach jest to przecież możliwe. Na dużej scenie także świetny występ zagrał sakson, zadziwiająco. Melodie nigdy nie miały okazji wcześniej zobaczyć Brytyjczyków, no ale to, co pokazali panowie z takimi peselami w dowodach tożsamości, to naprawdę należy uchylić kapelusza. Klasyki Morbid Angel w wykonaniu I Am Morbid również się sprawdziły, ale melodie zapamiętają coś jeszcze. Na długo, naprawdę na bardzo długo zapamiętają pewną damę, która sama wystąpiła w najmniejszym możliwym festiwalowym namiocie i zagrała i zaśpiewała tak.

Grało na harfie tak pięknie, że niektórzy mieli łzy w oczach i to nawet nie tylko w oczach. Byli tacy, którzy mieli także łzy na policzkach i wierzcie mi, to nie jest żart. Melodie widziały to na własne oczy. Nazywa się Katinka von Sprundel, jest holenderską harfiarką. Można było zobaczyć ją każdego dnia w festiwalu Midgard Blot, tej tegorocznej edycji, na takiej maleńkiej scenie w równie małym namiocie, ale zawsze grała przepięknie. Na tyle pięknie, że melodie aż nabyły sobie wydaną przez nią epkę Harp Song, z której przed momentem taki późny średniowieczny angielski klasyk zatytułowany Scarborough Fair. Więcej o Katince znajdziecie w zasobach globalnej sieci. Jest harfiarką, więc bez trudu powinniście odnaleźć i zdjęcia, i także nagrania. A jest, jej kompozycje są także na streamingu. Kamil Mrozkowiak, kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Spotkanie poświęcone tegorocznej wyprawie melodii na festiwal Midgard Blot. Podsumowanie jest takie. Przepiękne okoliczności przyrody, dużo wrażeń muzycznych, ale kieszeń trzeba mieć naprawdę bardzo, bardzo głęboką, ale melodie nie żałują. Śpijcie dobrze i do usłyszenia za tydzień.

Radio.

Akademickie Radio Campus.